0: audycja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

No może Lublin to nie Kalifornia, ale może całe szczęście. Minęła godzina 7, już 6 po godzinie 7. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie i zaczynamy głowę do góry. Będę was budził w ten poniedziałek, bo ja wiem, że poniedziałki są trudne. Mi na przykład poniedziałek dzisiaj zafundował głowę, która wygląda po prostu jakbym był meduzą mityczną, każdy włos w inną stronę. Mam nadzieję, że z wami ten poniedziałek obchodzi się trochę lepiej niż z moją fryzurą. No a jeżeli jeszcze tego nie robi, to zmusimy go dobrą muzyką i dobrym nastrojem, żeby zaczął. Jestem z wami do godziny 10. Rozbudzony, gotowy do pracy, roboty i będę sprawiał, byście też byli rozbudzeni i przynajmniej w połowie tak gotowi do roboty, jak ja jestem gotowy na to, by dać wam dużo dobrego poniedziałku. Hey.

12 minut po godzinie 7 i przez to, że o godzinie 7 nie ma wydarzeń i nie ma pogody, to tak mam wrażenie, że może być tak, że pakujecie się do pracy i nie bardzo wiecie, co na siebie narzucić, bo no pogoda nie została podana. No to ja podam. Teraz jest stopni około, no tak między 9 a 16. Dobra, jest około 13 stopni Celsjusza, będzie pochmurno przez cały dzień i może padać po południu, więc ogólnie weźcie ze sobą parasolkę, kurtkę przeciwdeszczową, coś takiego, ale będzie dość ciepło, bo do 21 stopni na całe szczęście popada, a wieczór już będzie taki rozpogodzony bardziej i padać wieczorem już nie powinno. Nie ma za co, pakujcie się do pracy, tylko weźcie wszystko.

20 minut po godzinie 7. Zobaczmy sobie, co tam dzieje się w Lubelszczyźnie, na Lubelszczyźnie właściwie, i co się dzieje w prasie lubelskiej. A więc na pierwszy ogień Kurier Lubelski pisze o błędach w wynikach sprawdzianu szóstoklasistów. No i właśnie, okręgowa i komisja egzaminacyjna w Krakowie opublikowała w piątek wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, który odbył się 1 kwietnia. Szybko okazało się jednak, że w części wyników pojawiły się poważne błędy. Jeśli wasze dzieciaki są szóstoklasistami, no to myślę, że informacja dla was ważna. Całość artykułu na kurierlubelski.pl. Dalej Dziennik Wschodni pisze o tym, że w Chełmie wielkie plany skurczyły się do rozmiarów mostka. Miała być wielka rewolucja drogowa, ochrona przed paraliżem komunikacyjnym i pokaz urzędniczej skuteczności, a skończyło się na naprawie jednego niewielkiego mostu na rzece Ucherce. Jeżeli chcecie wiedzieć, co tam się właściwie stało i dlaczego tylko jeden mostek został naprawiony w tak wielkich planach, albo jesteście z Chełma, to odsyłam na dziennikwschodni.pl. I na sam koniec coś, na co wszyscy czekaliśmy. Uwaga! Bychawa ponownie stolicą pierogów. 23. festiwal w krainie pierogów przyciągnął ponoć tłumy i tysiące zwiedzających, koncerty ponoć gwiazd, tutaj można się spierać pewnie, i emocjonujące mistrzostwa świata w zjadaniu pierogów. To ważne. Jeżeli chcecie wiedzieć, kto wygrał w jedzeniu pierogów, kto był gwiazdą na stolicy pierogów, na festiwalu w krainie pierogów, to możecie się tego dowiedzieć na lublin112.pl. Tam cały artykuł, a za 2 godziny przegląd krajowy i światowy. There is no need to cry for trifles more than this. Would you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?

0: to Franz Ferdinand i Bullet i mam nadzieję, wyrażam głęboką nadzieję, że nie mkniecie jak pocisk przez drogi lubelskie, czy po prostu spokojnie jedziecie i ja o ten spokój w waszej jeździe zadbam, bo czas na informacje drogowe. W 7:30 zobaczmy, co w tym momencie się korkuje, a właściwie na sam początek ważna informacja. Od dzisiaj startuje remont, przebudowa skrzyżowania ulicy Głębokiej i Nałęczowskiej z Aleją Kraśnicką. Dzisiaj zaczyna się ten remont od przebudowy ulicy Głębokiej. Będzie tam zwężenie ruchu. No i z czasem roboty drogowe będą postępować i również obejmą Aleję Kraśnicką, więc możecie się na tym skrzyżowaniu spodziewać w tym momencie już utrudnień, większych korków. No, jeżeli będą tam, to na pewno przełożą się na całą Aleję Kraśnicką. To gwoli przypomnienia, tam będzie obecnie trwał remont. Poza tym w Lublinie Aleja Tysiąclecia na wjeździe do miasta, to wiadomo. Dalej ulica Nadbystrzycka w stronę Jana Pawła i Krochmalnej obecnie się korkuje, tak samo jak równoległa do niej Eugeniusza Romera w stronę Diamentowej. Poza tym lekkie utrudnienia na Alei Kraśnickiej. Jeżeli macie informacje na temat korków, wypadków, dawajcie znać na 515 515 982, to nasz numer SMS-owy.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22:00. Zaprasza Barbara Repeć.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: No, do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Republika i Kombinat. No, oni to lubili sobie popsychodelizować trochę. Jeżeli ktoś jest frustrowany, to myślę, że mógł pokrzyczeć sobie tutaj z Grzegorzem Ciechowskim. Dzisiaj w poniedziałek, 1 marca, oczywiście, Dzień Dziecka, drodzy Państwo. Dzień Dziecka, piękna sprawa. Mam nadzieję, że ktoś Wam jeszcze wręcza, nawet jeżeli jesteście dorośli, prezent na Dzień Dziecka. Może nawet żona, a może nawet lepiej. Może warto się umówić, jeżeli macie dzieci, że na Dzień Dziecka wydajecie coś im i oni dadzą coś Wam. I żeby tak pielęgnować w sobie to dziecko, bo myślę, że jest to tego warte, żeby wyrwać się z tego, że o Jezu, kolejny poniedziałek znowu do pracy, w sobotę wiadomo się sprząta, w niedzielę próbuje się odpocząć, ale już się znowu myśli o poniedziałku. No dorosłe życie jest trudne, więc myślę, że Dzień Dziecka jest warty tego, by go chociaż takimi małymi rzeczami poświętować. No i takie małe święto Wam zrobię. Myślę, że no to już dinozaurami musicie być, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale być może swoje dzieciństwo spędziliście z AC/DC, albo przynajmniej swoją przygodę z rokiem od nich zaczynaliście. Dirty Deeds Don't Dirt Cheap.

8 minut do godziny 8 i pisze do nas słuchaczka z prośbą o to, bym podał prognozę pogody na jutro. No to pozwólcie, że szybko ubiorę swój strój pogodynki. Dobra, już się wbiłem. No więc tak, jeżeli chodzi o jutro, i tu konkretnie padła prośba o godziny 5.13, bo chcę wtedy być w lesie, a dźwigać parasola nie planuję. To wygląda na to, że jutro nie będzie padało, chociaż gdzieś tam mogą się pojawić opady takie bardzo drobniutkie, o 6 około. 5-6 mogą troszkę może pokropić, natomiast później wygląda na to, że będzie bez opadów i będzie jutro dość ciepło, aż do 24 stopni. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie, chociaż wiać też nie powinno jakoś mocno, ale że rozwiałem wszelkie wątpliwości co do wyprawy do lasu i czy brać parasol, czy nie. Chociaż przypominam, że mamy suszę, więc przydałoby się trochę, żeby popadało, ale to dzisiaj. A do dzisiejszej pogody jeszcze przejdę, bo za chwilę wydarzenia i później pogoda. Także spokojnie, wszystko po kolei.

0: Minęła godzina 8, więc czas na wydarzenia.
1: Na kilku ulicach w Lublinie trzeba będzie uważać. O tym za chwilę. Będzie też o młodych rodzicach dłużnikach oraz poważnym kryzysie w ONZ.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Szykują się utrudnienia na ruchliwym skrzyżowaniu. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Dziś rusza przebudowa skrzyżowania ulic Kraśnickiej, Głębokiej oraz Nałęczowskiej. Pierwszy etap robót drogowych ma objąć wymianę krawężników i rozpocznie się od prac na ulicy Głębokiej. W związku z remontem planowane jest czasowe zwężenie jezdni. Warto wspomnieć, że w ramach inwestycji dla poszczególnych odcinków stworzone będą nowe warstwy bitumiczne. Wymienione zostaną również wpusty deszczowe. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie apeluje o zachowanie ostrożności oraz zwrócenie uwagi na panujące oznakowanie. Nie każde dziecko 1 czerwca dostanie prezent. Znacząco zwiększyła się liczba dłużników alimentacyjnych wśród najmłodszych rodziców. Jak informuje Krajowy Rejestr Długów, w tej chwili w Polsce zarejestrowanych jest ponad 270 tysięcy osób niepłacących alimentów, z czego 93% stanowią mężczyźni. Łączny dług w tej dziedzinie wynosi prawie 16 miliardów złotych. Całkowita liczba dłużników spadła o ponad 20 tysięcy w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak informują przedstawiciele KRD, nie oznacza to jednak poprawy spłacalności alimentów. Rośnie za to liczba osób niepłacących alimentów w przedziale wiekowym 18-25 lat. Z roku na rok wzrosła ona o ponad połowę. Obecnie w tej grupie mamy 787 dłużników, zadłużonych łącznie na prawie 11 milionów złotych.
2: Trzeba jasno powiedzieć, że alimenty nie są prywatną przysługą dla byłego partnera.

0: tylko formalnie określonym obowiązkiem wobec dziecka. Ich wysokość ustala sąd, biorąc pod uwagę nie tylko to, ile ktoś zarabia dziś, lecz także ile realnie mógłby zarabiać, uwzględniając kwalifikacje, zdrowie, majątek i sytuację zawodową. Gdy rodzic nie płaci przez miesiące i lata, zaległość szybko rośnie. Dlatego w KRD widzimy zobowiązania sięgające kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych.
1: Tłumaczy prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. Najliczniejszą grupę tworzą dłużnicy w wieku 46-55 lat. Jest ich ponad 97,5 tysiąca, a ich łączne zaległości wynoszą 6,69 miliardów złotych. Jeśli popatrzymy na miejsce zamieszkania, to największe zaległości alimentacyjne mają dłużnicy z Mazowsza. Najmniejsze natomiast ci z województwa opolskiego. Co ciekawe, średnio co drugi dłużnik oprócz alimentów nie opłaca także innych zobowiązań. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. ONZ na skraju finansowej katastrofy. Największe potęgi gospodarcze zalegają z płatnościami. Sekretarz generalny Antonio Guterres ostrzegł przed możliwym bankructwem instytucji. Największe zaległości wobec ONZ mają Stany Zjednoczone i Chiny, które nie przekazały łącznie kilku miliardów dolarów składek na funkcjonowanie organizacji. Administracja Donalda Trumpa domaga się głębokich oszczędności i ograniczenia wydatków, jednocześnie wycofując USA z części programów oraz agencji związanych z ONZ. Z powodu braków finansowych organizacja zamknęła część biur, zlikwidowała tysiące stanowisk i ograniczyła wydatki na misje pokojowe. Jeśli sytuacja szybko się nie poprawi, ONZ może już w sierpniu utracić płynność finansową, co zagrozi realizacji programów humanitarnych i wypłatom dla pracowników na całym świecie. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radio Centrum. Gościem Michała Zbytniewskiego będzie Jacek Krzaczkowski z Katedry Podstaw Informatyki UMCS. A w dzisiejszym programie trochę o Akademii Programowania UMCS oraz znaczeniu technologii informacyjnych. Zostańcie z nami.
2: A co tam w chmurach piszczy? No obecnie, jeżeli chodzi o temperaturę, to piszczy 16 stopni Celsjusza i będzie wzrastała ta temperatura do 21 stopni. No i nie tylko popiszczy, ale również potrze i pogrzmi nam dzisiaj, bo jest wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia burz późnym popołudniem i wczesnym wieczorem. Bądźcie przygotowani na duże opady. Ciśnienie atmosferyczne wynosi obecnie 1011 hektopaskali, a biometr jest jako taki.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: Tu Akademickie Radio Centrum. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. 5 minut po godzinie 8 pokazuje mój zegar, a on się rzadko myli, więc ufam, że tak faktycznie jest. Mam nadzieję, że już powstaliście, może nie z martwych, ale powstaliście z łóżka. No i to jest głowa do góry, w której was budzę. Rozpoczynamy piosenką do rozprostowania kości Editors i piosenka Bones.

0: Rozmowa Radia Centrum.
1: Witam w poniedziałkowy poranek. Czas na pierwszą w tym tygodniu poranną rozmowę Radia Centrum przy mikrofonie Michał Zbytniewski. W sobotę zakończyła się piąta edycja ogólnopolskiego konkursu programistycznego Algorytmy i struktury danych, organizowanego przez Instytut Informatyki i Matematyki UMCS w ramach Akademii Programowania UMCS. I właśnie o tym wydarzeniu i o samej Akademii oczywiście porozmawiam z moim gościem. Z nami w studiu dr Jacek Krzaczkowski, współorganizator Akademii Programowania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: No właśnie, to już kolejna edycja tego wydarzenia, ale warto zacząć od tego, czym jest Akademia Programowania UMCS i do kogo jest skierowana.
2: Akademia Programowania to jest konkurs programistyczny, algorytmiczny, czyli konkurs programistyczny, bo zadania, rozwiązania zadań polegają na napisaniu programów, ale jakby mówię jednym tchem algorytmiczny, bo żeby napisać te programy, trzeba się wykazać jakąś wiedzą z dziedziny algorytmiki, nie tylko samą umiejętności oprogramowania, ale także znajomość algorytmiki. I jest to konkurs skierowany do uczniów wszelkiego rodzaju szkół ze szczególnym uwzględnieniem szkół średnich. I tutaj dodam, że jakby naszym najważniejszym odbiorcą, czy jakby tym uczniem, do którego my kierujemy w szczególny sposób akademię, to jest uczeń niekoniecznie z tej najlepszej, czołowej szkoły wielkomiejskiej, choć tacy też startują i tego im nie zabraniamy, ale szczególnie zależy nam na uczniach z mniejszych ośrodków.
1: Tutaj wspomina pan, że potrzebna jest pewna wiedza odnośnie programowania, odnośnie informatyki, ale czy osoby początkujące w akademii też znajdą coś dla siebie?
2: To mocno zależy od definicji słowa początkujący, tak? To znaczy, generalnie my chcemy do Akademii Programowania, my w ramach Akademii Programowania mamy nie tylko konkurs, tu się spotykamy z okazji konkursu algorytmu i struktury danych, ale mamy też materiały, które uczą programowania od podstaw. Natomiast jeżeli mówimy o algorytmach i strukturach danych, to tutaj jednak oczekujemy, czy spodziewamy się, że ktoś, kto startuje w tym konkursie, w jakim stopniu umie programować, a to, czego chce się nauczyć, no to właśnie tychże algorytmów, bo to z programowaniem jest trochę tak z językiem naturalnym. Można się nauczyć języka i nie mieć nic do powiedzenia. Więc algorytmy to jest to właśnie posiadanie czegoś do powiedzenia. Nie wystarczy umieć programować, trzeba jeszcze umieć coś powiedzieć, czyli zaprogramować coś sensownego.
1: Jak wygląda zainteresowanie samą Akademią Programowania? W tych materiałach pojawiają się informacje, że już ponad 2000 uczniów zostało przeszkolonych, dziesiątki tysięcy wyświetleń materiałów edukacyjnych. Jak wygląda to zainteresowanie?
2: Zainteresowanie jest, chociaż i tak jak powiedział, to pan z naszych materiałów skorzystało dużo, już w tysiącach możemy to liczyć, młodych ludzi. Mamy tysiące wyświetleń naszych materiałów, tysiące uczestników kolejnych edycji. Natomiast ono mogłoby być większe. Tak, taka jest moja ocena, ale też rozumiem, że nie są to rzeczy łatwe. Tak, programowanie nie jest rzeczą łatwą i to jest jakby z natury rzeczy oferta dla wybranych uczniów. Tak, są tacy ludzie, którzy po prostu nie są się w stanie tego nauczyć, więc o tym też trzeba pamiętać.
1: Zastanawia mnie, czy to zainteresowanie nie powinno być wręcz gigantyczne. Jeszcze parę lat temu mówiło się, że informatyk, programista to są zawody przyszłości, które bardzo warto inwestować, warto się tego uczyć. Czyli co? Ludzie zobaczyli, że sztuczna inteligencja pisze skrypty i przestali się interesować tematem?
2: Niestety żyjemy w takiej przestrzeni medialnej, gdzie rządzą mody. Tak? Jest moda na coś i potem się ta moda zmienia i popularne coś innego. I to nie zawsze ma coś wspólnego z jakąś rzeczywistością. Tak? Ja pamiętam, że tych 20 lat temu na przykład najpopularniejszym kierunkiem studiów w Polsce była pedagogika. Tak, w dobie, kiedy liczba urodzeń już malała. Więc myślę, że jeżeli chodzi o informatykę i o umiejętności programistyczne i zapotrzebowanie na rynku pracy, to w tym momencie przeżywamy pewnego rodzaju rewolucję. Tak, znaczy, i to taką rewolucję, w której my tak naprawdę nie wiemy, dokąd nas doprowadzi. Więc próba przewidywania, jakie zawody będą potrzebne za lat 10, 20, 30, to jest trochę wróżenie z fusów, tak? Można usłyszeć takie głosy poważnych ludzi, którzy twierdzą, że oto programiści się skończyli, że programiści już nie będą potrzebni. I to mówią, ja tak nie uważam, ale podkreślam, że mówią to ludzie naprawdę poważni, którzy wiedzą, o czym mówią. Ale z drugiej strony też są głosy innych bardzo poważnych ludzi i do tego jest mi bliżej, którzy mówią, że to jest trochę bańka, która niedługo pęknie. Tak? To znaczy, sztuczna inteligencja na pewno zmieniła pracę i zmienia i zmieniła i będzie zmieniać pracę programistów. Jak bardzo to się jeszcze okaże, Myślę, że można dosyć bezpiecznie dzisiaj powiedzieć, że nie będziemy potrzebowali słabych programistów. Do niedawna było tak, że wystarczyło umieć programować w jakimkolwiek języku i można było pisać bardzo powtarzalny, prosty kod i zarabiać godziwe pieniądze. To myślę, że to się skończyło już. Natomiast to też widzę z własnego doświadczenia naukowego. Sztuczna inteligencja ciągle ma mocne ograniczenia. Ciągle w takich naprawdę zaawansowanych zagadnieniach sztuczna inteligencja tak naprawdę sobie nie radzi. Więc jakbym miał tak naprawdę wróżyć z fusów, tak? Ale w oparciu na jakieś tam swoje doświadczenie, to bym powiedział, że to nie jest tak, że programiści się skończyli, że programiści będą ciągle potrzebni, tylko dobrzy. I stąd algorytmy i struktury danych, myślę, są odpowiedzią na to, tak? No warto mieć coś do powiedzenia, nie tylko umieć programować.
1: Przy okazji innego cyklu na naszej antenie Flash Ekonomiczny padło takie stwierdzenie, że ta moda na sztuczną inteligencję, to przekonanie o wszechmocy sztucznej inteligencji nakręcają same firmy technologiczne, bo to jest interes, żeby sprzedać algorytmy, sprzedać programy i przekonać wszystkich, że no jednak warto inwestować w technologię, a nie w człowieka. Więc to też warto mieć na uwadze. No ale właśnie, wspomnieliśmy o konkursie algorytmy i struktury danych i o tym trochę teraz porozmawiajmy. Konkurs podzielony był na dwa etapy, czyli ta część, gdzie uczniowie rozwiązywali zadania u siebie oraz część, która miała miejsce już na Wydziale Informatyki i Matematyki. Więc więcej poprosiłbym o zadaniach, które były postawione przed młodymi adeptami programowania.
2: Tak jak powiedziałem wcześniej, zadania są programistyczne, ale tak naprawdę są algorytmiczne, czyli nie wystarczy umieć programować, trzeba jeszcze umieć, no, wiedzieć coś więcej, znać jakieś metody rozwiązywania problemów obliczeniowych. Pierwszy etap jest takim etapem, w którym tak naprawdę nie ścigamy się na poważnie, czy tam uczestnicy nie ścigają się na poważnie. To jest taki etap, który służy nauce. Wiadomo, są ci najlepsi, którzy się ścigają, to kto szybciej rozwiąże, tak? Tacy uczestnicy też są. Iluś tam uczestników zrobiło wszystkie zadania. Natomiast jakby dla nas, jako organizatorów, ważniejsi są ci uczestnicy, którzy też tam są, którzy się uczą. I temu służy to, że w pierwszym etapie zadania się ukazują w tygodniowym cyklu, co tydzień jedno zadanie. I po tygodniu publikujemy omówienie tego zadania. Omówienie w sensie, jak rozwiązać. Nie pokazujemy rozwiązania kodu, czyli programu, który się można od razu wysłać, ale tłumaczymy, jak taki program można napisać. Więc to jest jakby po to właśnie, żeby ci uczniowie, którzy nie mają takiego mocnego wsparcia w swoich szkołach, też byli w stanie rozwiązać te zadania, wysłać i przyjechać do Lublina na finał i zjeść pizzę, dobrze się bawić. Natomiast drugi etap, to już jest ten etap, w którym tak naprawdę wybieramy najlepszych. Tak? W pierwszym etapie uczniowie wysyłają rozwiązania z domów na nasz serwer, który automatycznie weryfikuje te rozwiązania. Natomiast w drugim etapie zadanie rozwiązuje się u nas na miejscu i w tą sobotę gościliśmy uczestników właśnie finałów. Do finału zostało zakwalifikowanych 32 najlepszych uczestników pierwszego etapu i ci uczestnicy już w warunkach, że tak powiem, kontrolowanej samodzielności rozwiązywali tak naprawdę podobne zadania. Mieli do rozwiązania 6 zadań na 4 godziny. I jakby ścigając się, pokazywali, tak, próbowali udowodnić, to jest najlepszy. I to już jest ten etap, kiedy już trzeba umieć, tak? Kiedy faktycznie, no, po prostu wygrywają najlepsi, tak? Kiedy się ścigamy tak na poważnie.
1: A tą nagrodą był chociażby złoty indeks na Wydział Matematyki i Informatyki. Właśnie, jak duża motywacja jest zdobycia takiego złotego indeksu? No, w końcu zainteresowanie na studia jest raczej duże.
2: Tak, no informatyka ciągle jest takim kierunkiem, na którym chętnych jest więcej niż miejsc, więc na pewno złoty indeks jest motywacją jakąś. 8 najlepszych uczestników finału dostało złoty indeks. Natomiast myślę, że dla tych najlepszych to nie jest aż taka motywacja. Tak, znaczy to jest jakiś spokój głowy, ale jestem przekonany, że ci najlepsi to po prostu zdadzą maturę bardzo dobrze i dostaną się na takie studia, na jakie chcą, więc to jest tak ze wszystkimi konkursami, tak? No to nie jest tak, że na przykład finaliści olimpiady są zwolnieni z matury. To nie jest tak, że to jest, że oni mieliby jakikolwiek problem z tą maturą, tak? To jest raczej taka dodatkowa motywacja, żeby ktoś miał, się cieszył, że ma spokojną głowę, nie musi się stresować, tak? Natomiast myślę, że to zazwyczaj jak takie zwolnienia dotyczą tych, którzy bez problemu i tak by się dostali, tak? Czy bez problemu tą maturę by zdali na najwyższym możliwym poziomie.
1: Za nami 5. edycja konkursu. Czy możemy już myśleć o tym, co będzie za rok, czy jeszcze trochę za wcześnie?
2: I tak i nie. No, czy to, jako, że jest piąta, to jest edycja, to jest naturalne, że myślimy o kolejnych. Tak, to już jakoś tam się wpisało w nasz kalendarz. Mamy jakieś doświadczenie. Są ludzie, uczniowie, nauczyciele, którzy czekają, tak, na kolejne edycje. Więc myślę, że możemy tak dosyć bezpiecznie powiedzieć, że za rok też będzie kolejna edycja. Szczególnie, że muszę powiedzieć, że chyba już nabraliśmy wprawy, tak? To znaczy, że to jest tak, że wiadomo, że zawsze człowiek się stara, to jest trochę jednak w ostatniej chwili pracy, przygotowań, żeby to wszystko dopiąć, ale mamy zespół ludzi, którzy pracuje nad tą akademią już kolejny raz. Każdy wie tak naprawdę, co ma robić. Co roku robi to samo, więc jak jakoś koordynując na ostatnim etapie to wszystko, rozmawiałem z różnymi ludźmi, co jest do zrobienia, to tak naprawdę bardzo często były to krótkie rozmowy. Mówili, no tak jak zawsze, to, to, to i to. No tak.
0: Przetrenowane wszystko.
2: Tak, chyba to mamy.
1: Słowem podsumowania, co by pan powiedział uczniom, którzy zastanawiają się, wahają się, czy warto próbować swoich sił w programowaniu?
2: Na pewno warto próbować. Tak jak powiedziałem, to nie jest dla każdego. To ja, ucząc programowania przez wiele, wiele lat, widziałem, że niektórzy po prostu tego nie są w stanie się nauczyć. Tak? Znaczy, na takim bardzo podstawowym poziomie to może jeszcze jest do zrobienia, ale jak wchodzimy na jakiś poziom wyższy, to niektórych po prostu, no, nie wszystko jest dla każdego. Tak? Są tacy ludzie, którzy mają, nie wiem, łatwość pisania długich tekstów, inni ludzie, nie wiem, mają radiowy głos i potrafią ładnie się wypowiadać na żywo, tak? A są tacy, którzy potrafią programować, czy mają do tego zdolności, więc na pewno warto próbować, a jeżeli ktoś poczuje, że to nie idzie mu tak strasznie ciężko, to jest trochę tak jak z nauką języka obcego, tak? No trzeba próbować i wtedy próbować używać, tak? Uczyć się, próbować używać i się widzi, czy działa, czy nie działa, czy to nam idzie, czy nie idzie, a jeżeli komuś idzie, to myślę, że to jest na pewno rzecz, którą warto się jej uczyć, ale nie poprzestając na samych językach programowania, nie na samym programowaniu, ale idąc dalej, bo jak mówiliśmy o sztucznej inteligencji, to naprawdę tych słabszych programistów na rynku pracy nie będzie aż tylu potrzebnych. Natomiast pamiętajmy, że sztuczną inteligencję też tworzą programiści. To nie jest tak, że sztuczna inteligencja nam się wzięła z kosmosu, ale to też są rozwiązania tworzone przez programistów. Tylko takich, którzy już są na trochę wyższym poziomie.
1: Czyli po prostu warto się uczyć, a jeżeli chcecie zdobywać wiedzę o programowaniu i nie tylko, to oczywiście odsyłamy na stronę UMCS-u, gdzie w Akademii Programowania UMCS znajdziecie więcej informacji. Doktor Jacek Krzyczkowski, współorganizator Akademii Programowania, był moim i waszym gościem. Dziękujemy za wizytę.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Ja również dziękuję. Przy mikrofonie był Michał Zbytniewski. Przypominam, że całości porannej rozmowy odsłuchacie także w serwisach podcastowych. A na kolejną zapraszam już jutro o 8:10. Do usłyszenia.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Już po wpół do dziewiątej, a więc czas na informacje drogowe, taka, która będzie z nami, no, przez myślę dłuższy czas. To informacje o tym, że zaczyna się przebudowa skrzyżowania Głębokiej na Łęczowskiej i Alei Kraśnickiej. Dzisiaj zaczyna się przebudowa samej Głębokiej, no i z czasem będzie postępowało to również na Głęboką i na, również na Aleję Kraśnickiej i na Łęczowską. O, tu się poprawię. Więc możecie tam spotkać więcej korków, a jeżeli będą korki na tym skrzyżowaniu, to możecie się spodziewać, że również cała Aleja Kraśnicka będzie również bardziej zatkana niż zwykle. Ponadto w tym momencie notujemy korek na Alei Tysiąclecia, wjazdowy do centrum miasta. Z wyjazdem nie powinniście mieć problemów. No i z kronikarskiego obowiązku oczywiście stale mamy roboty drogowe na Alei Unii Lubelskiej. Jeżeli macie informacje drogowe z Lublina i z Lubelszczyzny, dawajcie znać. 515-515-982 to nasz numer SMS-owy. My z największą przyjemnością przekażemy Wasze informacje innym kierowcom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
2: Hard rock,
3: punk,
2: metal
3: i wszystko pomiędzy.
2: Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: Wolałby pan jednak inne okulary?
7: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
6: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Reklama.
9: Najwięcej rocka w mieście.

20 minut do godziny 9. No i słuchajcie, język polski jest absolutnie niesamowitym językiem, trzeba to przyznać. No to będzie teraz kącik zwierzęcy, a właściwie bardziej owadzi. A więc, uwaga, stwierdziłem, że posegreguję w Dzień Dziecka swoje ulubione nazwy owadów, bo jak byłem dzieckiem, bardzo owady lubiłem. Myślę, że część z was może się z tym utożsamić. A więc, moje ulubione. No to oczywiście, turkuć podjadek, zmora wszystkich ogrodników, zyzuś tłuścioch, zmora tych, którzy się boją pająków, psotnik zakamarnik i moje ulubione, serio, złodziejasze krypidełko, który zmienił tożsamość, bo za dużo nabroił i obecnie nazywa się pustosz kradnik. A z ptaków, bo oczywiście ornitologicznie też musi być, no to lelek kozoduj, to też bardzo dobra nazwa. Owady, od sztywnego paluazji, tak w temacie idealnie.

0: Czas na imprezę FM, 13 minut do godziny 9. Czas idealny, byśmy powiedzieli sobie o tym, co w najbliższym tygodniu będzie się działo, żebyście już mogli myśleć o weekendzie, jeżeli chodzi o koncerty, a jest poniedziałek, może wam to ułatwi funkcjonowanie. No więc w tym tygodniu dzieje się w Lublinie niewiele, poza tym, że jest Noc Kultury oczywiście, z 6 na 7. 5 natomiast, czyli w piątek, Akademia Sztuki Nowoczesnej zaprasza na koncert o nazwie Panie Pilocie Dziura w Horyzoncie, gdzie zagrają zespoły Beyond the Event Horizon oraz Itinirt, czyli będzie postrokowo, postmetalowo, bardzo, bardzo kosmicznie. Jeżeli lubicie czarną dziurę i wszystkie rzeczy w kosmosie, które się dzieją, no to myślę, że warto odwiedzić. Akademia Sztuki Nowoczesnej, czyli nad Astorią, Aleje Racławickie 2 o godzinie 19.30 w najbliższy piątek. Natomiast w przyszłym tygodniu dużo się będzie działo koncertowo, chociażby mamy dwa koncerty 12 czerwca. Pierwszy w klubie Graffiti, coś dla tych, którzy lubią mocne brzmienia, brzmienia thrash metalu, black metalu, death metalu, zagrają zespoły Aborcja, Hate Rage, Pogarda i Prosektorium w trasie, która nazywa się Pierwsze Kroki Nienawiści. To już dużo sugeruje, co tam się będzie działo. Klub Graffiti, godzina 19, 12 czerwca w przyszły piątek. No i następne wydarzenie 12 czerwca to jest wydarzenie w Zgrzycie. Wydarzenie ważne dla wszystkich, którzy mają głęboki sentyment do polskiej sztuki niezależnej i do polskiego rocka. Lech Janerka, ostatni koncert w Lublinie, pożegnalna trasa koncertowa tego legendarnego artysty. Będzie można go zobaczyć 12 czerwca o godzinie 20 w klubie Zgrzyt.
1: Radio Centrum.

4 minuty do godziny 9 nam już tylko pozostały. To była Lux Torpeda i siódme, a 52 urodziny świętuje dzisiaj pewna wokalistka z Kanady. Wokalistka, która naprawdę w swojej karierze osiągnęła bardzo dużo i chodzi o Alanis Morissette. Urodzona 1 czerwca w Dzień Dziecka 1974 roku w Ottawie. No, jest to znana bardzo artystka, szczególnie na początku lat 2000. Tutaj dużo namieszała i pod koniec 90. Wszystkiego najlepszego, myślę, możemy się złożyć. Tak, może nie, że pieniężnie, ale oczywiście myślami możemy złożyć wszyscy jej wszystkiego najlepszego. No to co, chyba trzeba uczcić jej urodziny jej piosenką, a reszta wydarzeń, być może trochę ważnych niż urodziny Alanis Morissette, już za chwilę w wydarzeniach Radia Centrum.

0: Minęła godzina 9, więc czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Ile zapłacimy dziś za paliwo? O tym za moment. W wydarzeniach również o Dniu Dziecka w lubelskim Skansenie oraz wymianie ognia między USA i Iranem mimo trwających rozmów pokojowych.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Czy kierowcy będą musieli sięgnąć głębiej do portfela? Tyle zapłacimy w poniedziałek. Jak wynika z oficjalnego dokumentu opublikowanego przez Resort Energii, dziś za litr benzyny PB95 zapłacimy maksymalnie 6,05 zł. Z kolei PB98 nie będzie kosztować więcej niż 6,63 zł. Koszt oleju napędowego nie przekroczy 6,34 zł. Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 groszy za litr benzyny i 28 groszy za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Lubelski Skansen zaprasza na Dzień Dziecka. Rodzinne atrakcje połączą tradycję z nowoczesnością. Na uczestników będą czekały liczne aktywności organizowane we współpracy z regionalnymi instytucjami kultury, muzeami oraz uczelniami. W programie znalazły się m.in. rodzinne konkursy i gry, pokazy naukowe, prezentacje technologii druku 3D, warsztaty kreatywne oraz zajęcia sportowe. Odwiedzający skorzystają także ze strefy piknikowej, przejażdżek wozem konnym i warsztatów wykonywania świec z naturalnej węzy. Organizatorzy zapowiadają połączenie edukacji, rekreacji i poznawania tradycji w przestrzeni lubelskiego skansenu. Dzisiejsza zabawa potrwa od godziny 9 do 16. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Emeryci nie będą mogli narzekać na nudę. Miasto organizuje Lubelskie Dni Seniora. To już 14. edycja wydarzenia mającego wyrwać osoby starsze z codziennej rutyny. Od 8 do 12 czerwca będą organizowane atrakcje w postaci licznych koncertów, warsztatów i wspólnych spacerów. To tylko kilka spośród wielu elementów programu, które zapewnią integrację.
2: Staramy się w mieście zaspokajać potrzeby naszych mieszkanek i mieszkańców w wieku senioralnym. Cały program, który przygotowujemy dla seniorów, jest to program, który zawiera różnego rodzaju wydarzenia.

0: Wydarzenia, przeróżne wydarzenia, ale takie wydarzenia, o które zabiegają seniorzy. Więc rozmaitość tych wszystkich wydarzeń, proszę Państwa, ponad 200 wydarzeń aktywizujących seniorów w ciągu jednego tygodnia.
1: Mówi Anna Augustyniak, zastępca prezydenta do spraw społecznych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, lecz należy pamiętać o obowiązujących wejściówkach, które są do odebrania w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Leszczyńskiego 23. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie lublin.eu. Trwają rozmowy pokojowe, ale w tle dalej latają rakiety. Doszło do kolejnej wymiany ognia między Iranem i USA. Pomimo obowiązującego od kwietnia rozejmu, w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do kolejnej wymiany działań zbrojnych. Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało, że siły USA przeprowadziły operację przeciwko wybranym celom wojskowym na południu Iranu, określając ją jako odpowiedź na wcześniejsze działania Teheranu, w tym zestrzelenie amerykańskiego bezzałogowca nad wodami międzynarodowymi. Według strony amerykańskiej zaatakowano m.in. obronę przeciwlotniczą, naziemny ośrodek kontroli i drony ofensywne. Kilka godzin później irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że przeprowadzenie ataku na bazę lotniczą, która, jak twierdzi Teheran, została wykorzystana podczas amerykańskiej operacji. Do incydentu doszło mimo trwających rozmów dyplomatycznych między Iranem a USA, o których w niedzielę informował szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi.
2: A w pogodzie mamy tak, 17 stopni, mamy pochmurno, chociaż tam słońce troszkę się przebija, więc może nie jest aż tak źle z tymi chmurkami. No i maksymalnie dzisiaj do 21 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o ważne elementy tej prognozy pogody, to że dzisiaj późnym popołudniem i wieczorem możliwe, że wystąpią burze i będzie lało jak z przysłowiowego cebra. Biometr jest umiarkowany, a ciśnienie wynosi obecnie 1011 hektopaskali.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą Cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
3: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście!
2: No to w żołnierskich słowach. Krzysiek Walter-Kronek, 5 minut po godzinie 9, głowa do góry, Blondie i Maria. Zapraszam na ostatnią godzinę głowy do góry.

12 minut po godzinie 9 Breaking Benjamin, Something Wicked i coś wyjechało na nasze ulice. I tym czymś są motocykle. I motocykliści pojawili się w końcu już w dużej ilości, cosplayerzy Synów Anarchii na Harleyach wszelkich, tudzież na innych chopperach, tudzież cruiserach. Ja się nie znam na motocyklach, więc jeżeli ktoś z motocyklistów tego słucha, proszę, nie bijcie mnie. To nie wynika ze złośliwości, tylko z pewnego rodzaju ignorancji, okej? Okay? Bo chciałem wam powiedzieć, że mam dla was piosenkę. Jeżeli nie lubicie Dżemu, to będziecie obrażeni, ale naprawdę ze szczerych chęci Harley mój jest dedykowany dla was, dla Harleyowców i innych cruiserowców, żebyście mieli dobry dzień.

0: 20 minut po godzinie 9. To John Osborne i One of Us. I jeden z nas jest razem ze mną, Mikołaj Borowiec. Cześć Mikołaju.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i co będziemy teraz robić, powiedz mi?
1: Przegląd prasy.
0: Tak, to się zgadza.
1: No krajowej i światowej.
0: Krajowej i światowej, chociaż ja zostanę w kraju, a ty? Ty też zostaniesz
1: ja tak
0: w kraju.
1: Samo, no.
0: A, no to słuchaj, to będzie krajowa w takim razie. To ja mam bardzo przyjemny temat, temat związany z podatkiem. Kto nie lubi podatków, prawda? Lubisz podatki?
1: Bardzo.
0: No tak myślę, już po 26
1: jak
0: roku.
1: Snipes.
0: Uwaga, mandat za pizzę z krewetkami. Restaurator z Gdańska dostał 2,5 tysiąca złotych mandatu po kontrolnym zakupie pizzy z krewetkami. Kontrolny zakup pizzy z krewetkami w ogóle brzmi bardzo srogo. Urząd Skarbowy uznał, że lokal zastosował zbyt niską stawkę VAT, bo danie z owocami morza powinno być objęte podatkiem 23% zamiast 8%. Co sądzisz o tym? Kupiłbyś pizzę z 8% podatkiem czy 23%?
1: Nie wiedziałem, że wprowadzili te ceny owoców morza niżej.
0: Niżej. No nie, właśnie wyżej.
1: Tak jak z paliwem.
0: No właśnie on też nie, on myślał też, że wprowadzili niżej, ale jednak jest wyżej, bo jednak jest 23%, a nie 8%.
1: Rozmyślili się, wszystko ale poszło na paliwo.
0: Ale wyobraź sobie, że zamawiasz dwie pizze, jedna z owocami morza, druga margarita i margarita ma inny podatek od pizzy z owocami morza.
1: No nie, nie jest to zbyt sensowne.
0: No, nie wiem, ja się na podatkach nie znam. Jeżeli mamy eksperta od podatków, to zapraszam do SMS-owania nas. Dobra, Mikołaju, co ty masz? Też podatki?
1: Nie, my sobie zajrzymy do ankiety. Ankiety odnośnie tego, kto jest najlepszym prezydentem w Polsce według obywateli.
0: Oho.
1: I tak, Polacy wskazali najlepszego prezydenta po 1989 roku. Podium zamyka Karol Nawrocki. W badaniu widać duże różnice pomiędzy najpopularniejszymi prezydentami. A, moment, to jeszcze nie to. Za daleko poszedłem. W badaniu Ibris dla Rzeczpospolitej ankietowani zostali zapytani o to, kto ich zdaniem był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku. Na pierwszym miejscu, uzyskując 40,8% głosów, znalazł się Aleksander Kwaśniewski. Na drugim miejscu z wynikiem 23,5% uplasował się Lech Kaczyński. Trzecie miejsce przypadło Karolowi Nawrockiemu. Urzędujący prezydent po roku w Pałacu Prezydenckim uzyskał nieco ponad 21% głosów. Ale to nie wszystko. W badaniu widać duże różnice pomiędzy najpopularniejszym prezydentem, który znalazł się na podium, a pozostałymi. O ile Nawrocki uzyskał ponad 1/5 głosów, tak czwartego w rankingu Lecha Wałęsę wskazało niecałe 4% ankietowanych. 3,8%. Dokładnie. Nawrocki wypada także dużo lepiej niż Andrzej Duda, który znalazł się na 5. miejscu z wynikiem prawie 2,5%. Najsłabiej wypadli Bronisław Komorowski i Wojciech Jaruzelski, co akurat nie dziwi w przypadku Jaruzelskiego.
0: No szczególnie, tak, ostatnie miejsce. Byłbym zaskoczony, gdyby było wyżej. To ja odejdę od polityki, odejdę od podatków już tym razem. Widziałeś kiedyś mamuta?
1: W epoce lodowcowej.
0: Czyli żyłeś wtedy?
1: Nie, w filmie.
0: A, okej. W każdym razie, będziesz miał okazję zobaczyć, może nie do końca na żywo, ale w gminie Puławy powstanie szlak łowców mamutów włochatych i ma być to ścieżka edukacyjna, która ma między innymi pokazywać, jak żyli ludzie w epoce kamienia łupanego, no i ma też być to wszystko w rozszerzonej rzeczywistości. Możesz założyć gogle i wcielić się w takiego łowcę mamutów włochatych. A wiesz, dlaczego to były mamuty włochate? Wiesz czy nie wiesz?
1: Bo były puszyste.
0: Bo miały długie włosy, bo to była epoka kamienia łupanego, czyli słuchały rocka. Dobry
1: Boże,
0: suchar?
1: Boże, jaki suchar. Dobrze, przejdźmy już może
0: cieszę
1: do piosenek.
0: Cieszę się, że siadło w takim razie. Royal Blood, Out of the Black. Dziękuję ci, Mikołaju, za przegląd prasy.
1: Dzięki.
0: I słyszymy się za jakiś czas.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: programu. Powtórka programu. Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Flesz ekonomiczny w Akademickim Radiu Centrum.
1: Piątek, 10.30. Jak zwykle zajmujemy się tematami ekonomicznymi. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, a z nami w studiu doktor habilitowana Ilona Lipowska z Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki Wydziału Ekonomicznego UMCS. Witamy w Radiu Centrum.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
1: A dzisiaj porozmawiamy o takiej instytucji, o której dość często się słyszy, ale chyba nie każdy zdaje sobie sprawę z jej roli i działalności, czyli o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No właśnie, czym dokładnie zajmuje się UOKiK i jaki to ma wpływ na nasze codzienne życie?
2: UOKiK w mojej ocenie jest bardzo ważną instytucją, bo on, sama jego nazwa wskazuje dwa istotne filary działalności. Urząd Ochrony Konkurencji, czyli zjawiska rynkowego, konkurencji, relacji między przedsiębiorstwami i konsumentów, czyli nas. I tak naprawdę my, konsumenci, powinniśmy być bardzo mocno zainteresowani tym, żeby ta instytucja się rozwijała, bo ona bezpośrednio chroni nas w tym filarze ochrony konsumentów oraz pośrednio poprzez ochronę zjawiska konkurencji tak samo nas chroni, stwarza nam, zapewnia nam lepsze warunki jako ten słabszy podmiot działający na rynku. Czyli w samej misji UOKiK ma wskazane podnoszenie dobrobytu konsumentów i ochrona konkurencji. Więc my jako konsumenci jesteśmy słabszą stroną transakcji w konfrontacji z firmą, z siecią handlową. Siłą rzeczy jesteśmy, jeżeli czujemy się poszkodowani, to sami jako jednostka niewiele możemy z tym zrobić. UOKiK to jest instytucja, która stoi właśnie na straży. To karanie jest ostatecznością. W mojej ocenie bardzo ważna funkcja, jaką realizuje UOKiK, to jest kontrola, niekoniecznie kończąca się karą finansową dla danego podmiotu, ale też edukowanie. Edukowanie ma fenomenalne znaczenie, ponieważ edukowani jesteśmy my, konsumenci, w obszarze naszych praw, tego, gdzie możemy zgłosić dostrzeżone nieprawidłowości, w jak prosty sposób możemy to zakomunikować do urzędu. Czego możemy żądać na przykład w kontekście tego, w czym ja się specjalizuję, komunikowania cen, jakie są przepisy, do czego mamy prawo. Takim przykładem jeszcze dzisiaj dostrzeganym w jednej z sieci handlowych dyskontowych, nie wiem na ile słuchacze dostrzegają, ale na etapie zakupów na kasie samoobsługowej wyświetla nam się komunikat. To jest dokładnie artykuł 5 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, że w przypadku rozbieżności ceny konsumentowi przysługuje prawo do ceny korzystniejszej. I to nie jest intencja sieci handlowej, że chce nas edukować, tylko to jest element kary, którą nałożył urząd na tę sieć, że przez 3 lata, w tym roku w czerwcu się kończy ten okres, przez 3 lata od uprawomocnienia decyzji, a dokładnie podtrzymania wyroku, podtrzymania przez sąd decyzji prezesa UOKiK, oprócz kary finansowej, którą ta sieć musiała ponieść, miała obowiązek przez 3 lata komunikować konsumentom na tym końcowym etapie zakupu, że mamy prawo do korzystniejszej ceny w przypadku, gdy cena jest rozbieżna, ta naliczana przy kasie z ceną na półce. To tylko jeden z przykładów, gdzie ta funkcja edukacyjna jest naprawdę bardzo ważna w funkcjonowaniu instytucji, o której rozmawiamy.
1: Czy jako taki przeciętny konsument, kiedy zobaczymy rozbieżność cenową, nie ukrywajmy, to się zdarza bardzo często. Dyskonty mają teraz tego typu politykę, że jeżeli kupisz 4 sztuki i aktywujesz kupon aplikacji za X punktów, to cena będzie taka i taka od tego do tego okresu. Jeżeli zauważymy, że coś tutaj się nie zgadza, czy jako przeciętny konsument mamy możliwość złożenia skargi do UOKiK o kontrolę takiego zachowania?
2: Tak, to jest oczywiście sytuacja, że jedna informacja naturalnie nie wystarczy, pewna masa krytyczna musi być osiągnięta, ale jak najbardziej UOKiK to jest instytucja, która jest bardzo otwarta na pozyskiwanie informacji z rynku, bo też musimy mieć świadomość, że to jest instytucja, która oczywiście ma określoną strukturę i grono pracowników, ale podstawowe źródło informacji to są uczestnicy rynku, którzy doświadczają tych, zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i konsumentów, doświadczamy pewnych, nazwijmy to, dostrzegamy pewne nieprawidłowości, pewne przejawy nieuczciwości w naszej ocenie. I bardzo ja często studentom pokazuję takie przykłady. I my jako konsumenci mamy prawo, możliwość łatwego, nawet anonimowego w pełni wysłania informacji polegającej na tym, że opisujemy sytuację. Byliśmy w sklepie takiej i takiej sieci, w takim i takim dniu, adres, ulica, czyli dokładnie wskazujemy, który to był sklep, jakiej sieci. opisujemy sytuację. Mało tego, możemy wysłać zdjęcie pokazujące, że cena na półce sklepowej była, konkretnego produktu była taka, i pokazujemy paragon, na którym policzona była cena wyższa. I pewna masa krytyczna takich wprost mówiąc sygnałów, bo UOKiK nazywa nas wtedy sygnalistami w takim pozytywnym rozumieniu. Sygnalizujemy nieprawidłowości po prostu. Pewna masa krytyczna takich sygnałów musi zostać osiągnięta i urząd wtedy zaczyna się przyglądać sprawie. I zwykle, jeżeli nie są to pojedyncze sytuacje, to jest to po prostu zapowiedź poważniejszego problemu, pewnych praktyk, które różnie są przez sieci tłumaczone. Tłumaczenie praktyki, która trwała kilka lat błędem ludzkim, właśnie tej rozbieżności w cenie, o której wspominamy, no była mało wiarygodna dla urzędu. To znaczy kara, która była naliczona, oddawała skalę problemu i tego wymiaru etycznego wręcz, że pomijając frustrację i nasze negatywne emocje, to jest po prostu nieetyczne, niewłaściwe, ponieważ UOKiK podkreśla, że cena jest tym bardzo ważnym elementem decydującym niekiedy o finalizowaniu decyzji lub zaniechaniu decyzji o zakupie, więc wracając do pana pytania, jest duża łatwość wysłania informacji. Na zasadzie opisujemy sytuację i czekamy. Oczywiście musi być osiągnięty pewien poziom, ale jeżeli my czegoś doświadczamy, to jesteśmy jednym klientów z wielu, z milionów, którzy po prostu to zjawisko zwykle jest na większą skalę praktykowane przez przedsiębiorców, przez sieci handlowe.
1: A jak ma się działalność UOKiKu w odniesieniu do gigantów technologicznych, czy po prostu bardzo dużych przedsiębiorstw, często zagranicznych, które działają w naszym kraju? Jakie narzędzia ma urząd, aby te przedsiębiorstwa kontrolować, zapobiegać monopolizacji rynku? No i mówimy dużo o karach, w jaki sposób może dyscyplinować takie firmy, które stosują nieuczciwe praktyki?
2: Jeśli chodzi o tę kategorię przedsiębiorstw, o które pan wspomniał, to nie ukrywam, że często słucham, staram się słuchać wypowiedzi prezesa Tomasza Chrustnego, prezesa UOKiK, i on wskazuje, że bardzo często to nie jest aż tak łatwe. To znaczy są pewne, są po pierwsze, są granice prawa, w których, które determinują możliwości urzędu. Są też, co powoduje, że urząd chciałby więcej i oczekiwania konsumentów, czyli potencjalnie poszkodowanych podmiotów, czy tych niezadowolonych są większe. I może być wrażenie, że tak naprawdę instytucja robi niewiele, albo czeka, albo zwleka. Ale tutaj prezes UOKiK jasno podkreśla, że urząd musi działać w ramach prawnych i rzeczywistość często też tych dużych organizacji, dużych koncernów, ich praktyka wyprzedza niekiedy regulacje prawne, czyli oni decydują się na rozwiązania, które nie są uregulowane, w związku z powyższym to troszkę związuje ręce instytucji. Instytucja może to obserwować. UOKiK też ma w obszarze swojej działalności nie tylko kontrolę, nadzór, nakładanie kar w ostateczności, ale też wkład w tworzenie prawa, w modyfikację prawa, więc ja często podkreślam to, czego się, postrzegam to tak, że to, czego się nie da, to, czego dzisiaj jeszcze nie możemy ocenić, czy nie może UOKiK zainterweniować, trzeba postrzegać pozytywnie, że to przynajmniej będzie punkt wyjścia do tworzenia lepszego prawa w przyszłości. To oczywiście się odwleka w czasie i generuje niezadowolenie, bo my konsumenci też mamy często w jakimś stopniu troszkę uproszczone postrzeganie rzeczywistości, że ta reakcja powinna być natychmiast, że to jest nieuczciwe, a koncerny umieją mieścić się po prostu w ramach prawnych, tak maksymalnie, natomiast nie przekraczając tego w ramach obowiązującego w danym kraju prawa, czy w Unii Europejskiej, w zależności o jakim zasięgu mówimy. I jakby rzadziej dochodzi do interwencji, niż moglibyśmy przypuszczać. Czyli ta rzeczywistość, jest wiele obszarów, w których urząd wskazuje, że rzeczywistość na tyle się rozwija, kanały cyfrowe, generowanie treści cyfrowych w obszarze promocji, reklamy. Po prostu jest to jeszcze nieuregulowane. Jakkolwiek jednoznacznie urząd ocenia to negatywnie, to może jedynie apelować, edukować w licznych aktywnościach, takich publicznych wystąpieniach, piętnować ogólnie praktyki, ale często nie może tego sformalizować i nałożyć kary, ponieważ regulacje prawne po prostu jeszcze nie istnieją precyzyjnie w tym obszarze.
1: O Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówiła doktor habilitowana Ilona Lipowska. Dziękujemy za wizytę w studio.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ja nazywam się Michał Zbytniewski. To był Flash Ekonomiczny. Do odsłuchania tego i poprzednich odcinków odsyłam na serwisy podcastowe, a na kolejny odcinek zapraszam już za tydzień. I jak zawsze życzę udanego weekendu i udanego piątku. Do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Akademickie Radio Centrum.

Purple i Black Night. I co prawda noc się nie zbliża, tym bardziej ciemna noc się nie zbliża, ale zbliża się godzina 10, to oznacza, że kończymy głowę do góry. Dziękuję wam bardzo za wspólne 3 godziny, a jeżeli byliście krócej, to może mniej niż 3 godziny, może 2, może 1, może 15 minut, tak czy inaczej. Dzięki za dzisiejszą głowę do góry, razem z wami był Krzysiek Walter Kronek, no i życzę wam jak najlepszego poniedziałku i jeszcze lepszego tygodnia. Pamiętajcie, że dzisiaj wieczorem mogą być burze. Black Rainbows na sam koniec was pożegna słonecznie. Desert Sun na naszej antenie. Jeszcze raz dzięki wielkie, do usłyszenia w środę w Grzybobraniu, a później kiedy? No później w piątkowy poranek. Zaczynacie ze mną i kończycie ze mną tydzień. Także dzięki, do usłyszenia i pa pa. Dobrego dnia.

0: Czy nadlubelskie nadciągają czarne chmury? O tym za chwilę. Będzie też o rocznicy wielkiego pożaru w Lublinie oraz letniej edycji spacerów z przewodnikiem. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Czy czeka nas dzisiaj gwałtowna zmiana pogody? IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego województwa lubelskiego. Synoptycy zapowiadają burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 25 mm do nawet 30 mm. W czasie nawałnic lokalnie pojawi się również drobny grad. Porywy wiatru osiągną prędkość do 60 km na godzinę. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi od 70 do 80%. Eksperci ostrzegają, że intensywne ulewy mogą spowodować utrudnienia przede wszystkim na obszarach zurbanizowanych. Alert będzie obowiązywał od godziny 12 do 19. Uroczysty korowód przejdzie ulicami Starego Miasta w świetle płonących pochodni. Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej zaprasza mieszkańców na wyjątkowe widowisko historyczno-teatralne. W tym roku przypada 307. rocznica cudownego ocalenia Lublina z wielkiego pożaru, który w 1719 roku strawił znaczną część ówczesnej zabudowy. Według dawnych przekazów miasto uratowała przed całkowitą zagładą procesja ojców dominikanów z relikwiami Krzyża Świętego. Dla upamiętnienia tych dramatycznych wydarzeń już 2 czerwca zorganizowana zostanie staromiejska opowieść procesyjna. Uczestnicy wyruszą około godziny 20:30 spod klasztorów ojców dominikanów przy ulicy Złotej 9. W programie zaplanowano ciekawą narrację historyczną o dawnych fortyfikacjach oraz widowiskowe sceny z wykorzystaniem prawdziwego ognia. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Chcesz odkryć tajemnice naszego miasta? Lato będzie pełne opowieści z Koziego Grodu. Już 4 czerwca ruszy kolejna edycja akcji o nazwie Poznaj Lublin z przewodnikiem. Inicjatywa ma na celu zwiększanie świadomości historycznej mieszkańców Lubelszczyzny, jak również zainteresowanie regionem wśród potencjalnych turystów.
1: Podczas długiego weekendu czerwcowego, czyli od czwartku 4 czerwca do niedzieli 7 czerwca, na spacer z przewodnikiem wybrać się można będzie codziennie. W lipcu i sierpniu zaprosimy na zwiedzanie w czwartki i piątki o godzinie 17 i w soboty i niedzielę o 13, a we wrześniu w piątki o 17 i sobotę o 13.
0: Mówi Małgorzata Lipska-Bojchuk z lokalnej organizacji turystycznej Metropolii Lublin. W zależności od harmonogramu wydarzeń w akcji udział weźmie kilkunastu przewodników. Tematy tegorocznych spacerów to m.in. Lublin, miasto na siedmiu wzgórzach czy koziołkowe opowieści, spacer rodzinny.
1: W harmonogramie znalazły się spacery szlakiem popularnych zabytków i legend, ale też spacery dedykowane rodzinom z dziećmi, spacer lubelskim szlakiem filmowym, czy na przykład wycieczka inspirowana poematem o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Nie zabraknie też spacerów w języku angielskim, te odbywać się będą w wybrane sobotę o 14. Wszystkie wycieczki startują z Centrum Inspiracji Turystycznej na ulicy Jezuickiej 1/3 na Starym Mieście tuż za Bramą Krakowską.
0: Dodaje Małgorzata Lipska-Bojchuk. Zainteresowani udziałem w spacerze mogą nabyć bilety bezpośrednio w Centrum Inspiracji Turystycznej na ulicy Jezuickiej 1/3, jak również on.

0: online za pośrednictwem portalu internetowego ewenea.pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie przewodnik.lublininfo.com.
1: Bartłomiej Płoszej, Filip Lech, witamy i zapraszamy na sport. Zaczynamy od tenisa. Iga Świątek nie wygra po raz piąty wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Brązowa medalistka olimpijska przegrała z rozstawioną z numerem 15 Ukrainką Marią Kostiuk 5-7-1-6. Scenariusz meczu był niestety bardzo podobny, co w wielu ostatnich przegranych spotkaniach Polki. Po bardzo dobrym początku przyszedł kryzys, którego nie udało się już przezwyciężyć.
2: Wobec tego ostatnią polską singlistką, która wciąż bierze udział w turnieju, jest Maja Chwalińska. Polka, która jest rewelacją tegorocznego Roland Garros, dzisiaj na korcie centralnym zagra z Diane Parry.
1: Przechodzimy do piłki nożnej. Paris Saint-Germain obroniło tytuł Ligi Mistrzów. Podopieczni Luisa Enrique wygrali w wielkim finale z Arsenalem, pokonując ich po serii rzutów karnych. Decydującej jedenastki nie wykorzystał Gabriel, który przestrzelił wysoko nad bramką Safonowa. Co ciekawe, są oni dopiero drugą drużyną od 1992 roku, a więc przekształcenie turnieju pod nazwę Champions League, która zdobyła mistrzostwo rok po roku. Pierwszą był Real Madryt.
2: Niestety, triumf paryskiej drużyny został nieco przyćmiony wydarzeniami we Francji. Podobnie jak przed rokiem, cała stolica została zdewastowana. Jak podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, łącznie aresztowano 416 osób, w tym 280 w samym Paryżu. Ponadto 7 funkcjonariuszy zostało rannych.
1: Kwota strat nie została jeszcze oszacowana. Patrząc jednak na spalone samochody, powybijane szyby w mieszkaniach czy obrabowane sklepy, koszta mogą być przeogromne.
2: Wielki triumf oglądać mogliśmy także na naszej lubelskiej ziemi. Awia Świdnik przypieczętowała swój awans do drugiej ligi, wygrywając 3-2 z Czarnymi Połaniec. Żółto-niebiescy tym samym wracają po ponad 20 latach na poziom centralny.
1: Przechodząc już do wczorajszych wydarzeń, reprezentacja Polski przegrała pierwsze towarzyskie spotkanie podczas czerwcowego zgrupowania z kadrą Ukrainy 0-2. Strzelcami bramek byli Jaremczuk oraz Jarmolenko.
3: Musimy brać pod uwagę to, że tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też debiuty tych chłopaków nowych, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej, bo będziemy we wrześniu przed taką sytuacją.
1: Komentował na pomeczowej konferencji prasowej trener Jan Urban.
2: Kolejne spotkanie biało-czerwoni zagrają 3 czerwca na PGE Narodowym. Rywalem będzie reprezentacja Nigerii.
1: A teraz piłka ręczna. Industria Kielce została mistrzem Polski po raz 21 w historii. Podopieczni trenera Krzysztofa Lijewskiego wygrali w drugim spotkaniu finału 36-27 z Orlen Wisłą Płock.
2: A na koniec koszykówka. San Antonio Spurs pokonało ubiegłorocznych zwycięzców, a więc Oklahoma City Thunder 111-103. Wiktor Wembanyama i spółka wyszli zwycięsko w finale konferencji 4-3 w serii pojedynków.
1: Pierwszy mecz finałowy zaplanowany został na 4 czerwca i godzinę 2:30 czasu polskiego przeciwko New York Knicks.
2: Co ciekawe, Jeremy Sochan może już powoli zacierać ręce po pierścień mistrzowski. Przypominamy, że nasz polski skrzydłowy pierwsze pół sezonu rozegrał w barwach Spurs, aby potem dołączyć do New York Knicks.
1: Technicznie Sochan jest już pierwszym pewnym koszykarzem, który sezon 2025-26 zakończy z pierścieniem mistrzowskim.
2: A na sam koniec chcielibyśmy życzyć wszystkiego co najlepsze każdemu słuchaczowi z osobna z okazji Dnia Dziecka. Niech 1 czerwca chociaż na moment pozwoli Wam poczuć się jak za najmłodszych i beztroskich lat.
0: A zanim nawiedzą nas burze, sprawdźmy, jak wygląda pogoda w tej chwili. Na termometrach mamy 19 stopni, jest przeważnie słonecznie. Wiatr umiarkowany, wiejący z prędkością 15 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza korzystna.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

Radio Centrum.

Radio Centrum.

0: Podobno jak i poniedziałek, tak i cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Du hast mich. Du hast mich.

0: autopromocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie dali się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Najwięcej rocka w mieście.

Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 13. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na dzisiejszy ośrodek rocka. Zapytacie, co nas dziś czeka? Powiemy sobie o najnowszych odkryciach prosto z Ameryki. Dowiemy się, jak Robert Pattinson radzi sobie z jego wielbicielami. Odkryjemy sekret na wieczną młodość i brak zmarszczek. No i przy okazji sobie na chwilkę popodróżujemy do Zakopanego, ale obiecuję, że szybko wrócimy do Lublina. Zaczynamy.

Razor Light na antenie Akademickiego Radia Centrum za nami, na zegarach 12 minut po godzinie 13. Dzisiejsza kartka z kalendarza nikogo dziś nie zaskoczy. 1 czerwca to oczywiście Dzień Dziecka. Cicha okazja do tego, aby wszyscy poczuli się dziś jak dzieci. Tyle, że jedni mają 7 lat, drudzy 24, a jeszcze inni 74. Ale poziom radości na widok lodów, wolnego dnia czy zjedzenia czegoś słodkiego przed obiadem pozostaje zaskakująco podobny. Dzień Dziecka to także dzień, w którym dorośli przypominają sobie, jak świetnie było nie płacić rachunków, a dzieci zastanawiają się, dlaczego dorośli tak bardzo się cieszą z nowej patelni albo z nowego odkurzacza. Dlaczego tak jest?

Royal Blood już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 23 minuty po godzinie 13. Słuchajcie, Ameryka znowu coś odkryła i nie, tym razem nie chodzi o nową planetę, o nowe lekarstwo, ani o magiczny sposób na składanie prześcieradła. Tym razem odkryła kompot. Tak jest, nasz kompot, który w Polsce od już dziesięcioleci stoi na stole i cierpliwie czeka, aż wypijemy go po obiadku. Dla nas zwykłe truskawki gotowane w garnku, a dla internetu rewolucyjny owocowy napój z Europy Wschodniej. Ale to jeszcze nic, bo Amerykanie zachwycili się również kolejnym polskim specjałem, czyli rosołem. Tyle, że rosół brzmi no zbyt zwyczajnie, dlatego dostał nową światową nazwę. Chicken tea, herbata z kurczaka. I proszę bardzo, jak brzmi od razu luksusowo. Babcia, która gotuje rosół przez dobre 40 lat, chyba się łapie już za głowę. Ja się tylko zastanawiam, kiedy do Ameryki trafią na przykład kluski śląskie albo mizeria. To dopiero zaczną się eksperymenty.

0: audycja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, co to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: A jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
0: Akademickie Radio Centrum.

Jarnet i Tom Morello w Akademickim Radiocentrum już za nami. Na zegarach godzina 13:40. Miałam wiadomość dla wszystkich, którzy przez ostatnie miesiące czuli się trochę jak wilki z Wall Street, tylko zamiast akcji zbierali butelki. Okazuje się, że skarbówka może zainteresować się rekordzistami systemu kaucyjnego. Takimi naprawdę rekordzistami, bo jeżeli ktoś oddaje kilka butelek po weekendzie, to spokojnie. Ale jeśli ktoś codziennie podjeżdża pod butelkomat, dajmy na to dostawczakiem, a automat po jego wizycie potrzebuje dnia wolnego, no to ktoś może zacząć zadawać pytania. Śmieszne jest trochę to, jak bardzo zmieniły się czasy, bo kiedyś chwaliliśmy się nowym samochodem, nowymi butami albo nowym telefonem, a dziś możemy pochwalić się zapasem butelek kaucyjnych i cieszyć się, jak za chwilę nasz majątek się rozrośnie i to o jak pokaźną sumę.

wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

Paranoid i Black Sabbath za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Pozostało 9 minut do godziny 14. W Zakopanem dzieje się coś, co dla jednych będzie prawdziwą rewolucją, dla innych czystym przewrotem, a jeszcze dla innych po prostu powrotem do korzeni. Tam, gdzie widać to, co po co się naprawdę tam pojechało. Miasto postanowiło zrobić porządek z czymś, co od lat dzieliło wszystkich turystów, fotografów i zwykłych ludzi próbujących zrobić jakieś ładne zdjęcie, bez przypadkowego napisu na półkadru. Chodzi tutaj o reklamy i billboardy. I zgodnie z tak zwaną ustawą krajobrazową ma być tych billboardów i reklam mniej, a miejscami w ogóle mają zniknąć. Czyli może w końcu uda nam się skończyć ten szczególny sport narodowy, znajdź góry między kebabem XXL a promocją na apartamenty z widokiem na inne reklamy. Zakopane ma odzyskać swój niepowtarzalny klimat z pięknymi widoczkami, takimi, gdzie pierwsze skrzypce grają Tatry, a nie oferta last minute na wszystko, co da się przykleić do płotu. Teraz tylko takie pytanie, jak szybko oko przyzwyczai się do takiego widoku, w którym zamiast super promocji nagle widać zwykły krajobraz. To może być najbardziej odświeżający widok i to już od bardzo dawna.

Alter Bridge za nami na 98,2 FM, na zegarach 12 minut po godzinie 14. W świecie urody widzieliśmy już naprawdę wiele. Kremy ze złotem, maseczki ze śluzu ślimaka, kamienie do masażu, które podobno pamiętają energię wszechświata. Są ludzie, którzy dla młodego wieku właśnie z tych wszystkich wariantów korzystali. A pewna 60-letnia kobieta postanowiła pójść drogą, której chyba nie przewidział żaden producent kosmetyków. Twierdzi, że przez 40 lat unikała uśmiechania się, żeby nie zrobić sobie zmarszczek. I wiecie co? Podobno częściowo to zadziałało. Podobno. Ależ to też musi być dobry poziom samokontroli. Przez 40 lat, przez ten czas ludzie brali śluby, rozwody, zmieniali pracę, przeprowadzali się. A ta pani przez cały ten okres czasu pilnowała, żeby przypadkiem nie rozbawić się za bardzo. Najbardziej chyba podziwiam takie codzienne sytuacje, bo kiedy ktoś opowiada jakiś dobry żart, tutaj trzymamy twarz pokarzysty. Spędzamy wspólnie wakacje i na jakiejś imprezie dzieją się takie rzeczy, ale nadal trzymamy twarz pokarzysty. Po kilku latach chyba mięśnie twarzowe tej pani musiały już sobie pomyśleć, że zostały chyba całkowicie zwolnione. Albo na przykład dajmy na to, że jest taka sytuacja taka codzienna. Rodzina prawdopodobnie nie wiedziała, czy właśnie ta pani wygrywa milion, czy może, nie wiem, przypaliła obiad, bo reakcja jest dokładnie taka sama. Ależ to by było trudne wyzwanie.

Losing My Religious na antenie Akademickiego Radia Centrum już za nami. Nowinki z naszego lokalnego podwórka. Słuchajcie, są takie wybory, które elektryzują całe miasta. Wybory prezydenckie, wybory miss, wybory najlepszego kebaba w okolicy. A w Lublinie właśnie zakończyły się wybory imion dla młodych sokołów z lubelskiej elektrociepłowni Wrotków. I w tegorocznej edycji konkursu zwyciężyły imiona Zwrotka, Gerda, Wolta i Gwizdek. Bardzo fajna akcja, gdzie włączamy kreatywnie mieszkańców miasta Lublin, bo pokazują, że kiedy internet dostaje możliwość nazwania czegokolwiek, to nigdy nie wiadomo, jak bardzo kreatywnie odpłyniemy. Na szczęście tym razem internauci nie zawiedli, a młode sokoły z Lublina mogą już spokojnie dopisać do swojego CV. Rozpoznawalność lokalna bardzo wysoka.

0: emocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock, funk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

ACDC z utworem Shoot to Thrill na antenie Akademickiego Radia Centrum. Już za nami na zegarach godzina 14.38. Słuchajcie, Hollywood znów udowadnia, że rzeczywistość potrafi być bardziej filmowa niż same filmy. Robert Pattinson, popularny aktor, miał nie lada problem z własną stalkerką i zamiast iść w klasyczne rozwiązania rodem z thrillerów, no to wybrał metodę, która brzmi jak eksperyment społeczny z elementami może powiedzmy stand-upu i terapii jednocześnie. Mianowicie zabrał ją na kolację. Niby jeszcze nic. Ale to jeszcze nie taka najlepsza część całej tej historii, bo przez cały wieczór Pattinson opowiadał o swoich prywatnych problemach. Czyli zamiast flirtu, napięcia, tajemniczych spojrzeń, pełna wersja życia w wersji bez filtrów. Przemyślenia, rozterki i wszystko to, co normalnie serwuje się ostrożnie nawet znajomym po takiej dłuższej znajomości. Ale efekt podobno był skuteczny, bo zainteresowanie zniknęło szybciej niż deser na stole tamtego wieczoru. Czy to nowa taktyka na zniknij z mojego życia, czy może jednak bezpieczniej na zasadzie usiądź, zjedz i posłuchaj, jak wygląda mój poniedziałek w szczegółach. To tak, zaczynamy pobudka o 6 rano

0: Na zegarach wybiła nam godzina 14:46. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. Naszą imprezę FM zaczynamy od zespołu Foo Fighters. Jeśli ktoś tęskni za koncertami, gdzie od pierwszej minuty czuć ciarki na plecach, to znaczy, że dobrze trafiliście. Foo Fighters, zespół, który od lat pokazuje, że rock jest w swoim złotym czasie. Ich znak rozpoznawczy? Mocne riffy, ogromna energia i refreny, które po chwili śpiewa cały tłum. Foo Fighters słyną też z koncertów, po których człowiek wychodzi zmęczony jak po treningu, ale szczęśliwy. Na koncie mają masę hitów, kilkanaście Grammy i status jednego z najważniejszych zespołów rockowych ostatnich dekad. A teraz przybywają do Polski i zagrają na PGE Narodowym w Warszawie. Szykuje się występ, który będzie bardzo głośny i bardzo głośny. Koncert zespołu odbędzie się dokładnie 15 czerwca o godzinie 16:00 PGE Narodowy. Przechodzimy dalej. Przed wami na scenie pojawia się Lechia Nerka. To jedna z najbardziej oryginalnych postaci polskiej muzyki rockowej. Wokalista, basista, autor tekstów i człowiek, którego trudno zaszufladkować. Współtwórca legendarnego zespołu Klaus Mittwoch, a potem artysta solowy, który zasłynął z nietypowego brzmienia i jeszcze bardziej nieoczywistych, często przewrotnych tekstów. Wyróżniał się tym, że w jego muzyce zawsze było trochę przekory, trochę ironii i sporo rzeczy powiedzianych inaczej niż wszyscy. Dzięki temu do dziś uchodzi za artystę, który nigdy nie grał według cudzych zasad. Będziecie mieli szansę usłyszeć go na żywo już 12 czerwca o godzinie 20 w Fabryce Kultury Zgrzyt przy Alei Piłsudskiego 13. Przyzwyczailiśmy się, że rock kojarzy się z wielką sceną, potężnym nagłośnieniem i tłumem ludzi podnoszącym ręce do góry. Ale czasem wystarczy zmienić scenerię, żeby odkryć te same utwory na nowo. Już 13 czerwca w Filharmonii Lubelskiej odbędzie się Rock przy świecach, czyli klasyki rocka, które wszyscy znamy, ale w zupełnie innej odsłonie, bardziej nastrojowej, klimatycznej i oczywiście przy setkach świec. Będą legendarne utwory takich zespołów jak Queen, Pink Floyd, Metallica czy Scorpions, ale zamiast ściany wzmacniaczy usłyszycie akustyczne brzmienia i wyjątkowy wokal. Rock przy świecach odbędzie się 13 czerwca w Filharmonii Lubelskiej o godzinie 19:30.
1: Radio Centrum 98,2 FM.

I Don't Believe You na antenie Akademickiego Radia Centrum. Wy musicie mi wierzyć, że na zegarach wielkimi krokami zbliża się godzina 15. Co za tym idzie, nasz ośrodek rocka również dobiega końca. Pozostańcie koniecznie z nami, będzie równie ciekawie. Za dokładnie 4 minuty wydarzenia Akademickiego Radia Centrum, a tuż po nich godziny szczytu, przy których towarzyszyć wam będzie dzisiaj Emilia Bukowska. Ja bardzo dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. No i oczywiście klasycznie życzę dobrego popołudnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Godzina 15 na zegarach, a więc standardowo zaczynamy od wydarzeń.
2: Dzisiaj obchodzimy Dzień Dziecka. O tym za chwilę. Powiemy również o tym, jak ZUS rozwija aplikacje mobilne dla klientów.
1: Wydarzenia przygotował i przedstawi Szymon Skrzydłowski.

0: Obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 groszy za litr benzyny, za litr benzyny i 28 groszy za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Skansen zamienił się w dziecięcą krainę zabaw. Klimat lubelskiej wsi zachwycił najmłodszych. Dziś z okazji Dnia Dziecka Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zorganizował wspólnie z Centrum Spotkania Kultur, Politechniką Lubelską, a także Muzeum Wsi Lubelskiej Wielkie Święto Dzieci. Na całym terenie skansenu dostępne są gry i zabawy oraz inne atrakcje, takie jak koncert orkiestry czy przejażdżka wozem.
1: Zespół Syskola, numer 2. Podoba mi się malowanie buzi, rzucanie krzyjeta.
2: Przyszliśmy oglądać, uczestniczyć w różnych grach, czasami jeść i czasami coś innego robić. Na przykład oglądać różne rzeczy, borsuki, na przykład takie sztuczne, lisek też sztuczny, inne zwierzęta sztuczne. Żywe to widziałam konie, no i krowy.
0: Mówią dzieci z zespołu przedszkolnego numer 2 w Lublinie. Organizatorzy przygotowali ponad 30 sfer tematycznych, w tym liczne pokazy i warsztaty, strefę chilloutu, druku 3D czy tradycyjnie już strefę kół gospodyń wiejskich. Swoje stoiska wystawiały różne muzea, uczelnie i instytucje.
3: Dzień dziecka wykorzystujemy też jako możliwość promowania ośrodka adopcyjnego, ponieważ część dzieci, która rodzi się w rodzinach biologicznych z powodu dysfunkcjonalności tej rodziny, jest umieszczana w pieczy zastępczej, w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w momencie, gdy sąd ureguluje sytuację prawną tego dziecka, wówczas te dzieci są zgłaszane do ośrodka adopcyjnego i rozpoczynamy proces kwalifikacji. Znajdujemy dla takiego dziecka jak najlepszych rodziców, którzy odpowiadają na jego indywidualne potrzeby.
0: Mówi Karolina Kwaśniewska, kierownik ośrodka adopcyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Po wyczerpujących aktywnościach uczestnicy Dnia Dziecka w Skansenie mogą posilić się przy ognisku. Impreza trwa do godziny 16, natomiast przez cały dzień wstęp na teren muzeum jest bezpłatny. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. ZUS rozwija mobilne aplikacje dla klientów. Najchętniej pobierana zebrała już ponad 1,3 milionów użytkowników. Najpopularniejszą aplikacją z oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest mZUS, przeznaczona dla klientów indywidualnych, emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Dostępne są również narzędzia dla lekarzy, asystentów medycznych oraz przedsiębiorców i księgowych.
4: Chcemy rozbudować możliwości pokazywania prognozy przyszłej emerytury. W przyszłym roku zamierzamy udostępnić usługę, w której użytkownik będzie mógł szybko sprawdzić, jak długość jego dalszej aktywności zawodowej wpłynie na wysokość przyszłego świadczenia.
0: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS. Zakład zapowiada dalszy ciąg cyfryzacji i ułatwiania skomplikowanych procedur. Mobilne rozwiązania przede wszystkim mają za zadanie umożliwienie wykonania własnych spraw bez wizyty w publicznych placówkach.
5: My od tematu ZUS-u może przejdźmy do czegoś przyjemniejszego, czyli oczywiście do pogody. Odczuwalna temperatura aktualnie to 21 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali, a raport smogowy jest dobry, biometr jest umiarkowany.
6: Reklama.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
9: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
12: Zaprawy?
11: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
12: No dobrej jakości.
11: A jaka?
12: No niedroga.
11: I dokąd po nią pojedziemy?
12: Do Bricomana.
13: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Reklama.
14: Tu Radio Centrum.
15: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
16: Najwięcej rocka w mieście.
5: W Właśnie wybiło 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry w poniedziałek. Mam nadzieję, że weekend pozwolił wam naładować baterie, no bo przed nami nowy, oby nie ciężki.

polski tydzień i mamy przyjemność spędzić ten początek tygodnia razem. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry ponownie. Słyszymy się w godzinach szczytu, oczywiście do godziny 18:00.

14 minut po 15, za nami Queen, no a na niebie nad naszym miastem królują aktualnie ciemne chmury, no a z tymi chmurami można powiedzieć, że deszcze niespokojne nadciągają nad Lubelszczyznę. W nocy czekają nas lokalne ulewy, miejscami właśnie może też spaść grad, także moi drodzy, pozbierajcie rzeczy z balkonów, żeby wam nie zwiało ani niczego nie uszkodziło, no ale podsumowując w sumie, no to niech pada, no bo cały czas nas, jak i też nasze rośliny męczy susza. Niestety dalej też wybuchają pożary. No i pożar, moi drodzy, też na naszej antenie również wybuchł. Wildfire od The Chicks już teraz.

0: fantastyczny kociołek. Receptury dzieł fantazy warte waszej uwagi.
1: Przy mikrofonie Gabriela Wolińska, a dziś w kociołku przyszedł czas na literaturę. Wybrałam dla was Dziewczynę z dzielnicy cudów, która otwiera cykl o Nikicie autorstwa Anety Jadowskiej. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 2016 roku. Nikita bardzo by chciała być kimś innym niż członkinią zakonu cieni, ale życie czasami bywa brutalne i bardzo oporne. Idealnie obrazuje to miasto, w którym mieszka Vars. Miejsce, które jednocześnie jest schronieniem dla wyrzutków, ale czasami próbuje swoich mieszkańców, delikatnie mówiąc, uszkodzić. W jednej z jego dzielnic znika popularna piosenkarka i to Nikicie właśnie przypada rola odnalezienia jej. Nie jest to zadanie łatwe, presja czasu jej nie pomaga, a do tego zakon przydziela jej nowego partnera, któremu za grosz nie ufa. Cykl należy do gatunku urban fantasy, ubarwionego o wiele tajemnic. Historia należy do świata stworzonego przez Jadowską, Thornverse, ale w przeciwieństwie do dosyć miłego miejsca, jakim jest magiczny Toruń, alternatywna Warszawa, czyli Vars i Sava, przeszły swoje, bowiem od II wojny światowej magia tam kompletnie ześwirowała. Sava stała się siedliskiem różnych stworów, a względnie nadający się do życia Vars nie jest najbezpieczniejszy, skoro z każdą burzą może przyjść tak zwana czkawka, przemieniająca nieostrożnych mieszkańców w potwory. Mimo to znajduje się tu polska komórka Zakonu Cieni, krótko mówiąc stowarzyszenia najemników odbrudnej roboty różnego rodzaju. Nasza bohaterka jest bardziej związana z tą organizacją niż by chciała i jest to również element fabuły wykraczający poza pierwszą część tego cyklu. Jak to u Jadowskiej, startujemy w pierwszej części od dosyć lokalnego problemu i stopniowo wspinamy się po szczeblach powagi. Fabuła ładnie krąży wokół bohaterki, rozwijając kolejne wątki, które otwierają nam historię na kolejne książki. Każda jest skupiona na konkretnym celu, ale cały cykl tworzy zintegrowaną całość, który należy przeczytać w dosyć krótkim odstępie czasu. Czy trzeba znać inne książki Jadowskiej, żeby zrozumieć Nikitę? Niekoniecznie, aczkolwiek polecałabym najpierw przeczytać Heksalogię Dory i dopiero potem przesiąść do tego cyklu, aby w pełni cieszyć się zaplanowaną fabułą. Postacie w tej serii są dosyć wiarygodne. Każda ma coś na sumieniu i każda sporo przeżyła, dlatego mamy tu do czynienia z dojrzałymi bohaterami, choć nie znaczy to, że brakuje w tej powieści dylematów moralnych i kwestionowania dawnych wyborów. Jeśli miałabym określić główny problem poruszany w książce, jest to zaufanie. W dzisiejszych czasach wiele osób ma z tym kłopoty, a autorka na przykładzie swoich postaci całkiem odpowiedzialnie pokazuje nam, jak je budować bez karmienia naiwności. Cykl Nikity został potem rozwinięty, więc poza pierwszą trylogią Jadowska kontynuuje jej historię w Kronikach Sąsiedzkich, które są nieco bardziej optymistyczne od pierwszych książek, ale zachowują ten cięższy klimat. Jeśli czytaliście inne powieści z Thornverse i jednak odczuliście przesyt słodyczy, Nikita przyjmie was z otwartymi ramionami. Nie brakuje w niej błyskotliwego humoru autorki, dlatego tym bardziej jest to dobra pozycja dla osób poszukujących odskoczni od realnego życia, która nie sprawi przy okazji, że przewrócicie oczami. Dziewczyna z dzielnicy cudów i reszta cyklu o Nikicie Anety Jadowskiej podpasuje wam idealnie, jeśli lubicie styl tej pisarki, ale szukacie czegoś mroczniejszego. Polubią ją też oczywiście wielbiciele Dory czy Witkaca, jednak trzeba się przygotować na większą liczbę smutnych wątków. Zapraszam na kolejny fantastyczny kociołek, w którym pojawi się inna receptura warta fabularnej konsumpcji, a ten już za tydzień. Była z wami Gabriela Wolińska, do usłyszenia.
2: Radio Centrum.

0: pół do czwartej dochodzi nam na zegarach, no więc czas najwyższy sprawdzić korki na ulicach Lublina. Wujek Gogle pokazuje mi wypadek na tysiąclecia na pasie w stronę zamku. Od Witosa tam może wystąpić zator, ale też korek na samego Witosa od młyna Krauzego do Krańcowej. Łęczyńska też niestety tam stoi. Korek też na Andersa i Grafa jadąc w kierunku Mełgiewskiej. Poza tym korek też na Alei Unii Lubelskiej w obu kierunkach. Postójcie też na Lubartowskiej, na Prusa Sowińskiego, na Głębokiej Alejach Racławickich czy w okolicy wiaduktu na Krochmalnej. No niestety całe miasto o tej porze stoi, jak słychać. Ale jeśli nie powiedziałam o jakimś korku czy wypadku, o którym wy wiecie, a ja nie wiem, no to oczywiście przysyłajcie wasze informacje drogowe na nasz numer SMS-owy 515 515 982. My przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
3: Opola, nie daj się im.
2: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
4: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
5: Reklama.
1: Radio Centrum.
7: Najwięcej lokal w mieście!

Kiss na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i sprawdźmy dzisiejszą kartkę z kalendarza, żebyście wiedzieli, komu wysyłać całuski i życzenia. No więc uwaga, życzenia dzisiaj przyjmuje Jakub. Mi się tak w ogóle wydaje, że Jakub to co najmniej świętuje raz w miesiącu, ale niech mu będzie, a raczej niech Jakubom będzie, na zdrowie. No oprócz Jakuba świętuje też Konrad, Pamela, Magdalena, Paweł i Nikodem. Wszystkiego najlepszego dla osób z tymi imionami. Możecie zapytać, jakie my z radia mamy dla Was prezenty. A ja odpowiadam, mamy dla Was kamienie od grupy Róże Europy.

stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

kwadrans do godziny 16. Drodzy słuchacze, przemierzymy dalej kartkę z kalendarza, no bo nie może też zabraknąć świąt nietypowych. A dzisiaj, co takiego ciekawego? Dzisiaj dzień bez alkoholu. A dlaczego, możecie zapytać, dzień bez alkoholu? No myślę, że może dlatego, że mamy dziś dzień mleka oraz dzień bułki. No prawie takie dziecięce danie nam z tego wyszło. Bułka z mlekiem, no można myślę wrócić myślami do dzieciństwa. A co do tego dzieciństwa jeszcze, no to każdy słyszał, każdy wie, że dzisiaj jest ten wyczekiwany przez dzieci dzień dziecka, ale też i Światowy Dzień Rodziców. No ale mimo wszystko dzisiaj nawet i ten rodzic może poczuć się dzieckiem.

Mysłowic z kawałkiem mieć czy być? Egzystencjalne pytanie na sam koniec godziny. Ja na pewno wiem, że warto nie być, moi drodzy, w korku. Piszecie do nas o zmienionej organizacji ruchu. Utrudnienia występują na Witosa pomiędzy Hutniczą a wiaduktem kolejowym, bo tam na pasach w obu kierunkach występuje zwężenie. No czyli zamiast dwóch pasów, jak to zwykle bywa na Witosa, jest tylko jeden i ci jadący do centrum, jak i kierujący się w stronę Świdnika, muszą niestety uzbroić się w cierpliwość, no bo jak możecie się domyślić, się korkuje. No ale o 16 słyszymy się w wydarzeniach z innymi ważnymi informacjami z miasta.

0: klasyk na sam koniec godziny, czyli Nirvana, a klasykiem są również wydarzenia, z którymi już teraz lecimy.
1: IMGW wydał ostrzeżenie dla województwa lubelskiego. O tym za chwilę. Powiemy również o 18-latku przewożącym 1500 paczek papierosów.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Czy czeka nas dzisiaj gwałtowna zmiana pogody? IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego województwa lubelskiego. Synoptycy zapowiadają burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 25 do nawet 30 mm. W czasie nawałnic lokalnie pojawi się również drobny grad. Porywy wiatru osiągną prędkość do 60 km na godzinę. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi od 70 do 80%. Eksperci ostrzegają, że intensywne ulewy mogą spowodować utrudnienia przede wszystkim na obszarach zurbanizowanych. Alert obowiązuje do godziny 19. Nastolatek przewoził znaczne ilości paczek papierosów. Wpadł podczas kontroli drogowej. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu świdnickiego. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę samochodu marki Audi, a prowadzącym był 18-letni mieszkaniec.

0: będą organizowane atrakcje w postaci licznych koncertów, warsztatów, wspólnych spacerów, a to tylko kilka sposobów spośród wielu elementów programu, które zapewnią integrację.
1: Staramy się w mieście zaspokajać potrzeby naszych mieszkanek i mieszkańców w wieku senioralnym. Cały program, który przygotowujemy dla seniorów, jest to program, który zawiera różnego rodzaju wydarzenia, przeróżne wydarzenia, ale takie wydarzenia, o które zabiegają seniorzy. Więc rozmaitość tych wszystkich wydarzeń, proszę Państwa, ponad 200 wydarzeń aktywizujących seniorów w ciągu jednego tygodnia.
0: Mówi Anna Augustyniak, zastępca prezydenta do spraw społecznych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, lecz należy pamiętać o obowiązujących wejściówkach, które są do odebrania w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Leszczyńskiego 23. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie lublin.eu.
2: A my ponownie sprawdzamy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. No na niebie jest pochmurno, też dzisiaj może być przelotne opady deszczu. Odczuwalna temperatura to 21 stopni Celsjusza, ciśnienie to 1012 hektopaskali, a biometr pozostaje umiarkowany.
3: Reklama.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
4: I jaka?
3: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: 3 minuty po godzinie 16. Witam Was w kolejnej godzinie godzin szczytu. Emilia Bukowska niezmiennie przy mikrofonie. No i też niezmiennie próbujemy grać dla Was najlepszą muzykę na całą okolicę. No i jeśli przytłaczają Was te chmury, co tak naszły nad miasto, to ja radzę dać głośniej i może tak sobie troszeczkę potupać nóżką.

do tego hitu prawdopodobnie ktoś z naszych słuchaczy będzie dzisiaj skakał pod sceną. Jack White z kawałkiem Connected by Love, czyli połączeni miłością. No a Jack łączy się z miłością do Polski, no w jakimś tam stopniu, ale pewne jest to, że zagra właśnie dziś w warszawskiej Stodole, a jutro też zajrzy do klubu Studio w Krakowie. No a ja może przy okazji tak przytoczę jego wypowiedź z ostatniego wywiadu, w którym Jack powiedział, że nie mam marzeń wielkich gwiazd rocka. Nawet jeśli będę sławny, chciałbym grać w moich klubach, ponieważ lepiej się tam czuję. Łatwiej mi rozwibrować w takiej kameralnej atmosferze. Nie potrzebuję też stałego dopływu dużych pieniędzy, no bo kasa to sprawa drugorzędna. Najważniejsza, jak mówi, jest muzyka. No można powiedzieć o Białym Janie bądź Białym Jakubie, bo tak też się tłumaczy imię Jack. No to, że ten Jack, no to taki dość swój chłop.

18 minut po godzinie 16 zbliżamy się do półmetka godzin szczytu i zbliżamy się też do dzisiejszej wywiadówki. Około godziny 16.40 usłyszycie rozmowę Jakuba Gryza razem z zespołem Kielichy, którzy swoją drogą też grają na tegorocznej edycji OFF Festiwalu w Katowicach. Także zachęcam wszystkich, którzy lubią klimaty postpunkowe i klimaty mroczne, do wysłuchania tej rozmowy. Mroczne trochę jak te prognozy burz i te chmury za oknem, pochmurnie również też na naszej antenie. Już teraz we mgle od grupy Konstelacje.

0: 16.30, a więc ponownie sprawdzamy stan korków na naszych ulicach. No i warto wspomnieć na początku o sporym zatorze na Andersa od Ronda Berbeckiego aż do Mełgiewskiej. Stoi też Solidarności od Czechowa aż do Zamku. No i to chyba by było z największych zatorów w mieście. Nieciekawie również też na Krochmalnej czy na Jana Pawła w kierunku Węglina, czy też chociażby na Głębokiej, bo stoi ona w obu kierunkach. Korek też na Zamojskiej w stronę Ronda Lubelskiego Lipca oraz stoi też skrzyżowanie Wolskiej z Fabryczną. Tam występuje aktualnie tak zwany Saigon. No i ponawiam moją prośbę, żebyście nam wysyłali pod numer 515 515 982 wasze informacje o tym Saigonie w mieście. Jeśli jakieś widzicie, no to piszcie, my przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą Cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
3: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wywiadówka.
1: Na zegarach 16.40. Zaczynamy jak zwykle po raz kolejny o tej porze, tradycyjnie można powiedzieć, wywiadówkę akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Jakub Grys. No i dziś mamy klimaty dosyć nietypowe, a w szczególności w kontekście muzyki niezależnej. Dziś moimi gośćmi będą muzycy z zespołu Kielichy, więc panowie, jeżeli możecie, przedstawcie się.
2: Cześć, bardzo nam miło, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Nazywamy się Kielichy. Jesteśmy zespołem, który częściowo pochodzi z Krakowa, częściowo z Wrocławia. Mamy teraz przyjemność za 3 tygodnie wydawać nasz debiut długogrający. Co jeszcze? No i pewnie do usłyszenia niedługo na różnych koncertach, ponieważ lato i jesień będziemy mieć przyjemność koncertować troszkę w ramach trasy i kilku festiwali.
1: No właśnie, ostatnie tygodnie, miesiące są u was, mam wrażenie, bardzo pracowite. O tym oczywiście pogadamy, ale na początek pytanie dosyć specyficzne. Powiedzcie mi, tak z emocjonalnego punktu widzenia, z czego wyrzeźbione są Kielichy?
2: To jest dość takie trudne i odsłaniające pytanie, ale faktycznie no nie jesteśmy takim zespołem, który ma tworzyć jakąś przyjemną muzykę, zwłaszcza w tej warstwie tekstowej. Szukamy troszeczkę innych doświadczeń, także jako twórcy, mogąc po prostu odtwarzać te utwory czy pracować nad nimi, skupiamy się bardziej nad takimi nie do końca zawsze oczywistymi jakimiś portretami naszych wnętrz. No i to takie jest dość szczere, powiedziałbym, momentami. I nie są to zawsze bardzo piękne pejzaże. Tak troszeczkę jest takie w nas poszukiwanie autentyczności, ale jednak nie do końca wyrażonej wprost, właśnie posługując się metaforami czy właśnie samym medium już takim muzycznym, nie poza tą warstwą tekstową.
1: Mam ogromne wrażenie, słuchając waszej muzyki, że takim kluczowym elementem waszego brzmienia jest element snów. No jest to po prostu muzyka oniryczna z mojego punktu widzenia i chciałbym zapytać się właśnie, jakie znaczenie mają sny w pisaniu nowej muzyki, biegłych też utworów?
2: Wiesz co, to jest super pytanie. Tak, ja osobiście bardzo dużo uwagi poświęcam temu, co mi się śni. Od kilku lat sobie zapisuję każdy sen i tak czuję, że po prostu zapożyczam sporo z tego języka snów, jeśli chodzi o tą warstwę tekstową. To nie jest jakiś język dosłowny, zwykle się posługuję jakąś metaforą, także to zdecydowanie bardzo bogate źródło inspiracji u nas i mega trafna uwaga.
1: Skłamałbym, gdybym powiedział, że wasza muzyka jest napisana w ramach strumienia świadomości?
2: Wbrew pozorom jest to wszystko, te symbole się gdzieś pojawiają, ale one są jakoś przepracowywane, nie? To często wygląda tak, że te teksty powstają miesiącami, że to nie jest taki jakiś zapis automatyczny, taki strumień. Jest to doszlifowywane, no też muzyka ma swoje ograniczenia, na przykład rytmikę i tak dalej. Nie zawsze to, co jakoś tak przychodzi intuicyjnie, po prostu mogłoby dobrze działać.
1: Chciałbym zahaczyć o wasz debiut. Chodzi o epkę z 2024 roku, a mianowicie jest to muzyka bardzo konkretnie neofolkowa. No ja mam wrażenie, że to jest gatunek muzyczny, który kompletnie nie jest wyeksploatowany na polskiej scenie muzycznej. Co was ciągnie, czy też ciągnęło już w sumie do neofolku?
3: No wydaje mi się, że jakby neofolk bardzo dobrze idzie w parze z taką liryką i właśnie tym sennym oniryzmem, o którym powiedziałeś. I jakby owszem, jest to gatunek zupełnie niewyeksploatowany, zwłaszcza w Polsce, jakby tych projektów można na palcach jednej ręki policzyć, ale jest to też gatunek o dosyć wąskich ramach stylistycznych i też jakby z momentem, kiedy nasz skład się poszerzał, to czuliśmy się po prostu ograniczeni bardzo w tej formie, więc jakby też po nagraniu tamtej epki jednak zaczęliśmy szukać innych form.
1: Nowego formatu muzycznego. No właśnie, bo w ramach kawałka Morze Czarne z waszego ostatniej epki, czyli Punkty Płonące, no pada ten tekst, musimy wreszcie coś zniszczyć, by móc stworzyć nowe miejsce i chciałbym dowiedzieć się, co muzycznie zajdziemy właśnie w tym nowym miejscu w ramach waszego zbliżającego się albumu.
0: Myślę sobie, że jesteśmy takim zespołem, który cały czas poszukuje nowych kierunków i staramy się nie ograniczać, powiedzmy, w takiej jednej konkretnej stylistyce, tylko cały czas eksperymentować z tym brzmieniem i szukać tych nowych rzeczy. W ramach płyty, którą wydajemy 13 czerwca, to brzmienie zdecydowanie zyskało dużo bardzo ciężaru, którym można było już troszkę usłyszeć na naszej ostatniej epce, na przykład w zasadzie kawałka Myśliwy bądź też Głód. Natomiast te coraz to nowsze rzeczy, nad którymi pracujemy, mają tego ciężaru coraz to więcej. Myślę, że zagłębiamy się w taką, można powiedzieć, otchłań.
1: Otchłań. Ja chciałem zahaczyć o tytuł waszej płyty, która jest... No ten tytuł jest dosyć niewygodny, szczerze powiedziawszy, bo mówimy tutaj o krążku pod tytułem Savant. No i Savant oznacza osobę, która jest z jednej strony wybitnie uzdolnioną, geniuszem, ale z zaburzeniami. I chciałem zapytać się, jakie to ma znaczenie w kontekście waszego nowego albumu?
2: Wiesz co, tak, to jest takie słowo troszkę niewygodne i też nam to przeszło przez myśl, aczkolwiek troszeczkę mam wrażenie, że na tej płycie narysowaliśmy taki portret bardzo wrażliwej osoby, że tym uzdolnieniem, tą jakąś wybitną jakością jest ta bardzo duża wrażliwość, która dla tej osoby jest wręcz uciążliwa, tak? Jednocześnie nam też gdzieś tam w tle brzmią różne takie skojarzenia z tym słowem, jeśli nawet chodzi o jego fonetykę. Gdzieś w tym wszystkim, w tym Savant jest też mi się kojarzy to ze słowem saved trochę. Na pewno też myślimy, że ta wrażliwość, która momentami dla nas jest no też brzemieniem jakimś, no też nas w pewnym sensie może uzdrowić, jakoś uwolnić, więc to jest takie, to nie chodzi nam o jakby taką stricte definicję tego słowa, bardziej gdzieś się obracaliśmy wokół różnych skojarzeń właśnie z tym słowem i też ono w jakimś naszym języku się przyjęło, szczerze mówiąc, takim zespołowym między nami zaczęło funkcjonować i takie się to nam wszystkim wydało naturalne po prostu.
1: Okej, okay, rozumiem w takim razie. Będąc przy premierze jeszcze waszej płyty, 13 czerwca, przypominam o tym, zagracie kilka naprawdę świetnych koncertów, no i na pewno jednym z takich występów będzie koncert na tegorocznym OFF Festiwalu. Czy byliście może na OFFie jako odbiorcy, nie jako muzycy?
3: No ja już chyba 13 raz będę w tym roku.
1: Czyli weterana mamy w takim razie. I chciałem właśnie, jako że byłeś już, jako ten odbiorca, chciałem dowiedzieć się, jakie znaczenie ma występ już jako muzyk w ramach tego OFFa, no bo nie ma co ukrywać, że to jeden z największych festiwali alternatywnych w Polsce.
3: No tak, jest to jako zaszczyt jakby i dla nas, ten zespołu, jest to jakby no wyróżnienie. No jest to też jakby no wielka przyjemność dla mnie, na przykład jako osoby, żeby móc no wystąpić na festiwalu, który no od tylu lat się już uczęszcza.
1: Okej, okay, w takim razie, czyli OFF Festiwal zdecydowanie ciekawy. Jeszcze jedno, Release Party, 13 jest czerwca i powiedzcie może o tym gigu więcej. Kiedy, gdzie, co i jak?
0: No ja opowiem, widzimy się 13 czerwca, jak już wielokrotnie wspominaliśmy, w sali witrażowej Starego Klasztoru. Wystąpią z nami koledzy, z którymi mieliśmy okazję już kilka koncertów zagrać. Będzie skład z Warszawy, Strangers in Name oraz jednoosobowy projekt. Stylistycznie będzie dość różnie, jak chodzi o taką stricte warstwę muzyczną, natomiast wszyscy będziemy oscylować w dość podobnym, takim mroczno-gotyckim klimacie, więc szykuję się tutaj.
1: Miałem wspominać, że miejscówka bardzo gotycka, specyficzna, przyznam, jak na koncert. Mm-hmm. Super. Myślę, że możemy w tym miejscu zamykać już naszą dzisiejszą rozmowę. Dzięki wielkie za to, że mieliśmy okazję pogadać o waszej muzyce, o waszym koncercie. No i jeszcze jedyne, co mogę dać, to życzyć wam, że ta płyta wyjdzie naprawdę świetnie. Zespół Kielichy był ze mną, przed mikrofonem był Jakub Grys. No i do usłyszenia następnym razem.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Zostało nam już tylko 4 minuty do godziny 17. Dzisiejsza audycja, powiem wam, że współtworzona jest dzięki kierującym słuchaczom, no bo przyszła do nas kolejna wiadomość o korku, tym razem korek od Elizówki w kierunku Lubartowa. Także tam możecie uważać. Dziękujemy za wszystkie informacje drogowe, a za moment informacje w formie wydarzeń.

0: Godzina 17 właśnie wybija na zegarach, więc lecimy z kolejną dawką wydarzeń.
1: Strażacy z Lublina walczą z żywiołem pod Wołominem. O tym za chwilę. Powiemy również o zwiększającej się liczbie dłużników alimentacyjnych.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Lubelscy strażacy dołączyli do walki z żywiołem w rejonie Wołomina. Trwa dogarzanie pogorzeliska. Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie biorą udział w działaniach modułu GFFF. Jest to efekt pożaru lasu, który wybuchł w czwartek w miejscowości Międzylesie pod Warszawą. Jak podkreślono, prace prowadzone są na wymagającym terenie, a wielką pomocą okazały się kłady i pojazdy ATV. Mimo ugaszenia pożaru, zagrożeniem pozostają zarzewie ognia, które pod torfem mogą utrzymywać się przez bardzo długi czas. Nie każde dziecko 1 czerwca dostanie prezent. Znacząco zwiększyła się liczba dłużników alimentacyjnych wśród najmłodszych rodziców. Jak informuje Krajowy Rejestr Dłużników, w tej chwili w Polsce zarejestrowanych jest ponad 270 tysięcy osób niepłacących alimentów, z czego 93% stanowią mężczyźni. Łączny dług w tej dziedzinie wynosi niecałe 16 miliardów złotych. Całkowita liczba dłużników spadła o ponad 20 tysięcy w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak informują przedstawiciele KRD, nie oznacza to jednak poprawy spłacalności alimentów. Rośnie za to liczba osób niepłacących alimentów w przedziale wiekowym 18-25 lat. Z roku na rok wzrosła ona o ponad połowę. Obecnie w tej grupie mamy 700

0: Adam Łącki. Najliczniejszą grupę tworzą dłużnicy w wieku 46-55 lat. Jest ich prawie 100 tysięcy, a ich łączne zaległości wynoszą ponad 6,5 miliarda złotych. Jeśli popatrzymy na miejsce zamieszkania, to największe zaległości alimentacyjne mają dłużnicy z Mazowsza, najmniejsze natomiast ci z województwa opolskiego. Co ciekawe, średnio co drugi dłużnik oprócz alimentów nie opłaca także innych zobowiązań. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Polacy przebywający za granicą nadal wybierają Europę. Sprawdzono, gdzie można zarobić najwięcej. Personel serwis przyjrzał się stawkom, które można zdobyć pracując na wyższym i niższym szczeblu. Jak wynika z raportu, fachowcy nadal są rozchwytywani na europejskim rynku. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się spawacze w krajach skandynawskich, którzy zarabiają nawet po 5,5 tysiąca euro brutto miesięcznie.
1: Te wynagrodzenia potrafią być bardzo atrakcyjne, bo w Norwegii i Szwecji tynkarz potrafi zarobić od 3,5 do nawet 5,5 tysiąca euro brutto miesięcznie, natomiast osoby bez doświadczenia mogą liczyć na 3 do 4 tysięcy euro brutto miesięcznie. Podobnie atrakcyjne stawki są w Niemczech, oczywiście nieco niższe, ale nadal atrakcyjne.
0: Dodaje Monika Banyś-Bator z biura prasowego Personel Service. Eksperci zwracają uwagę w podsumowaniu, że najlepiej opłacane zawody wymagają doświadczenia, umiejętności technicznych i gotowości do ciągłej pracy za granicą. Podkreśla się wieloletni trend na rynku pracy, który mimo licznych zmian ekonomicznych nadal poszukuje ekspertów w swojej dziedzinie, niekoniecznie z wyższym wykształceniem.
2: Ponownie sprawdzamy sytuację pogodową za naszymi oknami. No niestety dalej jest pochmurno, mogą też wystąpić przelotne opady deszczu. Odczuwalna temperatura to 20 stopni Celsjusza, ciśnienie stoi 1012 hektopaskali na barometrach, a biometr nadal jest umiarkowany.
3: Reklama.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
4: I jaka?
3: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej roka w mieście!
2: 5 minut po godzinie 17 na zegarach. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Wysłuchacie już ostatniej godziny audycji i godziny szczytu. Mam nadzieję, że słuchacie nas w trakcie powrotu do domu, albo może chociaż już myślami wychodzicie z tej pracy, no bo w końcu ile można. No a co ciekawego muzycznie w tej godzinie, moi drodzy, no chociażby nowość od Deep Purple, ale też i Oasis, starość, nie nowość, Cool Kids of Death czy Europe. Ja zachęcam do zostania z nami.

Za nami Deep Purple z nowością Arrogant Boy na 982 FM, a już w lipcu powrócą oni z nowym albumem brytyjskiej legendy hard rocka, no nie zwalniają tempa, a ich nowa płyta Splat ukaże się już 3 lipca, także no niedługo musimy czekać. Warto też dodać, że wystąpią 8 października w Atlas Arenie w Łodzi. No chciałoby się taki prezent na Dzień Dziecka w postaci biletu właśnie na Deep Purple, no albo też chciałoby się koncertu Oasis w Polsce, to jest też dobra uwaga, no ale niestety albo stety pozostaje nam na razie słuchać ich na naszej antenie. Wkraczamy w trochę romantyczne klimaty. Let There Be Love już teraz.

24 minuty po godzinie 17. No i drodzy słuchacze, przenosimy się teraz na Hel. Hel, który słynie m.in. z linii autobusowej o numerze 666. Chociaż numer tej słynnej, przeklętej linii został zmieniony w 2023 roku na 669. No niestety po wielu protestach. Z racji, że to szatańsko nacechowany numer. No ale sławne trzy szóstki powrócą. Powrócą dzięki Flixbusowi, który wykorzysta ten numer do połączenia Krakowa właśnie z Półwyspem Helskim. A autobus będzie kursował codziennie. No słuchajcie, nawet BBC napisało o tej całej akcji newsa. Ale mimo wszystko nie zapominajmy, co mówiła pani Edyta Górniak. Jak to mówią? Halloween, znacie angielski.

0: 17.32 na zegarach, no i już po raz ostatni w godzinach szczytu sprawdzamy korki na ulicach Lublina. Tysiąclecia i Solidarności już się na szczęście odblokowały. Niestety mogą występować nadal utrudnienia na Witosa pod wiaduktem na Hutniczej, no bo tam cały czas jest zwężenie dróg. Za to Andersa też już powinna być lepiej przejezdna, tak samo Jana Pawła II czy Krochmalna, też te ulice są już wolne. Także wszystkim kierującym życzę oczywiście szerokości i przyczepności na drogach.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O! No i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście!

22 minuty do godziny 18. Mówiłam nie tak dawno o helskiej linii autobusowej 666 i tak się składa, że mam dla Was kolejny temat z trzema szóstkami, bo Mysłowice, tak, to miasto, z którego wywodzi się zespół Mysłowic, właśnie świętuje 666-lecie miasta. No ale miasto rezygnuje z eksponowania tej liczby chociażby na plakatach. A co jest jeszcze śmieszniejsze w tym wszystkim, to wyobraźcie sobie, że koncert na obchodach tego 666-lecia miał się odbyć i odbędzie się 6 czerwca, no czyli kolejne dwie szóstki do tego. Mieli go właśnie przenosić na inny dzień, no ale już jednak został. No ale jak podaje miasto, koncert odbędzie się bez szatańskiego brandu wokół niego. Ujawniamy wiek miasta, ale nie eksponujemy go, żeby nie dawać pretekstu do ataków. No ale ja myślę, że chyba troszeczkę coś nie wyszło. Wyszedł odwrotny skutek od zamierzonego. No ale nic to, cieszmy się z tego jakże pięknego 666-lecia miasta Mysłowice.

0: Zostało już tylko 12 minut do godziny 18, no a my z przytupem wkraczamy w koncertowy czerwiec razem z imprezą FM. Zaczynamy od propozycji dla fanów garażowego brzmienia. Wydarzenie Punkowa Niedziela w klubie muzycznym Kosmos. Zagrają trzy zespoły DHK, którzy przyjeżdżają aż z Peru, Sierżant Agropol z Lublina i zespół Na Krawędzi, którzy są z Zofiówki, także trochę lokalnie, ale też i spoza Polski. Także taka moja propozycja na Noc Kultury w klimatach muzycznych. Kolejna propozycja w naszym zestawieniu. No dzisiaj impreza w klimatach takiej mocniejszej muzyki, bo grupa Breaking Benjamin zagrają po raz pierwszy w Polsce. Wszystkich hitów z repertuaru tego amerykańskiego zespołu, jak i te, które słyszycie też na naszej antenie. Myślę, że usłyszycie z pewnością na żywo 23 czerwca na letniej scenie Progresji w Warszawie. Bilety na to wydarzenie są cały czas dostępne. I kończymy to zestawienie dość rodzinnie, bo bracia Cavalera nie po raz pierwszy, ale ponownie wracają do Polski i 28 czerwca wystąpią w tym samym miejscu co Breaking Benjamin, ale jednak nie na letniej scenie Progresji, tylko w samym budynku Progresji. Ponad 30 lat temu Max i Igor Cavalera wydali Chaos AD, album, który przedefiniował gatunek i myślę, że trwale wpisał się w jego historię. No i hitów z tego albumu nie zabraknie na ich koncercie.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Pozostały już tylko 4 minuty do godziny 18, co, moi drodzy, niestety oznacza, że godziny szczytu dobiegły końca na dzisiaj, no ale jak zwykle jednak zapraszam Was do zostania z nami, bo za moment wydarzenia oraz informacje sportowe, później program Po drugiej stronie siatki, a później co muzycznie o godzinie 20 polskie nagrania Tomka Kowalewicza i o 22 Barbara Repeć razem z muzyką Introwertyka. No a przy mikrofonie była Emilia Bukowska. My się słyszymy już jutro o tej samej porze. Miłego wieczoru wszystkim.

0: Awantura w lokalu w centrum Lublina. O tym za chwilę. Powiemy również o nowym konkursie dla młodych mieszkańców miasta. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Awantura w lokalu w centrum Lublina. Mężczyzna został uderzony szklanką. Do zdarzenia doszło w niedzielę w ścisłym centrum miasta. Około godziny 2:30 w jednym z lokali doszło do konfrontacji dwóch osób. Na miejscu interweniował zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Jak potwierdzają służby, agresor miał początkowo odpychać i wyzywać 40-latka. Po chwili jednak 41-latek uderzył mężczyznę w głowę, trzymając w ręku szklankę z piwem. Atakującego zatrzymali pracownicy ochrony, a policjanci odkryli, iż agresorem był obywatel Zimbabwe, który znajdował się pod wpływem alkoholu. W pierwszej kolejności trafił do izby wytrzeźwień, a u poszkodowanego konieczne było zszycie rozległej rany w okolicy rdzenia kręgowego. Sprawa ma charakter rozwojowy. Jak młodzież widzi Lublin w przyszłości? Lokalny polityk ogłasza konkurs dla młodych mieszkańców. Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman zapoczątkował dziś konkurs pod tytułem Wyobraź sobie Lublin za 20 lat. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów z lubelskich uczelni, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Pracę ocenia jury, w skład którego wejdą m.in. przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, UMCS, Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Przewodniczego.
1: Należy wybrać sobie jakieś miejsce w mieście. Czy to pustą działkę, czy istniejący budynek, czy jakąś część którejś dzielnic, czy jakiś plac. I chciałbym, aby autor bądź autorzy tych prac najpierw uzasadnili, dlaczego w tym miejscu powinna nastąpić zmiana, gdzie widzą problem, ale to, co najważniejsze, jak widzieliby to miejsce za 20 lat, może za kilkanaście lat, jak powinno się ono zmienić.
0: Tłumaczy europoseł Krzysztof Hetman, pomysłodawca konkursu. Prace w formie rysunku odręcznego, grafiki komputerowej lub animacji wideo można nadsyłać do 31 sierpnia bieżącego roku. Nagrodzonych zostanie łącznie 6 osób, które otrzymają zaproszenie na wyjazd do Parlamentu Europejskiego w

0: artyleryjskich metodą walcowania, jak również kształtowania skorup pocisków moździerzowych i artyleryjskich w oparciu o polską technologię. Nie trzeba jej kupować na zewnątrz.
1: Mówi rektor Politechniki Lubelskiej profesor Zbigniew Peter. Uczelnia zamierza zapraszać praktykantów z wojska oraz realizować kursy dla armii. Dodatkowo w planach Politechniki jest otwarcie nowego kierunku studiów. Inżynieria dronów ma być kierunkiem dla inżynierów mechatroników, którzy wyspecjalizują się w konstrukcji i obsłudze tych urządzeń lotniczych.
2: Ogólnie rzecz biorąc, przygotujemy wojsko na czas W, czyli na czas ten, kiedy przyjdzie bronić nasze granice. Obecnie szkolimy ich wielosystemowo. To jest medycyna pola walki, użytkowanie dronów, jazda na specjalnych ośrodkach treningowych. To jest wykonywanie uderzeń z dalekiej odległości za pomocą dronów. To wszystko realizujemy w brygadzie. Ta brygada jest bardzo młoda, jeszcze cierpi na braki sprzętowe, ale już jest bardzo do przodu, jeśli chodzi o wykorzystywanie dronów.
1: Mówi pułkownik Zbigniew Padejasek, dowódca 18. Brygady Zmotoryzowanej w Lublinie. Dowództwo brygady miało się mieścić w Poniatowej, jednakże napotkano trudności w realizacji inwestycji na wyznaczonym wcześniej terenie. Nad zmianą lokalizacji pracuje już Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 19 stopni na plusie, a temperatura odczuwalna jest taka sama. Barometry wskazują 1012 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
3: Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.

0: Aleksander Kurowski, witam i zapraszam na sport. Na początek tenis. Maja Chwalińska ćwierćfinalistką French Open. Polka pokonała 2-0 faworytkę gospodarzy Dion Parry. Chwalińska o półfinał wielkoszlemowej imprezy zagra już jutro z Anną Kalińskają. O 20.15 rozpocznie się ostatnie spotkanie 1/8 finału. Liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka zmierzy się z Naomi Osaką. Za około pół godziny w rywalizacji panów rozpocznie się ostatni mecz o miejsce w ćwierćfinale turnieju. Frances Tiafoe zagra z Matteo Arnaldim. Przejdźmy do piłki nożnej. Reprezentacja Polski przegrała pierwsze towarzyskie spotkanie podczas czerwcowego zgrupowania z Ukrainą 0-2. Strzelcami bramek byli Jaremczuk i Jarmolenko.
1: Musimy brać pod uwagę to, że tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć. Stąd też i debiuty tych chłopaków nowych, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej, bo będziemy we wrześniu przed taką sytuacją, że będziemy być może zmuszeni do takich rotacji i ja chcę wiedzieć, na kogo w takim momencie mogę liczyć.
0: Mówił na pomeczowej konferencji trener biało-czerwonych Jan Urban. Kolejny mecz Polacy rozegrają w środę z Nigerią na PGE Narodowym. Początek o 20.45. Na koniec e-sport. Już jutro rozpocznie się IM Major w Kolonii. Tytułu broni francuska organizacja Vitality. Polscy kibice najbardziej czekają na występ Gamer Legion, w którego składzie gra dwóch Polaków: Janusz Snaks-Pogorzelski oraz Milan Hypex-Polowiec. Ich zespół o 14.30 zagra z Energy e-sport. O 15.30 zagra Team Liquid, w którego skład wchodzą Kamil Siuchy-Szkudlarek i Roland Ultimate Tom. Ich rywalem będzie niemieckie Big. Pula nagród w turnieju wynosi 1 250 000 dolarów.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór, na zegarach już 18.16, a to pora na serwis kulturalny. Przed mikrofonem Maria Monsior, zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Już wkrótce na scenie w Opolu Lubelskim połączą się folk, eksperyment i tradycja. Znamy finalistów konkursu Etnopogłos 2026. Do ostatniego etapu zakwalifikowało się 11 projektów muzycznych. Każdy z nich interpretuje brzmienia tradycyjne w inny sposób. Zwycięzców wybierze jury, w składzie którego znajdą się Ireneusz Bachonko, muzyk i akordeonista, Krystyna Piłat, chórmistrzyni chóru Kantata i Piotr Kociubowski, muzyk trębacz. Grono sędziowskie zasili także dziennikarz muzyczny Michał Dybaczewski. Przegląd odbędzie się na małej scenie już 13 czerwca podczas Jarmarku Opolskiego. Rozpoczęcie zaplanowane jest na godzinę 10. Artyści powalczą o nagrody finansowe, a zwycięska trójka wystąpi tego samego dnia na dużej scenie o godzinie 18.45, zaraz po ogłoszeniu wyników. Listę finalistów znajdziecie na naszej stronie centrum.fm.
0: Espresso kulturalne.
1: Balans tworzy kulturę ruchu w Lublinie. Przed nami kolejna edycja ogólnopolskich spotkań z tańcem. Jest to konkurs organizowany cyklicznie od 2019 roku. Podczas wydarzenia zespoły ze Szczebrzeszyna, Mrągowa, a także innych miast będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych. Młodych artystów ocenią członkowie profesjonalnego jury, którzy później zadecydują o nominacjach do koncertu galowego. W tym roku będziemy gościć około 500 tancerzy, mówi Agnieszka Walkiewicz-Puła, dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury pod Akacją.
2: Każdy konkurs taneczny sprzyja takiej mobilizacji młodych tancerzy, bo występ przed publicznością i przed jurorami mobilizuje do tańca, mobilizuje do pracy, do zwiększania swoich umiejętności tanecznych, poprawy techniki. Ponadto zespoły, które spotykają się, mogą siebie obserwować, mogą od siebie czerpać. Wymiana doświadczeń między zespołami, między choreografami jest to naprawdę bardzo ważne przy dalszej pracy.
1: Eliminacje rozpoczną się 3 czerwca o godzinie 10 w sali operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, a finałowy koncert odbędzie się o godzinie 17. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Przed nami wernisaż wystawy Lublin w malarstwie 2026. Swoje prace zaprezentują artyści Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Zaprezentują oni własną wizję miasta w różnorodnych technikach malarskich. Odwiedzający zobaczą piękno architektury i zaułków starego miasta, ale nie tylko. Na wernisaż pójdziemy w najbliższy piątek na godzinę 17 do Galerii Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych przy bramie przy ulicy Grodzkiej 34/36. Ekspozycja będzie dostępna do 24 czerwca, a w trakcie Nocy Kultury z 6 na 7 czerwca będzie czynna dla zwiedzających do godziny 24.
0: Espresso kulturalne.
1: Z jakimi zagrożeniami musieli się mierzyć mieszkańcy staropolskiego Lublina? Dowiemy się tego już niebawem podczas spaceru Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Uczestnicy poznają opowieści o epidemiach, które dziesiątkowały mieszkańców miasta, a także o pożarach niszczących miejską zabudowę. Podczas wędrówki pojawi się również postać z dalekiej przeszłości, która opowie swoją historię. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu W staropolskim Lublinie – opowieść o życiu dawnego miasta. Na spacer pójdziemy już w najbliższą niedzielę. Początek jest zaplanowany na godzinę 13 przed wejściem do Trybunału Koronnego. Wstęp jest wolny. I to już wszystko na dziś. W przygotowaniu materiałów uczestniczyła Halina Kundelska. Przed mikrofonem była Maria Monsior. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Nie, drodzy słuchacze, nie mylicie się. Godzina 18.30 to już nie jest arena akademicka, a po drugiej stronie siatki i z takim układem zakończymy cały sezon naszego grania na 98,2 FM, a więc w każdy czerwcowy poniedziałek będziemy rozpoczynać nasze rozmowy siatkarskie właśnie o godzinie 18.30. Po drugiej stronie siatki razem ze mną Ignacy Chodowski.
2: Dobry wieczór, szefie.
1: Michał Chrapowicki.
3: Kłaniam się nisko.
1: No i oczywiście moja skromna osoba, a więc Bartłomiej Płoszej. Panowie, mamy dużo czasu, ale mamy też sporo tematów, o które chciałbym was zapytać. Między innymi dwa nowe transfery Bogdanka Luk-Lublin, a więc Ran Takahashi oraz Tomohiro Ogawa, którzy właśnie dołączyli jako ten japoński duet do wicemistrzów Polski. Powiemy także o tym, jak wygląda ta cała karuzela transferowa w wykonaniu naszych plusligowych ekip. No i porozmawiamy także o naszej kadrze narodowej, która już niedługo rozpocznie zmagania w Lidze Narodów. Oczywiście zachęcamy do wysyłania SMS-ów na numer 515-515-982, jeśli chcielibyście się udzielić w naszej dyskusji lub dodać jakieś dodatkowe tematy. Chłopaki, na sam początek miałbym do was jedno pytanie, ponieważ dzisiaj, jak grom z jasnego nieba, doszła do nas informacja, że HKS Chełm nie będzie dłużej współpracował z InPostem jako sponsorem tytularnym. Wiemy, że dużo się dzieje, jeśli chodzi o klub z Niedźwiedziego Grodu, zmiany w zarządzie, jeśli chodzi o piłkarski klub, ten brak licencji, który oznaczał jakieś problemy finansowe, no czarne chmury nad zespołem prowadzonym przez trenera Krzysztofa Andrzejewskiego, przynajmniej tak możemy sądzić po tych ostatnich informacjach. Ignacy, czy ta zmiana właśnie ze sponsorem tytularnym bardzo odbije się na dyspozycji siatkarzy, mimo że znamy już skład po części na kolejny sezon, no to zmiana sponsora jeszcze przed startem ligi może być nieco problematyczna.
2: Pytanie, jak zamknęli ten sezon właśnie zarówno piłkarze, jak i siatkarze drużyny z Chełma, ponieważ wiele osób mówi o tym, że ponad 6 milionów złotych zaległości ma drużyna z Chełma w różnych kwestiach, zarówno wypłat kontraktów, jak i ogólnego infrastrukturalnego takiego chaosu, żeby to jednak trochę posprzątać. Wydaje mi się jednak, że no, trzeba brać pod uwagę fakt tego, że Chełm jest drużyną, która dopiero rozpoczęła swoją przygodę w siatkarskiej plus lidze, a już w tym sezonie może ją zakończyć. Trochę uciekli od tego przeznaczenia dzięki też pomocy drużyny z Częstochowy, bo jak wiadomo, wydaje mi się, że jednak Chełm był najsłabszą na papierze drużyną w tym sezonie, który niedawno się zakończył w naszej rodzimej plus lidze. Zastanawiam się, jak będzie to rozwiązane, no bo trzeba też patrzeć na to, że parę ciekawych nazwisk w drużynie z Chełma będziemy mieli okazję, obyśmy mieli okazję oglądać w tym sezonie siatkarskiej plus ligi. Jak finalnie będzie? No wiemy dobrze, że raz na jakiś czas zdarza się sytuacja, że klub ma problemy finansowe i to nie właśnie dyspozycja sportowa, a taki kolokwialnie mówiąc zielony stolik przy przyznawaniu licencji, czy też przy ogólnym rozrachunku finansowym, czy po prostu problemów finansowych, decyduje o tym, kto opuszcza naszą najwyższą klasę rozgrywkową.
1: O tym, jak będzie wyglądać sezon HKS-u Chełm, jeśli chodzi o poszczególne personalia, powiemy sobie w kolejnych wejściach, kiedy dołączymy właśnie zespół z Lubelszczyzny do tej karuzeli transferowej. Michał, ty jako osoba, która jednak siedzi trochę w tej naszej siatkówce, czy rzeczywiście InPost może mieć aż takie znaczenie, jeśli chodzi o to dofinansowywanie? Ponieważ w kuluarach mówi się, że cała firma zarządzana przez pana Rafała Brzoskę nie dawała aż takich pieniędzy, jak niektórzy mogliby sobie wyobrażać, a był to jedynie taki skromny dodatek. Teraz InPost chce bardziej przejść do ogólnego, nazwijmy to, reklamowania się w naszej plus lidze, odcinając te najmniejsze odnogi sponsoringu, w tym właśnie HKS-u Chełm. Czy rzeczywiście brak InPostu w nazwie HKS Chełm i przyjście potencjalnego innego sponsora tytularnego to może być duży problem?
3: Na pewno to nie są aż tak duże pieniądze, tak jak wspomniałeś, jak może moglibyśmy się spodziewać. To wejście do Chełma to było jakby ruch po najniższej linii oporu. To były najniższe stawki, jakie tylko można było się spodziewać, ale dalej to jest sponsor tytularny, więc z perspektywy włodarzy Chełma to na pewno całkiem duży cios, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich aktualną sytuację finansową. A jeśli chodzi o prezesa Brzoskę, to wydaje mi się, że to poniekąd takie trochę uciekanie z miejsca, które nie do końca sobie samo radzi ze sobą. Wiem o tym, że część zawodników także z siatkówki ma zaległości, jeśli chodzi o finansowanie i wypłaty kontraktów. Więc no niestety to nie jest to nic dobrego dla takiego sponsora, który chce mieć zachowaną jak najlepszą opinię wśród swoich klientów, więc to chyba dla mnie całkiem logiczne i dobre rozwiązanie z perspektywy oczywiście samego InPostu. Z perspektywy Hełma no chyba nie do końca fajna sytuacja, kiedy odchodzi główny sponsor tytularny i trzeba będzie szukać czegoś nowego.
2: Nie będę tutaj może drugim takim wróżbitą, ale wydaje mi się, że na pewno każdy tego typu właśnie biznesmen jak pan Rafał Brzoska ma jakieś prognozy i też ma wgląd w to, jaka jest sytuacja wewnątrzklubowa. A trochę wydaje mi się, że ten ruch właśnie ze sponsoringiem tytularnym drużyny z Hełma to było taki ruch w kierunku przywitania się z nowym środowiskiem, ocieplenia trochę, może nie tyle ocieplenia, a po prostu pokazania, że no chcemy tutaj w siatkówkę wejść. Wiadomo, że InPost też ma swoje udziały w różnych wielkich klubach piłkarskich, takich jak Newcastle United czy Atletico Madryt. Wiadomo, nie jest to taki sponsoring tytularny, jak tutaj w przypadku Hełma, ale jednak na pewno patrząc na to z perspektywy pana Brzoski, wie co robi i będzie teraz po prostu szedł w kierunku sponsorowania, ale też sygnowania swoją twarzą i twarzą swojej firmy projektów, które są bezpieczne i nie będą w jakiś sposób mu przypisywane w przypadku jakichś ewentualnych czy upadków, czy bardzo dużych problemów finansowych.
1: Myślę, że nieco naświetliliśmy naszym słuchaczom, jak wygląda sytuacja w zespole z Hełma. No i tym akcentem będziemy przechodzić do krótkiej przerwy muzycznej, a przejdziemy do rozmowy o drużynie, która patrząc na ostatnie ruchy transferowe chyba tych problemów finansowych nie ma.
0: Po drugiej stronie siatki. Autopromocja.
4: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
0: Radio Centrum.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Wracamy do naszych rozmów o siatkówce i przechodzimy do zespołu Bogdanka Luk Lublina, więc wicemistrzów Polski z tego sezonu, i o dwóch zawodnikach sobie powiemy, którzy dosyć niedawno zostali odkryci przez klubowe media, a dokładniej Ran Takahashi oraz Tomohiro Ogawa, a więc Japonia podbija Lublin. Duet z kraju kwitnącej wiśni będzie reprezentować żółto-czarne barwy w kolejnej kampanii ligowej. Ignacy, tak ogólnikowo patrząc na to, jakie nazwiska można było pozyskać na te pozycje, no to strzał w dziesiątkę, wydaje mi się, dokonali prezesi lubelskiego klubu.
2: No wszystko się zgadza tak na papierze, wydaje mi się, no bo z jednej strony ta kwestia oczywiście stricte marketingowa, z drugiej strony też to, o czym mówiliśmy zarówno w naszych programach, jak i w podcaście, w którym podsumowaliśmy ten sezon w wykonaniu Bogdanki Luk Lublin. Przyda się ktoś, kto w końcu będzie na przyjęciu jednak też bronił, oprócz tego, że będzie atakował, bo wiadomo, że tutaj z jednej strony jest od tego pozycja libero, ale w poprzednich latach wielokrotnie ten problem obrony na przyjęciu, a bardziej takiego wysokoprocentowego przyjęcia, był sporym problemem dla Bogdanki Luk Lublin. Wiemy, że nie jest to aspekt i element gry najmocniejszy w wykonaniu Wilfredo Leona. W przypadku zawodników, którzy do tej pory występowali też na pozycji przyjmujących, nie było to aż tak mocna strona ich siatkarskiego wachlarza, ale mimo wszystko do tej pory wydaje mi się, że jest to drugi najciekawszy transfer w historii Bogdanki Luk Lublin, biorąc pod uwagę fakt też, że Bogdanka na mapie siatkarskiej jest dopiero niecałe 13 lat, no to trzeba jednak pochwalić ten ruch w wykonaniu lubelskiej ekipy. Ale sam Ran Takahashi, tak jak wspomniałem wcześniej, oprócz tego, że daje nam dużą jakość na parkiecie, to daje też nam dużą jakość marketingową, która na pewno będzie odczuwalna na trybunach lubelskiej hali Globus. Może więcej lokali i też nie tylko lokali, ale też kultury japońskiej zobaczymy w naszym mieście. Oby tak było, bo jest to na pewno bardzo ciekawa kultura i trzeba ją trochę poznać lepiej, żeby doświadczyć tego, co przyniesie nam następny sezon w wykonaniu dwóch zawodników japońskiej reprezentacji.
3: Bardzo istotna kwestia, o której mało osób wspomina. Trzeba powiedzieć, że Ran Takahashi jest młodym zawodnikiem, a zazwyczaj jak sprowadzamy zawodników na tej pozycji, są raczej zdecydowanie starsi. A tutaj mamy 24-letniego zawodnika, który w zasadzie już osiągnął bardzo dużo w swojej krótkiej karierze, a ta kariera możliwe, że będzie się coraz bardziej jeszcze rozkręcać. Więc przy odpowiednim prowadzeniu to może się nam zrobić jeszcze zdecydowanie lepszy zawodnik. Wydaje mi się, że to jest dobra inwestycja, patrząc z perspektywy rozwoju klubu na następne lata. Wilfredo Leon, oczywiście życzymy mu wszyscy chyba jak najlepiej, żeby grał jak najdłużej. No ale przez to, że bardzo wcześnie zaczął swoją karierę, już od 17 roku życia reprezentował swój kraj jeszcze wtedy w reprezentacji Kuby. No niestety, ale prawdopodobnie jego kariera nie będzie, nie dotrwa do 40 lat gry i będzie musiał wcześniej ją zakończyć przez prawdopodobnie kwestie zdrowotne, ale pewnie też kwestie rodzinne. Wiemy, że to jest bardzo rodzinny zawodnik, a ostatnio też ta rodzina mu się powiększyła, też okazja do gratulacji tutaj od nas, od całej ekipy. I to wydaje mi się, że to może być właśnie dobry ruch w tym kontekście. Poniekąd w tym momencie połączenie tych dwóch zawodników w jedną, na jednej pozycji na przyjęciu, a z drugiej strony to taki następca trochę Wilfredo Leona właśnie w Bogdance Luk Lublin.
2: Ten aspekt właśnie przekazania pałeczki, trochę lidera i można powiedzieć takiego współliderowania obecnie, ale w przyszłości też trzeba właśnie, tak jak Michał tutaj zwrócił uwagę, patrzeć też parę kroków do przodu, oprócz tego, że wiadomo, że teraz Wilfredo Leon jest tym numerem jeden w naszej drużynie, to trzeba też patrzeć, że za 2-3 sezony może polskiego przyjmującego zabraknąć już w szeregach żółto-czarnej ekipy, ale na razie no, trzeba patrzeć optymistycznie. Moim zdaniem to będzie bardzo ciekawy sezon i jeśli wszyscy będą zdrowi, to liczę na bardzo ciekawą siatkówkę. Wiadomo, że wielokrotnie Michał o tym wspominał, ale też myślę, że każdy z nas ma świadomość tego, że jednak Japonia i japońscy gracze to są najbardziej interesująco grający zawodnicy zawsze, czy w VNL Lidze Narodów, czy w innych rozgrywkach międzynarodowych widać było, że ten luz, to wszystko, jak piękna jest ta gra, widać na parkiecie i to na pewno fajnie by było przełożyć teraz na grę w naszej siatkarskiej plus lidze. Polacy idą do Japonii, Japończycy idą do Polski. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawe i bardzo słuszne kierunki. W obu przypadkach oba kraje mogą się od siebie wiele nauczyć.
1: Porozmawialiśmy trochę o Ranie Takahashim i wydaje mi się, że powinniśmy jednak troszeczkę skupić się bardziej na pozycji lidera, a więc Tomohiro Ogawy, ponieważ wiemy, że Ran Takahashi to już jest zawodnik z wyrobioną renomą. Mimo że ma dopiero 24 lata, miał swój epizod we Włoszech jako zawodnik Pallavolo Padova i Mint Vero Volley Monza. Tam zdobywał srebro Ligi Włoskiej oraz srebro Pucharu Challenge. Potem wrócił do Japonii reprezentując Santori Sunbirds Osaka. Jest to naprawdę siatkarz już z ciekawym swoim sportowym CV. Natomiast Tomohiro Ogawa nie będzie miał do pomocy nikogo na pozycji libero. Ran Takahashi będzie miał w swoim obwodzie Wilfredo Leona, Mikołaja Sawickiego, to już wiemy, więc w razie problemów może on zostać zastąpiony. Tomohiro Ogawa formalnie jest tylko jedynym libero w zespole Bogdanki Luk Lublin. Co ciekawe, jest to jego pierwszy klub poza Japonią. Wcześniej grał oprócz właśnie Santori Sunbirds Osaka w JTEC Stings Aichi i Wolf Dogs Nagoya, a więc jest to pierwszy wojaż poza Azję dla Tomohiro Ogawy. Ignacy, wydaje mi się, że będzie miał ciężki orzech do zgryzienia japoński libero.
2: Tak, zdecydowanie na pewno będzie to twardy orzech do zgryzienia dla właśnie tego libero. Ale wydaje mi się, że tutaj trzeba też brać pod uwagę jeszcze jeden aspekt, że jednak jest to pierwszy taki sezon i rzadka raczej sytuacja, w której drużyna stawia jednak na tylko jednego libero, no ale na pięciu przyjmujących. Znamy przykłady klubów, które na przykład mają jeszcze szerszą kadrę niż tych 14 czy 15 zawodników, ale wydaje mi się, że jest to na pewno coś, co w przyszłości może być trochę ryzykowne, no bo biorąc pod uwagę fakt odpukać niestety kontuzji Ogawy, no to jest to jednak trochę niebezpieczne dla ewentualnego później rotowania tym składem i przede wszystkim szukania na szybko kogoś, kto może ewentualnie japońskiego libero zastąpić. Ja liczę jedynie na to, że Bogdanka Luk Lublin wie, co robi w tej kwestii, a jak będzie, no tutaj wydaje mi się, że zobaczy i rozsądzi nas, a bardziej będziemy mądrzejsi wtedy, kiedy zobaczymy tych zawodników na parkiecie i oby nie tak jak w zeszłym sezonie, w tym sezonie jednak dopisało wszystkim w drużynie lubelskiej zdrowie.
1: Michał, czy według ciebie też Tomohiro Ogawa będzie miał takie problemy może z aklimatyzacją? Wiesz, jak było w klubie, kiedy przychodził chociażby Thales Hoss czy inni zagraniczni gracze. Natomiast, no tak jak wspominałem, według mnie to jest taki główny argument, aby skłaniać się do tego, że jednak sezon w Lublinie dla Tomohiro Ogawy nie będzie aż tak dobry, jak jego ostatni w Japonii. Był wtedy 9. zawodnikiem w rankingu najlepiej przyjmujących graczy, a teraz nie wiadomo, jak będzie grał Tomohiro Ogawa tutaj na naszych polskich parkietach.
3: Ja osobiście nie obawiam się tutaj, że będzie potrzebował jakiegoś nadzwyczaj długiego czasu na przygotowanie się na wejście do tej swojej najwyższej formy. Wydaje mi się, że dzięki temu, że występował też w reprezentacji swojego kraju, miał okazję trochę rywalizować w innych okolicznościach niż to jest sama Liga Japońska. Wydaje mi się, że nie będzie miał dzięki temu problemów z szybkim wejściem do drużyny, no i wejściem też do Plus Ligi. Jest to dosyć specyficzna liga, tak patrząc z perspektywy zagranicznych zawodników, ale raczej nie będzie miał takich problemów.
1: No dobrze, w takim razie czekamy, jak zaprezentuje nam się ten japoński duet w całej Plus Lidze i czy rzeczywiście ten poziom będzie wzrastał. A już po krótkiej przerwie równo o godzinie 19, a więc nominalnej godzinie, kiedy powinniśmy rozpocząć naszą siatkarską mowę, powiemy sobie o innych zespołach w Plus Lidze, które także mają dla nas coś ciekawego do zaproponowania, jeśli chodzi o nowych graczy.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: Tydzień temu rozmawialiśmy z Michałem o karuzeli transferowej na zapleczu, a więc PLS pierwszej lidze. Troszeczkę sobie powiedzieliśmy o drużynach, które przeprowadzą ciekawe transfery, kto najbardziej na tym wszystkim zyska, kto straci i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj natomiast w nieco szerszym składzie powiemy sobie, jak będą wyglądały poszczególne składy w plus lidze i mam tutaj kilka przykładów dla panów przygotowanych. Przykładów drużyn, które według mnie dosyć ciekawie podchodzą do tego okienka transferowego, a zacząłbym od Indykpol AZS-u Olsztyn. Wiemy, jak już w tym sezonie prezentowali się podopieczni trenera Daniela Plińskiego. Zaskoczyli i zajęli dosyć wysoką lokatę w końcowym rozrachunku naszej rodzimej Plus Ligi. Patrzę na to, ilu zawodników przyjdzie, ilu odejdzie i tam nie ma dużych zmian. Ma przyjść Karol Urbanowicz z Zaksy Kędzierzyn-Koźle, a odejść jedynie Mateusz Janikowski oraz Dawid Siwczyk. Ignacy, według ciebie moment, kiedy Indykpol AZS Olsztyn osiąga, można powiedzieć, dobry wynik w tej już ubiegłej kampanii ligowej, powinien właśnie pozostać przy składzie, jakim miał do dyspozycji w tym sezonie, czy jednak więcej zmian powinno się pojawić w ekipie z Olsztyna?
2: Strategii może być parę. Przede wszystkim możemy brać pod uwagę fakt, że trener Daniel Pliński mógł wyjść z założenia, że zwycięskiego składu, a bardziej sprawdzonego składu nie powinno się zmieniać. Z drugiej strony wiadomo, że dochodzi jeszcze ten aspekt tego, że inne drużyny też wzmacniają się, dokonują tych wzmocnień, dokładają do swojej talii kart mocniejszych zawodników, a Indykpol AZS Olsztyn jednak nie decyduje się na właśnie te wzmocnienia, które by ewentualnie dały im jakieś, może nie pierwsze miejsce w rywalizacji, ale jednak miejsce takie trochę bardziej uprzywilejowane w porównaniu do innych zespołów. Wydaje mi się, że taka polityka transferowa, jeśli trener Daniel Pliński też jest uważany już od jakiegoś czasu za jednak trenera, który wie, co robi i przede wszystkim skupia się na tym, żeby wyciągać z zawodników jak najwięcej, a nie ściągać sobie gotowe gwiazdy, to może być to ciekawy projekt i może tylko możemy liczyć na to, że wielu zawodników nadal będzie dokonywać i że dokona przede wszystkim w tym sezonie kolejnego progresu. Pytanie jest, jak to będzie się przekładało na rywalizację z resztą stawki, która, jak wiadomo, oprócz tego, że ma wielu zawodników, którzy już w tym sezonie byli widziani

0: sezonie. Michał, do ciebie ląduje pytanie o Zaksę Kędzierzyn-Koźle, bo wydaje mi się, że to będzie zespół, który najwięcej straci, mimo że już poprzedni sezon był określonym takim, powiedzmy, przechodnim sezonem, momentem, kiedy ta Zaksa będzie formować się na nowo. Tym razem mamy jeszcze więcej zmian i te poszczególne rotacje na każdej z pozycji nie wyglądają według mnie jako wzmocnienia. No chociażby przykład Kamila Rychlickiego, który odchodzi, zastąpić ma go Remigiusz Kapica. Na przyjęciu przychodzi Kamil Kosiba i Cooper Robinson. Kamil Kosiba wiemy, że to jest taki wyjadacz naszych polskich boisk. Cooper Robinson rozegrał dopiero jeden sezon w seniorskiej siatkówce. Mają oni zastąpić Igora Grobelnego i Jakuba Szymańskiego. Fabian Plak, a więc środkowy reprezentacji Holandii. Wiadomo, rozegrał już parę sezonów na wysokim poziomie. Teraz będzie dołączał do Zaksy z Kędzierzyn-Koźle, odchodząc z Cisterny Volley, a więc z najwyższego szczebla rozgrywkowego we Włoszech. Na środku ma mu pomagać Marcin Kania. Według mnie Zaksa ponownie zostanie ligowym średniakiem.
1: Zdziwiłbym się, jakby było inaczej. Bardziej bym się zastanawiał nad tym, czy uda im się zakwalifikować do playoffów, biorąc pod uwagę to, jak wzmacniają się poszczególne drużyny w plus lidze. I nastawiałbym się raczej, że tutaj będzie intensywna walka w okolicach 8 miejsca. No i zgadzam się z tobą zdecydowanie, że tutaj raczej są te osłabienia na poszczególnych pozycjach, chociaż czasami tacy zawodnicy jak Cooper Robinson, który jest młodym zawodnikiem, lubią zaskakiwać i to może być taka sytuacja podobnie z Bartoszem Zychem, który ma teraz okazję trenować z pierwszą reprezentacją Polski. Może to będzie taki sezon, że akurat to ci nieoczywiści zawodnicy odpalą i będą w stanie pociągnąć tą Zaksę, która no niestety, ale też dalej ma lekkie problemy finansowe, już z tego wychodzi całkiem nieźle, ale no dalej widać te oszczędności, jeśli chodzi o budowanie tego składu, że tutaj nie ma za bardzo finansów na to, żeby sprowadzać zawodników, powiedzmy, z tego tych najlepszych, jeśli tak to możemy określić, tych, o których wszyscy rozmawiamy i wszystkich znamy, i tutaj trzeba się zastanawiać właśnie, kogo takiego nieoczywistego, i tu jest spore ryzyko włodarzy z Kędzierzyna-Koźla. I byłbym bardzo zdziwiony, jeśli udałoby im się wejść tak powyżej tego 5. miejsca i tutaj nawiązać jakąś rywalizację.
2: Wydaje mi się, że Zaksie zajrzało parę sezonów temu widmo ewentualnego rozwiązania klubów w oczy i teraz starają się prowadzić politykę bardzo na takim jednak hamulcu trochę, żeby dać sobie trochę czasu na odbudowanie się, na ewentualne znalezienie jakichś sponsorów, którzy dadzą też oczywiście pieniądze na potencjalne transfery. W przypadku samej Zaksy, tak jak Michał wspomniał, wydaje mi się, że zaskoczeniem dla mnie będzie, jeśli będą zajmowali miejsce powyżej 6-7, to jest maks w ich wykonaniu, ale też trzeba brać pod uwagę, że inni się wzmocnili. Przykładem takiej drużyny dla mnie i jednak takim, można powiedzieć, bezpośrednim rywalem o playoffy dla Zaksy będzie m.in. Ślepsk Malów Suwałki.
0: A ja mam do ciebie pytanie ponownie o drużynę, która dużo zmian podobno ma nie przejść, a jednak ten sezon chyba mogą lekko spisać na straty, ponieważ okoński pazur, nazwijmy to, minęli się z playoffami, a więc Energa Trefle Gdańsk. Patrzę na to, kto ma przyjść, kto ma odejść i z klubem pożegna się Tobias Brandt, który ma dołączyć do Asseco Resowi Rzeszów, także Rafał Sobański, Paweł Pietraszko, a jeśli chodzi o zawodników, którzy dołączą do Trefla Gdańsk, Patryk Niemiec, środkowy z Ilon Kuprum Gorzów Wielkopolski, według mnie zawodnik, który już jest trochę post-prime, nazwijmy to, patrząc na to, jak prezentował się kiedyś. Maksymilian Durski, to jest przyjmujący z drugiego zespołu Trefla Gdańsk, a w kręgu zainteresowań jest Marcel Schadach i Michał Gierżot, który miałby zastąpić Lukasa Vasinę, który podobno już był podpisany z Treflem Gdańsk, natomiast do gry włączył się turecki klub Sport Toto, czwarta siła ubiegłego sezonu, mają wykupić kontrakt przyjmującego Lukasa Vasiny. Czy ponownie Energa Trefle Gdańsk to jest zespół, który będzie mierzył swoje siły podobnie jak w tym sezonie i czy według ciebie to nie powinien być w końcu sezon, gdzie Trefl będzie nową drużyną, która namiesza w plus lidze, bo trochę nam już brakuje zespołu z Gdańska w tych czołowych lokatach.
2: Nie zmieniasz trenera, więc w jakiś sposób wydaje mi się, że włodarze dają ci sygnał, a bardziej dają sygnał kibicom, że filozofia, którą obecnie mają, jest zgodna z ich oczekiwaniami. Czyli po prostu liczą na to, że Trefl Gdańsk zawalczy w tym sezonie, będzie parę meczów, w których coś dużego zrobią. Nie mówię tutaj oczywiście o jakichś lokatach, ale po prostu, że czasami z ligową czołówką będą walczyli o to, żeby czasami może po tie-breaku, bo w tym sezonie ich gra

0: właśnie charakteryzowała się tym, że dużo walczyli o w tych 500, ale poza tym wydaje mi się, że jednak to, jakie ruchy właśnie widzimy w wykonaniu drużyny z Gdańska, to pokazuje, że oni liczą raczej na stabilizację i nic ponad przeciętnego raczej nie będą chcieli celować. Chyba, że jest to pewnego rodzaju sposób, ale wydaje mi się, że tutaj Gdańsk będzie podobnie jak w zeszłym roku walczył o to, żeby w tych playoffach być, ale raczej już w nich samych nie będzie walczyć o nic więcej. To jest taka drużyna, która po prostu chce zabetonować swoje miejsce w tej czołowej ósemce, ale nie jest w stanie zarówno finansowo, jak i sportowo zrobić nic więcej.
1: Podjęliśmy się analizę trzech zespołów z naszej Plus Ligi, no i po krótkiej przerwie wrócimy do tego, a więc weźmiemy na warsztat kolejne ekipy, które zagrają w Plus Lidze w następnym sezonie, no i zobaczymy, o kim tym razem będzie mowa.
2: Po drugiej stronie siatki.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Wracamy do analizowania klubów z Plus Ligi i zespołów, które będziemy mieli okazję oglądać w następnym sezonie. No Ignacy, jak już wywołałeś do tablicy Ślepsk Malów Suwałki, patrzę na potencjalne ruchy kadrowe. Przychodzi trener Piotr Graban, Angel Trinidad de Aro, a więc rozgrywający, którego mieliśmy okazję oglądać w PGE projekcie Warszawa. Moritz Reichert, a więc przyjmujący z Berlin Recycling Volleys, także zawodnik, który w swoim siatkarskim CV ma pobyt w Plus Lidze, a dokładnie Energa Treflu Gdańsk. W kręgu zainteresowań są jeszcze podobno Łukasz Usowicz, a więc Jastrzębski Węgiel, i Maksymilian Graniczny, także Jastrzębski Węgiel. Gdyby to się ziściło, rzeczywiście widzisz szansę dla Ślepska Malów Suwałki, aby zakwalifikować się w końcu do tej wyczekiwanej fazy playoff i powalczyć może o coś więcej niż tylko ósme miejsce po tej fazie końcowej?
2: Na razie wypadałoby się zakwalifikować jednak do tej najlepszej ósemki, a później stopniowo budować siebie nadal. Wiadomo, że Ślepsk w ostatnim czasie, zarówno w zeszłym sezonie, jak i w poprzednich, balansował tak na granicy playoffów, a tych miejsc, które jednak były bezpieczne, nie były tymi miejscami, które się liczyły w walce o spadek, ale jednak no, po rundzie zasadniczej już nie grali zawodnicy ówcześni Dominika Kwapisiewicza. W przypadku tego projektu jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Wiadomo, że trener Piotr Graban dał się poznać jako bardzo ciekawy szkoleniowiec. Obecnie prowadzi również kadrę do lat 22 naszej właśnie reprezentacji Polski. Oprócz tego jest też trenerem, który zdobył między innymi z projektem PGE, projektem Warszawa, Puchar Challenge. Oprócz tego brązowy medal siatkarskiej Plus Ligi. W nie najlepszych okolicznościach dla niego samego, ale też wydaje mi się, że patrząc na to, jak później przebiegł kolejny sezon, rozstał się on właśnie z warszawskim zespołem. A teraz przychodzi do drużyny, która na pewno będzie ciekawa. Pytanie jest, jak to wszystko trener Graban poukłada. Wiadomo, że takie eksperymenty i takie duże nazwiska nie grają. Przykładem może być drużyna z Częstochowy, która też miała wielkie nazwiska, miała wielkie aspiracje, a zakończyła ten sezon na miejscu spadkowym. Dzięki, wiadomo, trochę nieszczęściu JSW Jastrzębskiego Węgla częstochowianie utrzymali się w Plus Lidze, no ale wiadomo, że tak jak już wam wspominałem, wydaje mi się, że nazwiska nie grają, ważne będzie, żeby to fajnie poukładać. Jest dużo doświadczenia, jeśli Maksymilian Graniczny jeszcze dołączy do tego zespołu i Łukasz Usowicz, to będzie naprawdę ciekawe połączenie i myślę, że te playoffy są realne do osiągnięcia.
1: Michał, do ciebie ląduje pytanie o Barkom Karzany Lwów, ponieważ pamiętam, zresztą ty nie byłeś jedyną osobą, która typowała Barkom Karzany Lwów do spadku i wydaje mi się, że ten sezon nadchodzący w Plus Lidze będzie pierwszym, kiedy Barkom Karzany Lwów nie będzie takim outsiderem ligi. Oni chyba są największym beneficjentem tych zespołów, które mają problemy finansowe, ponieważ przyjść ma chociażby Sebastian Adamczyk z Norwida Częstochowa, Adam Lorenz atakujący Jastrzębskiego Węgla, Bartłomiej Potrykus, a więc przyjmujący z Astry Nowy Sól, pierwszoligowej, która też wiemy, że mówiąc troszeczkę brzydko, zawinęła się z tej mapy siatkarskiej Polski. Ma też dołączyć Kamil Szymura, a więc reprezentant Polski Bartosz Firszt, a wszystkim ma zarządzać trener Andrzej Kowal. Barkom naprawdę szykuje nam dosyć ciekawy skład na zbliżającą się kampanię ligową.
3: Wydaje mi się, że zostawiają takich sprawdzonych zawodników z poprzednich lat w Barkomie. No i tutaj na pewno Wasyl Tup, czyli Lorenzo Pope, który w tym sezonie naprawdę bardzo dobrze występował. Jarosław Pompuszko, Wasyl Tup, czyli i Władysław Szczurow. To jest taka ekipa, która moim zdaniem już udowodniła, że potrafi grać na bardzo dobrym poziomie i oglądanie ich sprawia naprawdę dużą przyjemność. Wzmocnienia, o których wspomniałeś, na pewno napawają optymizmem fanów Barkomu, jeśli tacy się znajdują. Mam nadzieję, że ten zespół będzie w stanie pokazać też trochę więcej i to nie będą mecze, które będą poniekąd tak na siłę już grane. I to zespół, tak jak wspomniałeś, wydaje mi się, ma całkiem sporą szansę na to, żeby zaistnieć w tym następnym sezonie. I tutaj chyba jestem w stanie się pokusić o stwierdzenie, że tutaj walka o tą ósemkę jest jak najbardziej możliwa. Tylko musimy poczekać jeszcze na to, czy te wzmocnienia, o których tu wspominamy, będą faktycznie dopięte. I czy to nie są tylko i wyłącznie takie pogłoski. Naprawdę wydaje mi się, że to może być solidna ekipa. Oczywiście, no w miarę rozsądku tutaj walka o tą ósemkę, tak jak wspomniałem, jest możliwa. Więcej myślę, że będzie ciężko. Ale na pewno na papierze wygląda to obiecująco.
2: Dwa aspekty. Po pierwsze, postać trenera Andrzeja Kowala, który moim zdaniem zrobi podobnie znakomitą robotę, jak miał okazję robić czy w Kuprum Stilon Gorzów, czy w poprzednim sezonie w JSW Jastrzębskim Węglu. Oprócz tego też jeszcze jeden aspekt, czyli stała jednostka, w której mogą trenować zawodnicy Barkomu, czyli Jastrzębie. To jest jednak bardzo duży plus dla nich, bo mają już gotową jednostkę i też przede wszystkim miejsce, w którym mogą trenować, regenerować się. Wiadomo, że to wszystko, mówiąc trochę kolokwialnie, zostaje im w spadku po niestety opuszczającym naszą siatkarską plus ligę JSW Jastrzębskim Węglu. Ale mimo wszystko liczę na to, że będzie to projekt, który na pewno będzie robił zamieszanie, tak jak w poprzednich sezonach, a nawet właśnie będzie walczył o trochę wyższe miejsca, a nie o takie miejsca tam 11, 12 i tak dalej.
1: Jeszcze przed krótką przerwą chciałem, Ignacy, żebyś podjął się małej analizy zespołu, który ponownie wywołałeś do tablicy, a więc Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Czy ten zespół rzeczywiście będzie miał okazję zrobić coś więcej niż tylko utrzymać się w lidze? Wiemy, że jako trener pojawi się tam Luke Reynolds, a więc popularny w Polsce strażak, który już wcześniej...
2: Chodzi ci chyba o Częstochowę, mój drogi.
1: A co powiedziałem?
2: Powiedziałeś Kuprum Stilon Gorzów.
1: Przepraszam, Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Dziękuję tak. za poprawkę. Oczywiście chodzi mi o tych niedoszłych spadkowiczów z naszej Plus Ligi. Luke Reynolds, o którym właśnie wspominałem, były szkoleniowiec JSW Jastrzębskiego Węgla. Natomiast inne nazwiska raczej będą dosyć ciekawe, niekoniecznie sprawdzone, ponieważ mamy chociażby Pablo Kukarcewa, który ma opuścić Kuczynę Lubę Civitanową. W kręgu zainteresowań chociażby Jordan Zaleszczyk czy Mateusz Łóżkówka, a więc zawodnicy, którzy już w pewien sposób zaakcentowali swój pobyt w Polsce, jeśli chodzi o siatkówkę. Czy rzeczywiście jest to projekt, któremu trzeba dać drugą szansę?
2: No, dostał właśnie ten projekt drugą szansę. Można powiedzieć, że mogą umrzeć drugi raz w przeciągu 2 lat. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, ale no wiadomo, że będzie moim zdaniem nawet częstochowianom ciężej niż w tym poprzednim sezonie, bo trzeba będzie coś udowodnić jednak. W poprzednim sezonie wiadomo, było oczekiwania, ale tutaj jest coś do udowodnienia. Zostanie właśnie w Plus Lidze. Na pewno nie będzie wywalczone tak bez wcześniejszej rywalizacji o to do ostatniej rundy. Mi się wydaje, że jeśli no, Chełm oczywiście poza aspektami sportowymi nie będzie miał tych problemów, to Częstochowa raczej będzie miała to bezpieczne miejsce. Ja bardziej zastanawiałbym się, jak się zaprezentuje na przykład drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego, bo tak patrzę sobie na to, jak wyglądała ona w tym sezonie i coś mi tak też trochę pachnie spadkiem, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeśli chodzi o Częstochowę, mają dużo do udowodnienia, a jak wyjdzie, no na pewno będzie to sprawa bardzo przykra dla środowiska z Częstochowy, jeśli ich drużyna w przeciągu 2 lat spadnie 2 razy z tej samej ligi.
1: Mamy jeszcze trochę czasu, ponieważ dosyć sprawnie wyrabiamy się z kolejnymi etapami, a więc po krótkiej przerwie ponownie wrócimy jeszcze do zespołów, których nie mieliśmy okazji omawiać. Natomiast tak jak powiedziałem, chwila muzyki dla Was.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: Trochę jeszcze na rozkładzie zespołów z Plus Ligi zostało, a więc wracamy do tego, o czym słuchacie Państwo przez ostatnie minuty. Teraz Michał, zacznę od Ciebie i zapowiem Kuprum Stilon Gorzów Wielkopolski. Ignacy wspominał, że dosyć dziwnie wygląda może ten projekt, natomiast spoglądając na nazwiska przychodzi Fabian Żyzga, Dawid Dulski czy Ilia Kowalow, czyli ukraiński przyjmujący z Barką Karzany Lwów. Między innymi w kręgu zainteresowań Jakub Szymański, Jakub Czerwiński, czy chociażby Mateusz Masłowski jako libero, Adam Lorenz. No, jest trochę tych nazwisk. Podobna ilość także odchodzi z tego zespołu, ponieważ nie zobaczymy już Chizoby, a więc atakującego z Brazylii, który przenosi się do Japonii. Matis Enno, o którym też już nieraz wspominaliśmy, przyjmujący z Francji, ma zasilić Sir Safety Perugie. Inni zawodnicy, którzy także odcisnęli swoje piętno w zespole z Gorzowa, nie będą mieli szansy dłużej właśnie prezentować swoje umiejętności w tym zespole. Czy ta dwójka, Fabian Żyzga, Dawid Dulski, zmieni cokolwiek w tym zespole, czy jednak nie będzie to aż tak duży argument w porównaniu do tego, co będziemy widzieć w innych zespołach, Michał?
2: Jest to spora przebudowa i to jest chyba najistotniejsza kwestia, już pomijając to, ile zawodników przychodzi, ile kto przychodzi, kto odchodzi, to istotne jest to, że tutaj naprawdę jest bardzo dużo nowych zawodników w tej drużynie. Niewiele osób zostaje i to jest chyba największy problem moim zdaniem. Czy uda im się zgrać? Czy to wszystko tam trener dopasuje zawodników do siebie? Czy uda im się pogodzić? Nie jestem przekonany co do wyboru rozgrywającego w tej drużynie. Co do Fabiana Drzyzgi, na pewno jestem zadowolony z tego, że wraca do Polski i będziemy mieli okazję zobaczyć go w Plus Lidze. Przychodzi, jeśli zostanie to oficjalnie potwierdzone, trzeba to zawsze dodawać. Fenerbahçe Stambuł, czyli turecka liga, zdecydowanie jest poziom słabszy niż w Polsce. I pytanie, czy ta przerwa od gry w Plus Lidze będzie w stanie mu jakoś pomóc, albo czy on będzie w stanie wejść na ten swój poziom, z którego go znamy, przynajmniej znaliśmy jakiś czas temu. To jest chyba dla mnie największe takie, największy znak zapytania i pytanie, czy będzie w stanie pokierować całą ekipą z Gorzowa. To kolejne nazwisko, którego chyba tam, nie wiem czy wspomniałeś, Efe Bayram. Moim zdaniem to jest gracz, który jest w stanie tutaj też nas całkiem pozytywnie zaskoczyć. Patrząc na to, jak grał w reprezentacji swojej, co można o tym więcej powiedzieć? To jest naprawdę dużo zagadek pod tym, przy tej drużynie, bo nie jestem w stanie. Największy problem, ilość zawodników, która jest zmieniona, i przez to, czy to jest w stanie się jakoś, czy to wszystko będzie zgrane jako całość. Hubert Henno, który pokazał, że jest dobrym trenerem i potrafi zgrywać swoje drużyny. Ale przy tak dużej przebudowie to ogromne wyzwanie stoi przed nim.
3: Wydaje mi się, że właśnie ten aspekt, który Michał poruszył, czyli rozegranie, będzie kluczowe. Wiadomo, że jest to pozycja, od której zaczyna się budowanie całego składu. I w przypadku drużyny z Gorzowa Wielkopolskiego jest to duży znak zapytania. Wiadomo, że niektórzy będą sądzili, że Fabian Drzyzga jest zawodnikiem, który powinien być pierwszym rozgrywającym reprezentacji Polski, ale w przypadku akurat tego, patrząc na suche fakty, to jest to zawodnik, którego nie mieliśmy okazji przez dłuższy czas śledzić na przestrzeni całego sezonu ligowego. Wiadomo, że jego drużyna mierzyła się z polskimi ekipami w europejskich pucharach, ale jednak jeśli patrzymy na sam aspekt przyjścia doświadczonego rozgrywającego, może być to różne. Największym moim zdaniem beneficjentem ewentualnej dobrej formy Fabiana Drzyzgi będzie Dawid Dulski, bo wiadomo, że on przychodzi też do drużyny z Gorzowa Wielkopolskiego po to, żeby udowodnić, że zasługuje na to miejsce w ścisłym topie atakujących reprezentacji Polski przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w Los Angeles.
1: Zespół z Niedźwiedziego Grodu, a więc HKS Chełm. Trochę powiedzieliśmy o ich sytuacji finansowej na samym początku naszego programu. Jeśli chodzi o sytuację sportową, tutaj wygląda to o niebo lepiej, ponieważ przyjść ma, tak jak Michał wspominał, to są dopiero plotki, nie mamy nic potwierdzonego, natomiast no już chyba możemy brać za pewnik, że w zespole z Chełma będzie występował Maciej Muzań, Yasin Luati i Cezary Sapiński. Jeśli chodzi o tych nowych graczy, pozostają chociażby trener Krzysztof Andrzejewski, Jay Blankenau, Amir Esfandiar czy Jędrzej Gruszczyński. Ponownie HKS Chełm jest dla mnie taką największą niespodzianką ze względu na to, jaki tam miszmasz jest w całym klubie, ponieważ nazwiska są, trener wie już, z czym je się plus ligę i wie, jak rozdysponować siły pomiędzy poszczególnych zawodników na poszczególne mecze. Wie, jak ich motywować do gry w plus lidze. Natomiast czy te problemy finansowe, zarządowe nie będą zbyt dużym problemem dla klubu?
3: Nie życzę źle trenerowi Andrzejewskiemu, ale wydaje mi się, że jest to pierwsze nazwisko do zwolnienia w nowym sezonie. I to nie z racji nawet tego, jaki poziom merytoryczny prezentuje ten szkoleniowiec, ale przez właśnie pryzmat patrząc tego, jakie zamieszanie mamy obecnie w drużynie z Chełma. Obawiam się trochę tego sezonu w ich wykonaniu i nawet jeśli dokończą oni rozgrywki, to wydaje mi się, że tutaj będzie ciężko niektórych zawodników zmotywować, jeśli ten przepływ finansów nie zostanie uregulowany w odpowiednim momencie. Wiadomo, że te problemy finansowe mogą się tylko piętrzyć, jeśli nie będą one właśnie szybko rozwiązywane, a to nigdy nie pomaga grze zawodników. Nie jest to, ten aspekt finansowy odpada jako główny motywator. No i tutaj pytanie, jeśli nie mamy marchewki, to nawet po co używać kija w tym przypadku? Tutaj może być zaraz problem, żeby cokolwiek osiągnąć, żeby w ogóle wyjść z tego czerwonego, powiedzmy, miejsca w tabeli. A wiadomo, że jeśli mamy jednego spadkowicza, to jeśli reszta drużyny będzie punktowała regularnie, a jedna z nich będzie miała problem, no to już raczej ciężko będzie się odbić od tego dna. I liczę na to, że Chełm wyciągnie przede wszystkim wnioski z poprzedniego sezonu, będzie więcej punktował w meczach, w których miał potencjalnie szansę, ale nadal wydaje mi się, że na papierze jest to główny kandydat do spadku, dokładając do tego oczywiście problemy finansowe.
1: Może trener Andrzejewski wychodzi z założenia, że kapitan jako ostatni opuszcza tonący statek. Tego nie wiemy. Panowie, jeszcze trochę zespołów w plus lidze zostało. Natomiast pozwolicie, że zaproszę naszych słuchaczy na trochę muzyki, a później skupimy się jeszcze na kilku innych zespołach. Specjalnie omijam trochę tych, nazwijmy to, pretendentów do medali, ponieważ im już trochę czasu poświęciliśmy przez ostatnie tygodnie. Chciałem się jednak skupić na drużynach, które będą stanowić o sile tych miejsc niżej. Natomiast no, zobaczymy, może zaskoczą. Widzieliśmy, jakie transfery będą, jacy zawodnicy przyjdą, więc dużo niewiadomych i dużo może się w tej lidze zdarzyć. Natomiast te tematy podejmiemy po krótkiej przerwie.
0: Po drugiej stronie siatki. Autopromocja.
4: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Autopromocja.
5: To jest Radio Centrum.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Panowie, udało nam się przebrnąć przez niemal wszystkie drużyny plus ligi w naszym programie po drugiej stronie siatki. Zostały tak naprawdę dwie ekipy, o których chciałbym pomówić dzisiaj. Jeśli Państwo chcieliby się dowiedzieć, co myślimy o Asseco Rysowi Rzeszów, Bogdance Luk Lublin, Aluron CMC Warcie Zawiercie oraz PGE Projekcie Warszawa, odsyłamy na profil Spotify, gdzie usłyszycie nieco dłuższy wywód na temat siatkówki, a więc nasz podcast po drugiej stronie siatki Ekstra. Natomiast tam nie podjęliśmy rozmów na temat dwóch ekip, a mianowicie PGE Giekskra Bełchatów i GKS Katowice, a więc Beniaminek tegorocznego sezonu Plus Ligi, który rozpocznie się we wrześniu. Michał, jako osoba, która z tą pierwszą ligą trochę do czynienia miała, czy GKS jako Beniaminek może namieszać na nasz najwyższym szczeblu rozgrywkowym siatkarskim w Polsce? Przypomnijmy, że dołączyć tam ma Jakub Szymański, Szymon Gregorowicz. Rozmowy podobno są także prowadzone z Jurijem Gladyrem. Czy jest to ekipa, która rzeczywiście, pozostając przy tym korze swojego zespołu, przy tych najważniejszych zawodnikach, którzy stanowią szkielet GKS-u Katowice, będą oni w stanie uchronić się przed spadkiem nieco wcześniej niż ostatnie kolejki?
2: Nie.
1: Jakieś uzasadnienie może poproszę?
2: Wydaje mi się, że tutaj będzie rywalizacja z Chełmem. Tak jak już wspominał Ignacy, że Chełm będzie raczej tutaj walczyć w dole tej tabeli. Nie spodziewam się, że to będą na tyle dobre wzmocnienia w Katowicach, żeby byli w stanie bić się o walkę w playoffach. Tutaj raczej nie nastawiałbym się na coś więcej niż te doły tabeli. To naprawdę była bardzo dobra drużyna jak na pierwszą ligę. Solidna ekipa. Tylko cały czas trzeba pamiętać o tym, że różnica między PLS pierwszą ligą a plus ligą jest naprawdę ogromna i niestety, ale bardzo dobra drużyna w PLS pierwszej lidze nie będzie bardzo dobra w plus lidze, zwłaszcza w takiej sytuacji, gdzie coraz częściej kluby sprowadzają różne ciekawe nazwiska z zagranicy. Czasami to wypali, czasami nie wypali, ale naprawdę ciężko jest teraz tylko i wyłącznie na utrzymaniu takiej kadry swojej z ligi niżej obronić tą pozycję w plus lidze. Nastawiałbym się raczej na to, że tutaj właśnie te dwa kluby będą między sobą rywalizować, a który miałby spaść, to już ciężko powiedzieć. Mówili się tu o tym, że Jurij Gladyr ma dołączyć do GKS-u Katowice. No jest to naprawdę dobry zawodnik, tylko pytanie, czy to nie jest już jego ostatni sezon albo ostatnie chwile w tej zawodowej siatkówce. No nie jest najmłodszy i te kontuzje lubią się jego łapać, więc tak naprawdę może wyjść sytuacja taka, że zacznie sezon i bardzo szybko go skończy. Oczywiście nie życzę mu tego, uważam, że to naprawdę fajny facet, ale no trzeba uważać przy takich zawodnikach, że niestety, ale to zdrowie nie jest najlepsze już w tym wieku.
1: Wydaje mi się, że to może być najstarszy zespół, jeśli chodzi o naszą Plus Ligę, bo tak jak wspominałeś, przychodzi już leciwy Jurij Gladyr, Jakub Szymański czy Szymon Gregorowicz, to także nie są najmłodsi gracze. W składzie pozostaje chociażby Wojciech Włodarczyk, Grzegorz Pająk czy Michał Superlak. To też są siatkarze, którzy z niejednego pieca chleb jedli, natomiast no już PESEL ich na pewno goni. Ignacy, do ciebie idzie pytanie o PGE Giekskrę Bełchatów, którzy mieli poprzedni sezon, nazwijmy to, w 70% dobry, ale jednak pod koniec się coś wysypało. Czy teraz mogą się te procenty, te jakieś predykcje troszeczkę odwrócić, że jednak większość sezonu to oni będą wypełnieniem ligi, a tylko będą mieli poszczególne momenty w kręgu zainteresowań, chociażby Błażej Bień, Kajetan Tokajuk, Jordan Zaleszczyk, ma przyjść Igor Grobelny, Bartłomiej Zawalski, a więc środkowy BBTS-u Bielsko-Biała. Wiemy, że wysypał się temat Jakuba Nowaka, który jednak pozostaje w Norwidzie Częstochowa, ale czy jest to zespół, który może poprawić swoją jakość w następnym sezonie?
3: Wydaje mi się, że kluczowe będzie jednak utrzymanie tego zarówno miejsca, które zajęli właśnie bełchatowianie w tym minionym już sezonie 2025-2026. A ciężko mi powiedzieć, czy jest w tej drużynie potencjał na coś więcej, na coś ekstra. Wiadomo, że też bełchatowianie będą łączyć wojaże ligowe z europejskimi pucharami, ponieważ awansowali oni do Pucharu Challenge. Może też będą chcieli celować w to, żeby tam daleko zajść. Wiadomo, że włoskie drużyny zdominowały w tym roku jednak te zmagania w europejskich pucharach. Jak będzie w następnym roku, liczymy na to, że będzie trochę inaczej. Wiadomo, patrząc na to, jakie wzmocnienia już mają za sobą albo dokonają niedługo nasi pucharowicze. Ale patrząc na samą drużynę właśnie z Bełchatowa, wydaje mi się, że tutaj dla nich kluczowe będzie to, żeby utrzymać ten poziom, który jednak mieli w tym roku, prezentowali w tym roku. Wiadomo, ta długa seria porażek, którą notowali podopieczni Krzysztofa Stelmacha, była trochę jednak dziwna, patrząc na to, jak rozpoczęli ten sezon, między innymi bardzo przekonująca wygrana z Bogdanką Lublin w hali Globus. Oprócz tego parę też bardzo dobrych spotkań z czołówką ligi. No i później się ten PGGX Bełchatów, ten rewolwer z Bełchatowa jednak się zaciął. Jestem ciekawy, jak będzie na przykład podchodził trener Krzysztof Stelmach do pozycji rozgrywającego, bo wiadomo, że z jednej strony Grzegorz Łomacz i on na pewno będzie grał większość sezonu, ale na pewno postać drugiego rozgrywającego, czyli Bienia, też jest dla mnie bardzo ciekawym nazwiskiem i patrząc na to, że jednak nie mamy zbyt wielu młodych rozgrywających w naszej lidze, liczę na to, że tutaj coś zobaczymy. Poza tym, no wiadomo, że dużo musi udowodnić, a bardziej na pewno będzie chciał udowodnić Alan, który większość poprzedniego sezonu spędził w gabinetach lekarskich i próbował dojść do siebie po kontuzji z sezonu kadrowego. A poza tym wydaje mi się, że tutaj jednak będzie taki bardzo stabilny sezon.
1: Kropka.
3: Kropka.
1: No to panowie, jak kropka, to kropka. Już chyba przeanalizowaliśmy wzdłuż i wszerz naszą Plusligę. Już nic nie będzie nas w stanie zaskoczyć. Natomiast myślę, że znajdziemy jeszcze parę tematów na kolejne tygodnie, aby jednak powrócić do naszych rodzimych rozgrywek. Koniec o siatkówce klubowej. Chwila przerwy ponownie dla państwa, aby może troszeczkę odpocząć od naszego gadania i wracamy z siatkówką w wykonaniu naszej kadry narodowej.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: No i ostatnie minuty z programem Po drugiej stronie siatki spędzimy z Ligą Narodów, a więc turniejem, który rozpoczyna się dla naszej kadry już w środę 10 czerwca spotkaniem fazy grupowej z reprezentacją Kuby o godzinie 7. Taka mała przypominajka dla Państwa, kiedy włączyć swoje telewizory i oglądać podopiecznych trenera Nikoli Grbicia. Nie mamy jeszcze wąskiego składu na pierwszy turniej Ligi Narodów, natomiast wiemy, jakich siatkarzy zebrał ze sobą serbski szkoleniowiec na całe rozgrywki Ligi Narodów. Ignacy, powiemy chyba o tym, jak byśmy chcieli, żeby wyglądała ta dwunastka na pierwszy mecz z Kubą. Mamy czterech atakujących: Bartłomiej Połąć, Bartosz Gomułka, Aleksej Nasewicz i Kevin Sasak. Którą dwójkę desygnowałbyś do gry z reprezentacją Kuby?
2: Bartosz Gomułka, Aleksej Nasewicz.
1: Według Ciebie to są właśnie zawodnicy, którzy najlepiej zaprezentowali się w tej końcówce ligowej oraz podczas rozgrywek Silesia Cup?
2: Nie, uważam, że przede wszystkim biorąc pod uwagę to, w jakiej formie przyjechał na kadrę Kevin Sasak i że jeszcze na pewno dochodzi do siebie po tej kontuzji, a z racji tego, że Bartek Bołądź też niedawno zakończył dopiero ligowe i też pucharowe granie, to raczej wydaje mi się, że trener Nikola Grbić postawi na to z racji tego, że jest to też daleka podróż na zawodników, którzy będą raczej, będzie chciał ich ogrywać, ale niekoniecznie muszą grać jeszcze te najważniejsze pierwsze skrzypce w naszej kadrze, ale jednak da im szansę tutaj wystąpić.
1: Michał, jeśli chodzi o przyjmujących, trener Nikola Grbić zabiera na Ligę Narodów aż 10 zawodników na te pozycje. No i mamy tutaj chociażby imię i nazwisko Mikołaja Sawickiego, który, jak wspominał trener Nikola Grbić, miał tylko na początku trenować z kadrą, gdzieś tam odbudować się po tej wiadomej przerwie, a jednak będzie miał szansę zagrać z orzełkiem na piersi podczas Ligi Narodów. Jaką czwórkę ty byś desygnował na ten pierwszy turniej?
3: Na początku wziąłbym tak. Bartosz Zych. Nieoczywisty wybór, ale chciałbym trochę wprowadzać tej młodzieży do naszej reprezentacji. Następnie Aleksander Śliwka.
2: No to tutaj jest kapitan kolejny. Przede wszystkim. To oczywiście. Jest ten aspekt, który warto.
3: Tomasz Fornal, żeby go sprawdzić na już trochę innym graniu niż klubowe.
2: Ja myślę, że Fornal jeszcze nie pojedzie na ten pierwszy turniej.
3: Ja nie mówię, kto pojedzie. Kto
2: no chciałbyś,
3: pojedzie,
2: wiem, ale...
3: Tylko kogo ja bym wybrał. Ja,
2: no dobra, no...
3: No, panie kolego.
2: Na szczęście nie jesteś selekcjonerem jeszcze.
3: A na szczęście albo nieszczęście.
2: No, zależy dla kogo.
3: I Jakub Kiedos.
2: Jeśli chodzi o rozegranie, to powiedziałbym, że pojedzie na pewno... może Marcel Bakaj? Ja bym powiedział, że
1: dobrze prezentował
2: szansę.
1: Się podczas tego turnieju.
2: Wydaje mi się, że tak.
1: Towarzyskiego.
2: I może jeden doświadczony, czyli Jan Firlej, bo Marcin Komenda niedawno dopiero zaczął przygotowania z kadrą, więc wydaje mi się, że tutaj postawimy na taki trochę, na trochę doświadczenia i trochę świeżości, biorąc pod uwagę też fakt, że ten pierwszy turniej to będzie taki turniej na przetarcie i zwykle podczas jego trwania to bardziej możemy mieć okazję oglądać zawodników.
3: Ja teraz na libero bym sobie wskoczył i śmiało. Bardzo chętnie zobaczyłbym takie połączenie Jakub Tunitis i Maksymilian Graniczny. Wydaje mi się, że to jest z jednej strony większe doświadczenie kadrowe po stronie Maksymiliana Granicznego, z drugiej strony większe doświadczenie życiowe i boiskowe po stronie Jakuba Tunitisa. I wydaje mi się, że to ciekawe mogłoby być połączenie, zostawić jeszcze Bartosza Fijałka i Jakuba Popiwczaka, zwłaszcza tego drugiego, żeby sobie mógł trochę odpocząć i właśnie tą dwójkę. Tunitis Graniczny to jest moim zdaniem najlepszy wybór.
1: Jeśli chodzi o rozgrywających, myślę, że tutaj trener Nikola Grbić postąpi właśnie tak, jak ty, Ignacy, powiedziałeś, że dwójki będą składać się z jednego pierwszoligowca, a drugiego medalisty z kadru już na różnych turniejach. Marcel Baka i Jan Firlej, Marcin Komenda, Jakub Przybyłkowicz. Zobaczymy tylko w jakim składzie będą oni jeździć na poszczególne turnieje, bo wątpię, żeby trener Nikola Grbić pozwolił sobie na zabranie dwóch pierwszoligowców, a więc Marcela Baka i Jakuba Przybyłkowicza na jeden turniej.
2: Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że tutaj trzeba też brać pod uwagę, że ten pierwszy turniej to jeszcze, tak jak mówiłem, będzie na przetarcie, ale pozostałe to już będzie takie wchodzenie na coraz wyższe obroty i dokładanie kolejnych elementów tej układanki kadrowej, która będzie nas reprezentowała zarówno na Mistrzostwach Europy, jak i na tych decydujących. No bo nie, oczywiście chyba nie zakładamy, że pożegnamy się przed tym decydującym turniejem finałowym Ligi Narodów z grą o te właśnie medale kolejne z akademii Nikoli Grbicia. Tak, zdecydowanie na pewno może być tak, że nie wykluczam, że będzie w ogóle poza składem zarówno jeden, jak i drugi ze wspomnianych zawodników, ale jednak wydaje mi się, że przynajmniej jeden pojedzie.
3: Mówiłeś także na przetarcie, ale trzeba tutaj też trochę uważać, ponieważ zarówno Kuba, jak i Japonia przyjeżdżają z pierwszymi składami. Trzeba tutaj patrzeć, żeby nie pogubić za dużo punktów. Pamiętać o tym, że to nie jest bardzo istotny dla nas turniej i jesteśmy w stanie sobie tutaj pozwolić na taki spokojniejszy start, ale to dalej trzeba trzymać te punkty i uważać, żeby żaden z rywali nam nie odjechał.
2: O ile dobrze pamiętam, w zeszłym roku też z Kubą przegraliśmy, nawet chyba w dalszej już fazie. Wydaje mi się, że to nawet był turniej w Polsce. Jestem w stanie zaakceptować nawet dwie porażki w tym pierwszym turnieju. Później naprawdę będzie jeszcze czas na to. Głównym i docelowym turniejem w tym roku jest jednak zmaganie o Mistrzostwa Europy, bo jak wiadomo, mistrz całego kontynentu jedzie już bezpośrednio, dostaje bilet na Igrzyska Olimpijskie i to jest moim zdaniem kluczowe, żeby właśnie obronić tytuł Mistrza Europy, a Ligę Narodów, jak będzie brąz, super, jak będzie srebro czy złoto, też będzie super, ale wydaje mi się, że tutaj tym turniejem docelowym jest właśnie jednak są Mistrzostwa Europy. I jeszcze środkowi, tutaj bym powiedział, że na pewno zobaczymy Bartłomieja Alamańskiego. Oprócz tego jeszcze pojedzie Kuba Nowak, a resztę wydaje mi się, że jeszcze możemy tutaj się zastanawiać, czy to będzie Mateusz Nowak, czy Adrian Markiewicz, czy może Szymon Jakubiszak. Myślę, że Jakubiszak na pewno się znajdzie w tej kadrze, a co z resztą, to zobaczymy.
3: Adrian Markiewicz moim zdaniem bardzo fajnie się pokazał w tych meczach, w których miał okazję wystąpić i wydaje mi się, że zasłużył na to, żeby przynajmniej na ten pierwszy turniej pojechać z reprezentacją.
1: No jeśli chodzi o pozycję środkowego, no to tutaj Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, a reszta zawodników, no może jeszcze wymieniłbym Bartłomieja Lamańskiego, który miał bardzo dobry sezon ligowy, natomiast reszta poszczególnych siatkarzy na bardzo zbliżonym poziomie rozgrywało swoje zmagania ligowe, a więc tutaj raczej dużo zaskoczeń nie będziemy mieli. No i tym, myślę, wydaje pozytywnym akcentem kończymy nasze siatkarskie rozmowy. Przez ostatnie niemal półtorej godziny byli z Państwem Ignacy Chodowski.
2: Dobranoc.
1: Michał Chrapowicki.
3: Bajajajo.
1: No i oczywiście ja, prowadzący Bartłomiej Płoszaj. Zostańcie oczywiście na antenie Akademickiego Radia Centrum. Godzina 20. Polskie nagrania. Tomek Kowalewicz, a więc nudy także nie będzie na 98,2 FM. My natomiast już z Państwem się żegnamy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: Witajcie, nazywam się Arkadiusz Jakubik. Słuchajcie programu Polskie Nagrania, bo warto słuchać polskiej muzyki. Dlaczego? W moim wypadku, bo tylko wtedy mam szansę, żeby zrozumieć w pełni tekst. Dlatego też kocham polską muzykę i słucham polskich nagrań. Pozdrawiam.
1: Jeśli powstanie zespół, który będzie się krótko strzygł i cicho grał, będzie rewelacja.
2: Myśliwi mówili, że to nie rokowisko, ale rykowisko. A że trochę pokrzyczeli, to i dobrze.
1: Zespół Republika wystąpił na Torwarze. Było fajnie. Gdyby tak jeszcze dało się zrozumieć solistę.
3: Polskie nagrania. W każdy poniedziałek o 20:00. Zaprasza Tomek Kowalewicz.

Już na samym początku wizyta w Kalifornii, wszystko za sprawą zespołu Lady Punk, który dzisiaj na samym początku pojawia się nieprzypadkowo. W końcu to oni kilka dni temu odebrali Złotego Fryderyka za całokształt działalności. I o tych Fryderykach dzisiaj na pewno słów kilka, no ale 1 czerwca w kalendarzu Dzień Dziecka, tego też nie możemy zapominać. Na pewno o tym wspomnę nie jeden raz, no bo dzisiaj jest specjalny gość, czy właściwie gościni, 5-letnia Pola. Pola Kowalewicz, która kilka słów na pewno dzisiaj do was powie, to przed godziną 21. Dzień dobry, dobry wieczór, kłaniam się nisko, Tomek Kowalewicz, zapraszam na polskie nagrania. No a w polskich nagraniach, skoro o dzieciach dzisiaj dużo i o Dniu Dziecka, no to zacznijmy od urodzin. W końcu Artur Gadowski też kiedyś był dzieckiem i na pewno dobrze wspomina ten czas. Dzisiaj świętuje 59. urodziny, no ale skoro urodziny, to też powrót do przeszłości. Zespół Ira, w którym śpiewa, ma pewien taki utwór, który sięga do lat szkolnych. To jest Zakrapiane spotkanie i to Zakrapiane spotkanie za chwilę w polskich nagraniach, potem jeszcze jedna kompozycja od zespołu Ira. No w końcu świętujemy. Każdy ma dzisiaj jakieś święto. Jubileuszy mnóstwo. Warto świętować to z Radiem Centrum. Zapraszam na najbliższe dwie polskie godziny.

zespół Ira w polskich nagraniach. Przypomnę, dzisiaj Artur Gadowski świętuje 59. urodziny. No, a gdyby żyła Marilyn Monroe, to dzisiaj miałaby setkę. Dokładnie setne urodziny przypadają 1 czerwca. Też chciałem zadać trochę głupie pytanie. Czy Marilyn Monroe pamiętałaby swoje dzieciństwo? No i tutaj mamy pewien dylemat, bo można zaryzykować twierdzenie, że Marilyn Monroe przez całe swoje życie była dzieckiem. Kiedy umierała, nie miała nawet 40 lat. Wspaniała postać, ikona popkultury, która pewnie jeszcze przez kolejne lata będzie budziła przeróżne skojarzenia. To już zależy od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy i jak wyobrażamy sobie tę postać. Natomiast miłośnicy polskiej muzyki zapewne na hasło Marilyn Monroe myślą sobie o pewnej, nawet lekko zawstydzającej piosence, którą kiedyś napisał zespół Mysłowic. Z twarzą Marilyn Monroe ta piosenka także teraz przed wami.

0: kalendarzu nadal 1 czerwca. Nie zapominajmy, że od kilkunastu godzin świętujemy Dzień Dziecka, czyli pewnie patrząc tak realnie dzień każdego z nas. No więc także i w polskich nagraniach nie zabraknie i nie brakuje już od początku akcentów dziecięcych. Za chwilę będzie jeszcze bardziej intensywnie, ponieważ dołączy do mnie Pola Kowalewicz, która o tym Dniu Dziecka trochę wam poopowiada. A między opowieściami posłuchamy piosenek dla trochę starszych i trochę młodszych dzieci. Zaczniemy od płyty, która no nieprzypadkowo właśnie teraz się pojawia. Zapewne wielu z was pamięta serial Siedem Życzeń o kocie Rademenesie i Dariuszu, który mógł dzięki przyjaźni z tym kotem spełniać swoje marzenia. Płyta reedycja winylowa pojawia się właśnie teraz z takim pewnym wyjątkowym akcentem, bo piosenka tytułowa oprócz Wandy Kwietniewskiej została zaśpiewana także przez Igora Herbuta z zespołu Lemon. No to posłuchajmy sobie tego premierowego, jakby nie patrzeć, utworu. Potem jeszcze jedna kompozycja z tego serialu, a potem już pojawiamy się przed wami w dwójkę, razem z Polą.
1: Hator, hator.

0: Jestem Pola Kowalewicz, będę do was mówić, jestem Pola.
1: A co będziesz mówić?
0: O świecącej klawie.
1: To może zaraz.
0: Teraz.
1: Ale dzień dziecka dzisiaj.
0: Tak, ale chcę mówić o klawie świecącej.
1: A skąd ta krowa? Przyszłaś tu po to, żeby powiedzieć o krowie?
0: Tak.
1: No to powiedz, o jakiej krowie?
0: Prawdziwej.
1: Skąd ty tą krowę wzięłaś?
0: Piosenki. Ona jest prawdziwa.
1: Tak, na pewno taką krowę widziałaś.
0: Tak. To był tylko taki żart.
1: Czyli od dniu dziecka jednak.
0: Tak. Dzień, dziecko. Zjem lody na śniadanie, a gałek będzie 100. Z posypką i żelkami plus polewa, lubię to. Na obiad jadło chipsów i to jest fatali. Najważniejsze to, że dziś nie trzeba zębów myć.
1: Naprawdę nie trzeba mieć zębów w dzień dziecka?
0: Nie, to tylko taka piosenka.
1: To ty myłaś chyba, nie?
0: No.
1: A zawsze myjesz?
0: Tak. 2 minuty.
1: 2 minuty? A nie powinno się trzymać?
0: Dwie
1: wystarczy?
0: No.
1: Co to znaczy, jak się ma dzień dziecka?
0: Dzieci mają święto.
1: To twoje święto?
0: No.
1: A co można robić w dzień dziecka?
0: Skakać na dmuchańcach i puszczać wanki.
1: I tylko tyle?
0: Nie, bawić się można.
1: A można jeść więcej słodyczy?
0: Tak.
1: Jaki jest twój wymarzony dzień dziecka? Jak powinien wyglądać?
0: Tak jak zawsze.
1: Czyli?
0: Żeby był festyn w przedszkolu. Dmuchańce, baliki i spędzany czas z rodzicami.
1: Aha, i to jest najważniejsze.
0: No.
1: To słuchamy czegoś?
0: Tak.
1: Co?
0: Nie wiem, co?
1: No to ja sam wybiorę.
0: Okej.

0: A znasz taką panią, co śpiewa o laleczce?
1: Tak.
0: Co to jest?
1: Ja mam wiedzieć, co to jest.
0: No ja mam wiedzieć, jak ty mówisz, to chyba wiesz, co to jest.
1: Ty to też słuchasz.
0: Ja też tego słucham?
1: Tak. No normalna laleczka.
0: Jak normalna, jak z porcelany.
1: No taka też czyli znaczy ze sklada.
0: To lepsza czy gorsza niż taka normalna?
1: Gorsza.
0: Czemu?
1: Bo ona może się stłuc.
0: W tej piosence się stłukła?
1: No.
0: A jak?
1: Bo zatrzasnęło się okno.
0: A tam są jakieś trudne słowa w tej piosence.
1: Ty co pan mówi?
0: Co?
1: Ty co pan mówi ten?
0: Jaki pan? Nie, a jaki, co pan tam mówi?
1: No tak się śmieszne rzeczy.
0: Jakie? Weź przypomnij, nie pamiętam.
1: Okej, pójdę do historii, pójdę mam ty wola. Zresztą ciocie do ciebie wszędzie wola. Ty wszystkie chwile dole łapie. Wszystkiego nie odkładaj. Wszystkiego sąsia. Wysyłam mamę na kiedy.
0: Nic nie zrozumiałem, ale, ale domyślam się, że było to mądre. Nie?
1: Nie.
0: To co, posłuchamy tej piosenki?
1: Tak, bardzo ją sobie chcę posłuchać.

0: Ta pani śpiewała na koncercie jakimś, nie? A ty byłaś kiedyś na koncercie?
1: Tak.
0: Na jakim?
1: Na zespół NCS.
0: NCS? Nie znam takiego. A fajnie było?
1: Tak.
0: A jak ty się bawisz na koncertach? Co się robi na koncertach?
1: Tańczy się, słucha muzyki.
0: Zawsze tańczysz?
1: Nie zawsze.
0: A co czasami robisz?
1: Siedzę i słucham muzyki.
0: A to jakaś muzyka gitarowa? Na czym oni grają?
1: Na gitarach, na bęby, na perkusji i śpiewają.
0: Tak?
1: I na pianinie, i na keyboardzie.
0: A który najbardziej instrument lubisz?
1: Keyboard.
0: Keyboard?
1: Bo mam w domu keyboard.
0: I umiesz grać?
1: Tak.
0: A na perkusji kiedyś grałaś?
1: Tak.
0: Tak, ciekawe gdzie?
1: Kiedyś tata tak bardzo był w Hatczerzaka przed koncertem, zagrałam sobie.
0: Tak? No. Pan ci dał zagrać na perkusji?
1: No.
0: Pamiętasz, jak kiedyś pani śpiewała ci, że jesteś piękna, ładna i w ogóle fajna, super?
1: Nie pamiętam.
0: Nie?
1: Nie.
0: Było kiedyś tak, wiesz, że byliśmy w Katowicach i pani zaśpiewała, że...
1: W Katowicach?
0: No.
1: Nie pamiętam.
0: W Spodku byliśmy. Wiesz, jak wywijałaś wtedy? Przypomnieć ci?
1: Tak.
0: Dobra, to puszczę ci tą piosenkę.
1: No to puszczę.

0: Pola, jeszcze jedna rzecz nam została.
1: Czemu?
0: Bo przyszłaś tutaj i powiedziałaś, że to się krowie będziesz gadała.
1: Tak?
0: No to wypadałoby coś powiedzieć.
1: Ona jest prawdziwa.
0: A skąd ty ją znasz?
1: Jest to dziesiątka.
0: No ale jaka to jest krowa? No bo krowy generalnie istnieją, to co jest dziwnego
1: tak, w tym. Tak, ale ona jest neonowa, świeci.
0: Jak świeci? Że idzie sobie ulicą i świeci? No ale jak to jest możliwe? Ma taką lampkę i taki włącznik?
1: Ona świeci ciągle.
0: No ale jak to możliwe?
1: Nie wiem, po prostu.
0: Chodzi i świeci?
1: Tak.
0: I co, i można z nią pogadać sobie, czy nie?
1: Tak.
0: O czym?
1: O bateriach.
0: Ona na baterię jest?
1: Nie jest na baterię, można z nią pogadać o bateriach.
0: A można wziąć od niej mleko?
1: Jak się zdejmie kafelusz z głowy, jak się ukłoni przed nią. I jak się powie miłe słowa.
0: No to trochę jest rzeczy do zrobienia. Jak ktoś nie ma kapelusza, to co ma zrobić?
1: Może tylko się ukłonić i coś powiedzieć może?
0: A co byś powiedział, jakbyś zaczęła taką krowę, a nie miałabyś kapelusza?
1: Kocham cię, krowo.
0: I tyle? Ona powiedziała ciebie też i poszłaby dalej.
1: A ta krowa nie istnieje!
0: No to po sensie mówiłaś, że istnieje.
1: To był tylko taki żart.
0: To przyszłaś tu sobie żartować?
1: Tak.
0: A wiesz, że taka krowa istnieje?
1: Nie istnieje.
0: Istnieje, jedna taka pani śpiewała o niej, bo ją widziała.
1: Nie.
0: No oczywiście, zaraz tę piosenkę i usłyszysz.
1: Nie widziała.
0: Widziała.
1: Nie
0: chcesz
1: widziała.
0: Posłuchać? Chcesz posłuchać?
1: Tak.
0: No to słuchaj.

0: I co, jednak ta krowa istnieje?
1: Nie, nie istnieje.
0: No przecież ta pani śpiewała, że istnieje, to na pewno
1: istnieje. Nie istnieje.
0: Wiesz co, późno się już chyba zrobiło, trzeba iść spać.
1: Nie trzeba.
0: Nie trzeba?
1: Nie trzeba.
0: Czemu?
1: Żeby się jeszcze bawić.
0: Jeszcze? I tak już się robi ciemno, to za chwilę w ogóle będzie ciemno i będziemy musieli tej krowy poszukać, żeby z nami wróciło, żeby cokolwiek było widać.
1: To będziemy musieli poszukać tej krowy.
0: Ja mam pomysł, to ja jeszcze trochę pogram, a ty się już szybko do spania, zbieraj się powoli, dobra, i słuchaj tego, co będziemy dalej grać.
1: Okej.
0: A powiesz, jak się nazywasz?
1: Pana Kowalewicz.
0: Ile masz lat?
1: 5.
0: To co, dziękujemy bardzo.
1: Tak.
0: Życzymy dobrego dnia dziecka?
1: Tak.
0: Komu?
1: Komu?
0: Chyba wszystkim dzieciom.
1: Wszystkim dzieciom.
0: A każdy jest dzieckiem?
1: Tak.
0: To wszystkim życzymy, nie?
1: Tak.
0: To powiedz ładnie do widzenia wszystkim.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, dobranoc, pa.
1: Pa. Pa.

bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę pośpiewać dziecięcą piosenkę. Sam nie wiem, czy urosłem wreszcie, chcę zmieniać świat na lepsze, więc chyba wciąż jestem dzieckiem.

nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek, trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy, wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek, brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę, choć pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz

zwiększam zapis waszej pamięci. A 24 sekundy podaję program zapisu. Wszystko, co ludzkie, psuje się i jest niedoskonałe. Myślenie męczy. Wyobraźnia jest wrogiem precyzyjnego działania. Jestem wolny, ponieważ sam nie myśli inny mózg. Będę się starał zawsze prawidłowo reagować na impulsy i sam wykazuję z pamięci współczucie, miłość, gniew. Zapis programu zatwierdzam.

Marsz Robotów to zespół Koma z albumu Sen o Siedmiu Szklankach. To taka Marsz Robotów, czyli zespół Koma z płyty Sen o Siedmiu Szklankach, płyty w całości poświęconej piosenkom z dzieciństwa. Zespół Koma jeszcze dzisiaj do polskich nagrań powróci, no a to dlatego, że czas podsumować Fryderyki 2026, nagrody, które od lat wzbudzają mnóstwo kontrowersji. Nie inaczej było także i w tym roku.

A też fajnie to się złożyło, bo Ladypunk w 2025 roku nagrał bardzo ciekawy album zatytułowany 45. To taki powrót do formy po kilku gorszych latach, więc cieszę się, że przy okazji mówienia o Złotym Fryderyku mogę zagrać wam kilka utworów właśnie z tego albumu.

laureaci Złotego Fryderyka, zespół Lady Punk za 45 lat działalności. Oczywiście bohaterów ostatniej gali było dużo, dużo więcej. Bohaterów i bohaterek, bo gdybyśmy mieli wskazać tę centralną postać, która chyba najbardziej cieszyła się po rozdaniu nagród, to byłaby to Kasia Linz. I tu już pierwsza duża kontrowersja. Pojawiły się głosy, że jak można nagradzać artystkę za wykonywanie utworów cudzych. No faktycznie tak się złożyło, że Kasia Linz kilka miesięcy temu nagrała album Obywatelka KL i choć to świetne interpretacje Republiki Obywatela GC, to jednak nadal interpretacje. Nie chcę opowiadać się po żadnej ze stron. Trzeba przyznać, że album jest naprawdę bardzo ciekawy, daleki od Ciechowskiego i jego charyzmy, ale jednak z piosenkami, które przecież zawsze przyjemnie posłuchać. Kasia Linz otrzymała nagrodę w kategorii Album Roku Pop Alternatywny oraz tę chyba najważniejszą, Artysta Roku. W tym roku do tej nagrody byli nominowani wszyscy, którzy dostali jakąkolwiek nominację. No i Kasia Linz okazała się najlepsza. Przy okazji Linz zgarnęła jeszcze nagrodę za teledysk. W sumie galę opuszczała z trzema statuetkami. My posłuchamy tylko dwóch utworów, ale no, skoro z repertuaru Grzegorza Ciechowskiego, to wiadomo, że bardzo dobrych. Po kolei najpierw Zapytaj mnie, czy cię kocham, a potem Nasza pornografia.

jest pornografia, skoro też jej chcę? Czy grzechem jest fantazja tak

laureatka trzech Fryderyków, Kasia Lins, album Obywatelka.pl. Podejrzewam, że słuchaczy Radia Centrum najbardziej interesowała kategoria związana z rockiem. Album roku, zmieszany w tym przypadku z bluesem, był bardzo ciekawy rywalizacyjnie, ponieważ każda z tych płyt, która znalazła się w zestawieniu, byłaby godnym zwycięzcą. No i chyba też Kapituła miała problem, bo głosy rozłożyły się na tyle porówno, że statuetki ex aequo otrzymali Błażej Król za album Popiół i Waluś Kraksa Kryzys za płytę Tematy i Wariacje. No Błażej, choć to płyta rockowa, chyba najbardziej z tych wszystkich, jakie nagrał, to jednak jakby znalazł się w kategorii popowej, to też nie byłoby dramatu. Waluś Kraksa Kryzys już bardziej bezkompromisowy, no ale my dzisiaj posłuchamy obu tych artystów. Dwie piosenki, najpierw Błażej zaśpiewa utwór Wszystko, no a potem Waluś Kraksa Kryzys wpadnie z utworem Broń, goń.

Broń goń, Waluś Kraksa Kryzys, wcześniej także kompozycja Wszystko z repertuaru Błażeja Króla. Bardzo dobre numery pochodzące z tych płyt. A skoro jesteśmy przy singlach i piosenkach, które zapadają w pamięć, to także i na Fryderykach była kategoria do poszczególnych utworów. Singiel roku w kategorii pop alternatywny i rock powędrował nie do Walusia, nie do Błażeja, ale do Darii. Konkretnie Darii ze Śląska, która jakiś czas temu wyśpiewała utwór A może jeszcze się uda. Uwielbiam Darię, więc bardzo mnie ta nagroda cieszy i cieszy mnie też fakt, że za chwilę sobie tej nagrodzonej piosenki posłuchamy.

tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy noc? A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

A może jeszcze się uda, śpiewa Daria ze Śląska, artystka nagrodzona Fryderykiem właśnie za tą piosenkę, single roku w kategorii pop alternatywny rock. To jeszcze dwa słowa o kontrowersjach, bo przecież bez kontrowersji nie ma Fryderyków. W tym roku oberwało się Komię. Nie wiem, czy słusznie, czy nie, natomiast już chyba cała Polska wie, że zespół Piotra Roguckiego został nagrodzony w kategorii muzyka metalowa. No jest to jakieś egzotyczne w kontekście Komy. Nawet w momentach, kiedy grają bardzo mocno, to jednak daleko im do artystów, z którymi rywalizowali. No wspomnę chociażby Behemota, nawet zespół Turbo. No ale nagroda trafiła do Komy. Podejrzewam, że jest to kwestia bardziej popularności niż porównywania poszczególnych albumów. Sam Rogucki, odbierając płytę, wyśmiał to i obiecał, że w takim razie następna płyta będzie mocna, skoro zespół jest nominowany w kategorii metalowej. Podejrzewam, że to też taka drobna ucieczka przed memami, które przecież za chwilę zasypały internet. Bardzo trudno jest wybrnąć z sytuacji, kiedy trochę nie na własne życzenie stajemy się pośmiewiskiem. Myślę, że Piotrowi Roguckiemu udało się tego niebezpiecznego elementu uniknąć. No ale zespół Koma, oprócz tego, że dostaje nagrodę w kategorii metal, to dostaje nagrodę za płytę przedziwną. Płytę, która pewnie nigdy nie powinna w tych zestawieniach być umieszczana. Z bardzo prostego powodu. Album koncertowy, który w rzeczywistości został zarejestrowany w 2024 roku, bo to historia z Poland Rock Festiwalu. Druga rzecz polega na tym, że na tej płycie znalazł się zbiór najlepszych, największych przebojów Komy z całego dorobku, z całej historii działalności, więc to totalnie wygląda karykaturalnie. Oczywiście trudno dziwić się zespołowi, że odebrał nagrodę i że chciał brać udział w rywalizacji, no przecież w końcu dla nagród też pewne rzeczy się robi. Natomiast dlaczego tak to wszystko się podziało, nie mam zielonego pojęcia i nie chcę nawet się zastanawiać, wiedząc, jakie dziwne rzeczy działy się w przeszłości w kontekście tej nagrody. Pewnie za rok, za dwa i za kolejne lata znowu będziemy komentować jakieś dziwne rozwiązania, przedziwne werdykty. No ale skupmy się na Komie, która już dzisiaj występowała w polskich nagraniach i za chwilę wystąpi znowu. No skoro płyta z Poland Rock Festiwalu nagrodzona, to i ja po tę płytę sięgam. Sięgam po piosenkę tytułową z albumu, który w tym roku obchodzi 20 urodziny. Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków, numer tak samo długi, jak i dobry. Posłuchajmy go, bo może tutaj będzie dużo czasu, żeby elementy metalowe odnaleźć. Koma przed wami.

24, jak się macie? Nazywamy się Koma. Nazywamy się Koma! I ostatni koncert graliśmy 5 lat temu. A największe wydarzenie w naszym życiu miało miejsce tutaj. Wtedy jeszcze na Woodstocku, 10 lat temu. Na Polen Rocku dzisiaj. Życzymy wam doskonałej zabawy, kochani. I życzymy wam, żebyście usłyszeli i zobaczyli, jak wyglądał rock'n'roll, kiedy grała Koma. Wieczór przed nami.

0: Dobrej zabawy, kochani. Dzięki za wspaniałe przyjęcie. Wszystko...
1: Metalowa koma, przynajmniej tak twierdzi kapituła przyznająca Frederyki, która nagrodziła Piotra Roguckiego i jego kolegów za album nagrany w 2024 z Poland Rock Festivalu, album zawierający największe przeboje komy. Zamkniemy temat Fryderyków przynajmniej na ten rok i na dzisiaj. Tematem niekontrowersyjnym, muzyka ilustracyjna, różnie można ją interpretować i różnie do niej podchodzić. W tym roku nagroda powędrowała do Michała Foxa-Króla za album City Cluster. Michał Fox-Król kojarzony jest raczej z alternatywną elektroniczną muzyką, no ale w 2025 roku postanowił postawić na pianino, na bardziej intymne dźwięki, na przemyślenia o mieście, no i wyszedł mu bardzo ciekawy album. Już dziś wiemy, że nagrodzony statuetką. No to zostawiam was z tym utworem, życząc dobrej nocy. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziecięce w dużym wymiarze, ale także i fryderykowe. Po godzinie 22:00 Basia Repeć i muzyka introwertyka. Oczywiście, jak co tydzień, serdecznie zapraszam. Zapraszam też na jutro na poranną rozmowę Radia Centrum. Porozmawiamy sobie dużo o muzyce alternatywnej. A póki co życzę dobrych snów. Tomek Kowalewicz. Do usłyszenia.

Nie wiem jak u was dziś, ale u mnie za mną w zasadzie bardzo, bardzo długi dzień. Ale już jest wieczór i przed chwilą można było także

dorosnąć za szybko. Dziś Dzień Dziecka. Być może dla niektórych prezentem będzie chociażby powrót do muzyki grupy The Veils. Za 17 dni nowa płyta. Rozpędzili się ostatnio panowie, ale my dziś jeszcze wracamy do albumu Asphodels.

A to już Francja i muzyk Octave Lissner. Słuchając jego muzyki, ma się wrażenie, że sam nasłuchał się w przeszłości José Gonzalesa, może też The Veils, ale lubi go kino i telewizja, bo jego piosenki się tam pojawiają, więc niewykluczone, że też już gdzieś o nim słyszeliście albo słyszeliście jego twórczość. O grupie Antimatter też na pewno już słyszeliście. Muzycy na razie się nie wychylają. Ostatnie wydanie to Parallel Matter z 2025 roku, czyli taki zbiór rzadkich i niepublikowanych utworów z lat 2001-2024, z której już sobie kiedyś graliśmy, ale chciałam jeszcze raz wrócić na ten cover, bo jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś przerabiał akurat ten kawałek z naprawdę przepastnego, ogromnego katalogu The Rolling Stones, a tak się składa, że to jeden z moich ulubionych ich utworów. W nowej, starej wersji, też bardzo ładny, nawet jeśli nie wyedytowany i nie wygładzony cyfrowo, jak to ostatnio mają artyści w zwyczaju. Antimatter.

Przyznam się wam, że trochę kusiłoby po Big Special pojawili się All Them Witches, bo jakoś tak mi pasowali do tej muzyki. Swoją drogą wydali nowy, świetny album i polecam, jeśli jeszcze nie słyszeliście. Ale ostatecznie tej pokusie się oparłam, może to dobrze, a może źle. Nie wiem i nigdy się nie dowiem. Zamiast nich, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, wracamy sobie do muzyki Samtara. Człowieka orkiestry, który wypłynął jako muzyk grający progresywne i psychodeliczne rzeczy, ale ostatnio skręcający mocno w takie alternatywne, alt-rockowe, indie-dark folkowe utwory czy klimaty, z którymi też mu niesamowicie do twarzy, bo to bardzo zdolny i wszechstronny artysta. I mimo trochę niepokojącego wyglądu, bo to taki wielki facet z brodą, wydaje się być bardzo sympatyczny i bardzo kontaktowy. Za nami jeden z jego najnowszych utworów, Demon, a przed nami kolejny, tym razem zaśpiewany w duecie. To Samtar.

Tutaj w zasadzie można byłoby już postawić kropkę, zamknąć kramik i pójść do domu, bo to jeden z tych utworów i tych głosów, które po prostu rzucają na kolana. Sivert Hoyem tutaj z okazji wydania płyty Best Of w tym roku. Nowe wydanie też już od jakiegoś czasu zapowiada Fink, to wiemy. Premiera w najbliższy piątek, ale my jeszcze na chwilę sięgamy po wcześniejsze utwory. Fink to jest taki artysta, taki muzyk, który nie potrafi usiedzieć bezczynnie w miejscu. Wyda album, to za chwilę nagrywa jakieś jego nowe wersje, remiksy, przeróbki, wersje na żywo, sesje. Dziś będzie właśnie takie wydanie. Album Beauty in Your Wake w oryginale i tak był bardzo akustyczny, ale to nic, jak widać, może być jeszcze bardziej.

Fismola mieliśmy posłuchać tuż po premierze jego płyty i pyk, minęło 3 lata. Ale to niczego nie zmienia w tej muzyce, bo nadal jest bardzo piękna. To artysta, mam wrażenie, trochę u nas wciąż niedoceniany, a szkoda, bo jeśli tak spojrzeć, to nie nagrał nigdy ani jednego słabego utworu, łącznie z coverem Tworzywa, co moim zdaniem było arcytrudną sztuką. To Fismol, a potem amerykański artysta, tylko trochę młodszy od Fismola, czyli Mero. Celowo umieściłam ich obok siebie, bo istnieje między nimi jakieś takie podobieństwo, co nie jest absolutnie zarzutem, a komplementem. Mero, mimo swojego dość młodego wieku, potrafi nagrać naprawdę piękne, no i w zasadzie już dojrzałe utwory. Zróbmy sobie teraz skok do Australii. Chciałam przy tej okazji powiedzieć, że jeśli brakuje wam słońca, to tam powinno go być dużo, ale chyba nie w przypadku grupy Kisses i ich najnowszej płyty You Are In My Dreams. Może okładka, którą dzisiaj widzicie na stronie Muzyki Introwertyka na Facebooku, jest słoneczna. No to ich muzyka jednak jest zadumana i dużo bardziej jesienna niż pastelowa. Ale może o to chodzi. Może to właśnie miała być taka muzyka tęsknoty, muzyka końca lata. Kisses.

tak się prawie bajkowo nam zrobiło na antenie Radia Centrum. Wcześniej Kisses, a potem Peter Broderick, artysta wracający do mnie co jakiś czas jak bumerang. Niesamowity, nie dający się tak łatwo zaszufladkować twórca, choć tutaj akurat z utworem dość takim klasycznym w swym wydźwięku, ale też niesamowitym. Chyba jeszcze bardziej, jeśli powiem, że słuchałam go sobie na tak zwanej pętli, gdy za oknem śnieg sięgał dachu. W takiej sytuacji Year Without Summer, rok bez lata, brzmi chyba jeszcze bardziej dojmująco. Peter Broderick to wcześniej, a potem Maria Doyle Kennedy. Jeśli interesujecie się indie folkową alternatywną sceną Irlandii, to na pewno się już z nią spotkaliście, bo do tej pory, od 2000 roku, wydała aż 11 płyt, a u nas dziś po raz pierwszy. Utwór Sing przyniósł trochę takiego muzycznego ciepełka i chciałabym was z takim odczuciem dzisiaj zostawić, a pomoże mi w tym Zoe Bessel, artystka, która opisuje swoją twórczość jako nu folk. Nie znam się na etykietach, ale wiem, że to eteryczne, delikatne granie na pewno wprawi w błogość wszystkich, którzy już chcieliby po prostu zasnąć. Dobrych snów i do usłyszenia za tydzień.

Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej. Jak mnie otworzysz, to się dowiesz. Jak topi się w wymiotach gorzkie słowo patriota, więc wypuszczam z mej fajki buch. I nie otwieram tym baranom nawet po 6 rano i nie pytam się ich, co jest.

na salę.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.

0: Centrum.
1: Najwięcej roka w mieście!
2: Zachowujesz się jak Stalin, zachowujesz się jak Beria. Nie będziemy